0: boli web.
1: Radio Campus, same sztosy.
2: Yes, yes, yo. Up to Z, yo. Yo, yo.

by było cicho i ciepło i jasno, by nie patrzył nikt, a jednak był. Cicho, ciepło, jasno, by nie stało się nic.

Który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg, ej,

0: Campus.
1: Taksówkarz o zapachu szlug. O, starą złotówą go zwą. On nic nie mówi, a kierunek klub. Starym benzem proszę tam, gdzie głośno.

0: Radio Campus.
1: Nigdy nie było tak dobrze. Leżymy z Gdynią i dzielimy posty. Poduchy wyrosz, tylingi na prądy. Dzień za

że tak. Ja to podwoję i wezmę na bark. Z drugiego strzepy ty Piotrek weź łap. Żyję w duecie, to jest fair enough, co nie? W takim układzie się przejdę na spacer i nie przyjadę przez połowę Polski, a wyskoczę na witomiską parafię. Coś tam potrafię. Się do pana chapie. Minął nie dropsa, co pokochał Monar i paru agentów, jak do siebie przyjął, by później jak z wyroli ich przerzuć i wypluć po plecach, poklepać, a na samym końcu posłać na terapię. Się do pana chapie. Rozwiązałem nowy problem, mogę wolny i spać. Kręcę się między pieniądzem a wyższym na szlak. Jeśli trafiam na samotnie, to na jedno

0: to na jeden z moich mod.
1: Teraz bliżej Jadek mknął pełny migrzać.
2: Mknął pełny migrzać.
3: Switchy product placement.
0: Łaskami leci jak stryczymy suszy, a dopiero zdyszani byliśmy w biegu. Kumpel już nie smoli duszy, ominął peleton i cali, stoimy z brzegu. Łaskami leci, a co z nią? Kiedyś bym stawiał apostrof, teraz do śmieci wyrzucam.

0: Dobór to wycisnę kaftan i przekażę zmysł jak mszt udzielił. Gdzie mój Boży dom? Dwie dekady przeleziane na elewów. Taki znałem głównie horyzont. Znałem niebo, ale nie widziałem przez to nigdy choćby cieni swoich rąk. Po omacku nabroiłem sporo, poczekaj, aż mi zaksięgują prąd. Mnie się zamkną, no to wam otworzą. Nie wiem, chyba właśnie jakoś tak to szło. Jakoś tak to szło.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Mam 20 rozpoczętych numerów. Nie potrafię pozamykać ich, nie mogę przejąć steru. Czasem to

to nie ten Michał, który czuje winę za każdy przypał, który się popłakał, bo coś tam widział, który łamał swoje serce, bo miał taki zwyczaj.

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna i mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co.

ty na tym nic nie robienie. Czasem samotny i będę samotny, bo za duże tempo dla wielu. A chciałem być sobą i stworzyłem siebie, i chociaż mam zero w portfelu, to koniec z tym bólem do bólu.

Tutaj wchodzimy my, ubrani cali na biało. Zmieniamy stada w plemiona, pierwsze osady powstają. To trwało tysiące lat, żeby się nazwać człowiekiem. Zejście z drzewa do jaskiń, czas pierwotnych społeczeństw.

0: politycznych poglądów. Dziękuję wam z całego serca za wspólną podróż. Wszystkiego dobrego, ziomuś, naciskam wreszcie stop. Pozdrawia wasz niżej podpisany brain, ten słoń. Buziaczki, nara.
1: Radio Campus. Same sztosy.

Miałem szybciej wydorośleć, no bo każdy mówił duży chłopak. Jak był problem, to nie mogłem się już skulić, schować. Oczy w oknie, włosy mokre, pościel kolorowa. Chciałem biec na oślep, zacząłem się gubić w blokach. Przełączałem Cartoon Network na Eurosport i przyspieszało tętno, kiedy

0: porzucone marzenia i owocowe czwartki, tak szybko się zmienia.
1: Czasem wolałbym się poddać, zasymulować kaszel, potem cały dzień oglądać Ferba z Fineasem albo Rose i Jake'a Longa. A mam pisać pracę, no i zacząć się rozglądać, bo tu trzeba robić papier, ej. Dziwnie być na tym etapie, zamęt, kończy studia, świat się boi, atomówek dalej. Tylko bójka i brawurka, tutaj żadnych bajek. Dom dla zmyślonych przyjaciół zwany Instagramem.
2: Zamiast zielonej wyspy, wyspa totalnej porażki. Dalej z nurtem Wisły, ale stale mnie to martwi. Od kiedy pamiętam, zawsze tamci albo tamci. Tyle osób przez nich znowu jest na emigracji. Ej, ej.
3: Tu jest napisane, że mam porzucić wszelkie nadzieje.
0: Plany, nie mam planu, boli brzuch.

nie Johnny Bravo, chociaż lubię tamten dreszcz, kiedy mnie przesunie w prawo też. Lubię jeść, a zwłaszcza jak się zamartwiam. Trochę chowder, trochę Fred, trochę flapjack. Dzieciak kontra kot, kiedy siostra na wakacjach. Budzę nieco noc i średnio zdaję ten sprawdzian, wiesz. Jeszcze mnie przerasta, kiedyś chciałbym mieć, ale najpierw się ogarniam. Muszę iść, no bo pora na przygodę dziś. Robię to co mogę, ale trochę mi brakuje sił. Chociaż nie brakuje nic, duży chłopak chowa w oczach te za duże sny.

0: 97,1 FM.
1: Dwadzieścia lat podróży, jakby pisała mnie Homer. Dryf na wodzie, bo żagiel potrafię stawiać tylko nosem. Nie czuję pyłu z brzozy, a mam dosyć nowych wiosen. I świeczek z tortem za w sumie zwyczajny proces. Dość bycia w college, w obawie przed życiem bez planu. Piątek chodzenia za ciosem, co bije w wątrobę i w portfel. Roboty za fraje przy frajowaniu kurczaków. Dosyć pre-

stylu Project X, kiedy ktoś w tym samym czasie stawia sam se świeczki. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy, gdy plany na siebie definiują indeksy. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy. Ludzie piękni, ale bez

Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl. Chociaż chwilę, choć myślenie boli, obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja. Radio Campus.

0: za rogiem wariant Lambda. Wierzysz potwory, łucance i upiory, masz karetę, chciałbym cię ustrzec. Bramy innego wymiaru są w lustrze, humy się cywilizacji, spójrz w nie. Zawija Messa, Jarek Freeman, Fanny CS-a. Nie dziękujcie.
1: Będę grał w grę.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty. This is your life!
0: Right here, right now! Autopromocja. Radio Campus. Studia ze studia.
2: Zaczynamy od przygotowania do lata, bo chociaż w ciągu ostatniego tygodnia, dwóch, może aż tak bardzo tego nie było widać, to powoli zbliża się już pora letnich upałów i pora, która przynajmniej jeśli chodzi o pracę, jakiekolwiek funkcjonowanie, kojarzy się przede wszystkim z klimatyzacją. Jak właśnie te upały wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie? O tym porozmawiał Bartosz Perguł z doktorą Zofią Boni. I tej rozmowy także możecie posłuchać w naszym podcaście.
3: Ciało ludzkie jest w takiej sytuacji, że nie jest w stanie się termoregulować w momencie, kiedy te temperatury osiągają, szczególnie przez dłuższy okres czasu, są za wysokie, i tutaj bardzo duże znaczenie ma noc, tak zwane tropikalne noce. Do tego fale upałów, jeden ze sposobów definicji, opiera się na temperaturach w nocy. Bo nawet jeżeli temperatura w ciągu dnia jest bardzo duża, ale my możemy znaleźć jakiś taki rodzaj wytchnienia, odpoczynku, ochłodzenia się w nocy, to jesteśmy w stanie się regenerować. Ale w momencie, w którym te temperatury w nocy nie schodzą poniżej tych 18, 19, 20 stopni, nie jesteśmy w stanie. Jakby nasze ciało po prostu nie jest wydolne na tyle, żeby sobie z tym poradzić. I tutaj szczególnie właśnie osoby, które, starsze osoby z wiekiem mają inną termoregulację, jest im o wiele trudniej o to dbać fizjologicznie. Osoby, które są chore, osoby, które mają różne problemy kardiologiczne, będą bardziej narażone, bo będzie to bardzo duże dodatkowe obciążenie dla organizmu. I też to, co jest ciekawe, to, że ten efekt śmiertelności zazwyczaj występuje kilka dni po fali upałów, kilka dni po wysokich temperaturach. Dlatego czasem też jest tak, że jest to dosyć ciężko wyłapać i myślę, że nie do końca nawet sobie zdajemy sprawę, jak duże to zjawisko jest, jak duża skala.
4: No bo tak, no jeżeli ktoś niestety dostaje zawału kilka dni po fali upałów, to pytanie statystyczne, tak, w skali populacji jest, na ile można to z falą upałów w ogóle związać, na ile to są po prostu te nieszczęśliwe czynniki ryzyka, które w ogóle w świecie są. No dobrze, ale to do dobrostanu w takim razie przejdźmy. Raczej jak sobie myślę o czasie, w którym jest mi źle, ja prawda jestem zdrowym i młodym człowiekiem, natomiast rozmawiając ze znajomymi, no to by się wyjechało do Hiszpanii, a nie w tej Polsce, 6 miesięcy, szarówy, pluchy, beznadziejnie, no ale potem lato i jest okej. Tymczasem badania pokazują, że w to lato wcale aż tak okej nie jest, zwłaszcza jeżeli, pójście w kąpielówkach na plażę to nie jest to, co możemy robić każdego dnia.
3: Tak, i to jest ta duża różnica dotycząca tego, jak rozumiem ekstremalne temperatury i upały, bo bardzo ważne jest miejsce, w którym one występują. I czym innym jest, jak jest 30, 35 stopni, czy nawet 28 stopni nad morzem, w górach, jesteśmy na wakacjach, jest inna atmosfera, a czym innym zupełnie jest to w dużym mieście. W miastach występuje tak zwany efekt miejskiej wyspy ciepła, który sprawia, że w epicentrach tej wyspy, która najczęściej jest w centrach miasta, ale może ich być kilka, temperatura jest nawet o kilka stopni wyższa niż na peryferiach miast. Miasta ze względu na infrastrukturę, to jak są zbudowane, z jakich materiałów są zbudowane, beton, cyrkulację powietrza, sprawiają, że te temperatury są jeszcze wyższe. I tu klimatyzacja, której też dużo używamy, też dodatkowo może zwiększyć te temperatury.
4: Nie pomagają takie rzeczy, jak wyśmiewane szeroko kilka lat temu, tak, te renowacje polskich rynków, zastępowanie zieleni betonem. No cóż, nieprzyjemnie siedzi się na betonowym placu latem.
3: Tak, zdecydowanie. I dochodzi do takiego zjawiska, że trochę nie ma gdzie się schować. Bo jest tak, że taka rada główna, która jest często udzielana, jest taka, żeby jak jest bardzo gorąco, jak upał, żeby siedzieć w domu, ukrywać się przed słońcem, chronić się. I to oczywiście w wielu przypadkach ma bardzo dobre zastosowanie i rzeczywiście będzie pomocne, ale jest też wiele przypadków, gdzie mieszkania będą się też bardzo nagrzewać. I osoby starsze, z którymi robiliśmy badania kilka lat temu, opowiadały, że ich mieszkania się nagrzewają tak bardzo, że muszą po prostu z nich uciekać i uciekają na przykład do piwnicy w nocy, albo uciekają do centrów handlowych i spędzają cały dzień w centrum handlowym, bo tam jest klimatyzacja i mogą się trochę ochłodzić, ale mówili o tym bardzo w taki sposób ze smutkiem i poczuciem, że to jest dosyć beznadziejny sposób spędzenia czasu. Nie do końca chcą tak spędzać czas, ale to jest jedyny sposób, żeby się jakoś mogli ochłodzić, bo po prostu szukając ucieczki od tego upału, który jest bardzo ciężko w mieście znaleźć.
2: Całej rozmowy z doktorem Zofią Boni, antropolożką społeczną z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, posłuchacie oczywiście w naszym podcaście Campus Nauka. Tam nie tylko ta rozmowa, ale także świeża rozmowa o nieco innej kategorii życia, z którą w tej chwili po prostu często jesteśmy, jak temperatura wpływa na mundial. To także coś, co znajdziecie w Kampusie Nauka, albo no właśnie tutaj ta rozmowa z doktorą Zofią Boni. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej, jak upały na nasze życie wpływają i dlaczego nie jest to wpływ równy i egalitarny.
5: Studia ze studia.
2: Z terenów dobrze nam znanych zaglądamy teraz do tych bardziej egzotycznych, bardziej złożonych na pewno. W serwisie naukawpolsce.pl coś dla zainteresowanych technologiami kwantowymi, które no, co do zasady raz na rok, raz na dwa lata słyszymy tutaj o jakimś kolejnym przełomie. Profesor Wojciech Bożejko z Politechniki Wrocławskiej, który programowaniem komputerów kwantowych właśnie się zajmuje, opowiada, dlaczego w tej chwili nie jest to zadanie proste i nie jest to zadanie proste nie tylko na poziomie technologii, ale także samego programowania. Według profesora Bożejki obecnie programowanie komputerów kwantowych przypomina no, bardziej niż napisanie kodu w znanym nam jakimkolwiek obecnie języku programowania, przypomina programowanie pierwszych komputerów z lat 40. Nie trzeba wprawdzie przepinać pojedynczych kabelków, by wywołać jakiś określony efekt, jednak no rzeczywiście działania poszczególnych kubitów i to, jak przepływa między nimi informacja, trzeba programować dosłownie krok po kroku. W takiej optymistycznej wersji, którą raz na jakiś czas przypominamy sobie, czytając doniesienia, w pewnym momencie zostanie udowodniona ta przewaga komputerów kwantowych nad komputerami klasycznymi, o których słyszymy raz na jakiś czas. Ten tak zwany cool day z pewnością nie nastąpi jeszcze jutro.

0: mianowicie o fontannę cezową. No właśnie, sama nazwa budzi wiele pytań. Czym właściwie jest i jakie zadanie stoi przed tym urządzeniem?
1: Fontanna cezowa to wzorzec częstotliwości, który jest fizyczną realizacją definicji sekundy, która jest oparta o pierwiastek cezu 133, a konkretnie o przejście energetyczne w strukturze takiego pierwiastka. I aparatura pozwala nam na bardzo dokładny pomiar częstotliwości mikrofalowej, która jest podstawą zdefiniowania właśnie jednostki czasu sekundy SI.
0: Mamy tutaj dużo trudnych pojęć, które musimy sobie wyjaśnić, bo no właśnie, przed tym urządzeniem stoi zadanie bardzo precyzyjnego pomiaru czasu. To jeszcze powiedzmy sobie, jak precyzyjnego, jakiej skali to mówimy?
1: Mówimy tutaj o bezwzględnej dokładności rzędu 10 do minus 16, a w przeliczeniu i w odniesieniu tego do dokładności w skali czasu, dokładności trwania sekundy, można mówić, że schodzimy tutaj do pikosekund, czyli do bilionowych części sekundy.
0: Do bilionowych części sekundy, czyli tak gdzieś przekładając nawet na odległość, którą w tym czasie mogłoby pokonać światło, no nie jest to wiele, byłaby to odległość, którą gołym okiem nie jest tak łatwo zauważyć. Dlaczego w zasadzie potrzebujemy do tego cezu? Czy to ma bezpośredni związek z tym, jak obecnie definiujemy sekundę?
1: No, obecna definicja jest oparta o pierwiastek cezu. Wcześniej, w poprzednim wieku do lat 60. czas był definiowany w oparciu o obserwacje astronomiczne, które służyły do wyznaczania długości doby słonecznej. Ale bardzo już w tamtym czasie wiedziano, że stabilność obrotu Ziemi jest zmienna i niewystarczająca do rosnących potrzeb stabilności czasu i wyznaczania czasu, precyzyjnego czasu do synchronizacji. Więc zdecydowano się przenieść odniesienie do okresowego zjawiska na poziom atomowy, na poziom struktury atomu, i bo ta wielkość jest dużo bardziej stabilna niż inne okresowe zjawisko, jakim jest ruch obrotowy Ziemi.
0: Tak, tutaj rozumiem, że na dokładny okres obiegu, czy to Ziemi wokół Słońca, czy jakiegokolwiek innego obiektu astronomicznego wokół innego, wpływają różne czynniki, to jakie inne obiekty astronomiczne także w okolicy się znajdą, żeby tutaj podać przykład. Natomiast spróbujmy przejść tak krok po kroku tę ścieżkę, która jest obecnie potrzebna do tego, żeby zmierzyć jakiś czas zgodnie z tą definicją sekundy, która od no już dobrych kilkudziesięciu lat funkcjonuje. I zajrzyjmy też trochę do samej fontanny cezowej. Cez to metal. Co dzieje się w nim, w tym urządzeniu?
1: Proszę sobie wyobrazić urządzenie, które jest takim cylindrycznym układem, w którym jest odpompowane, w pierwszej kolejności jest odpompowane powietrze atmosferyczne. Mówimy tu o poziomie próżni porównywalnej z próżnią kosmiczną. I w tym zamkniętym tej przestrzeni znajduje się jedynie pierwiastek cezu. Pierwiastek cez 133.
0: Ten pierwiastek znajduje się w formie po prostu stałego metalu?
1: Tak, tylko że ten forma pierwiastek ma temperaturę topnienia w okolicy temperatur pokojowych, więc on bardzo szybko może być przekształcony w formę gazową, która roznosi się po układzie aparatury. Ten

0: rozgazowany, zgazowany pierwiastek CEZU-133 jest wtedy w tej aparaturze za pomocą promieniowania laserowego i pola magnetycznego łapany w tak zwaną pułapkę magneto-optyczną. Ta pułapka magneto-optyczna pozwala nam tworzyć coś takiego jak chmurę zimnych atomów CEZU-133. I to jest sekret, właśnie możliwość utworzenia chmury zimnych atomów CEZU, to jest sekret stojący za tym, aby precyzyjnie mierzyć częstotliwość przejścia poziomu energetycznego w tym pierwiastku. Czyli atomy później w formie tych zimnych atomów są wyrzucane jak woda w fontannie w górę układu, a na trasie przelotu tej chmury atomy napotykają pole elektromagnetyczne o częstotliwości mikrofalowej, która jest definicją sekundy, to jest 9 miliardów 192 miliony oscylacji pola elektromagnetycznego na sekundę i odpowiadają odpowiednio przejściem na obecność tego pola elektromagnetycznego, mikrofalowego. I my mierzymy odpowiedź atomów na obecność tego pola elektromagnetycznego. I z tej odpowiedzi atomów możemy wywnioskować, czy nasz oscylator, nasze pole elektromagnetyczne, które jest takim odpowiednikiem wahadła w zegarze klasycznym, jest precyzyjne.
1: Rozmawiam z doktorem Piotrem Dunstem o uruchomionej właśnie w Mykieleckim kampusie Głównego Urzędu Miar nowej fontannie cezowej, urządzeniu, w którym wrzucamy chmurę atomów cezu w postaci gazu tylko po to, by sprawdzić, czy odpowie ona na promieniowanie elektromagnetyczne na światło o określonej częstotliwości i jest to pewien sposób na, no właśnie, pomiar czasu, sprawdzenie wzorca czasu. Na czym to dokładnie polega?
0: To jest sposób, aby mieć pomiar częstotliwości, która jest dowiązana do tej, leży u podstaw generowania tej częstotliwości 992 GHz. Ta aparatura jest wzorcem, czyli ona precyzyjnie określa nam, jak częstotliwości, z którymi pracujemy w laboratorium czasu i częstotliwości, w laboratoriach metrologicznych, w obserwatorium astrogeodynamicznym i koledzy z Polski, inni polscy metrologowie czasu z Głównego Urzędu Miar w kampusie w Kielcach, jak te częstotliwości z zegarów atomowych przenoszą się, jak bardzo dokładne są względem definicji sekundy.
1: Czyli sprawdzamy w ten sposób lasery, których używamy, lasery, które oczywiście emitują drgania pola elektrycznego, magnetycznego, te siły zmieniają się w sposób zależny od czasu, właśnie w ten sposób wzorzec czasu możemy sprawdzić.
0: Natomiast bardziej precyzyjnie sprawdzamy tym wzorcem zegary atomowe, które są właśnie w tych laboratoriach, które są podstawowym takim narzędziem pracy precyzyjnej metrologii czasu. Lasery są narzędziem do uruchomienia wzorca aparatury fontanny cezowej, a lasery konkretniej są też takim oscylatorem, ale dla nowszej generacji zegarów, tak zwanych zegarów optycznych, które są kolejnym krokiem w redefinicji sekundy, która nadejdzie za kilka lat. Tak jak przyszła redefinicja sekundy z przejść astronomicznych powiązanych z ruchem obrotowym Ziemi, z dobą słoneczną na częstotliwość gigahercową, to teraz czeka nas redefinicja przyszłości i podwyższenie tej częstotliwości z gigaherców na teraherce i to są właśnie już w tym użyciu będą klasyczne takie lasery, które sobie możemy wyobrazić jako wiązki światła skupione naświetlające atomy.
1: No więc szukające się...
0: Inne atomy niż atom CEZU.
1: Mamy więc szykującą się rewolucję i no właśnie, kilka definicji czasu, które no, oczywiście tylko jedna z nich jest oficjalna, ale gdzieś tam mogłyby ze sobą przynajmniej w teorii konkurować. To wszystko po to, by czas zmierzyć jak najdokładniej. Dlaczego w ogóle to ma znaczenie? Czy w tej chwili na zegarku mamy 11.50, 35 czy 36 sekund?
0: Jest to dla nas w codziennym życiu prawdopodobnie nie jest to istotne, czy aż tak precyzyjnie mierzymy, ale jak już pomyślimy, z jakich technologii współcześnie korzystamy, czy to technologii łączności bezprzewodowej, czy też nawigacji satelitarnej, której podstawą jest precyzyjny pomiar czasu na poziomie nanosekund, to wtedy możemy sobie uzmysłowić, jak ważnym jest tak precyzyjny pomiar czasu z wykorzystaniem tej całej aparatury, precyzyjnych wzorców częstotliwości, precyzyjnych zegarów atomowych, żeby móc znaleźć swoje położenie na Ziemi z dokładnością do kilku metrów, a w niektórych przypadkach, jeśli mówimy o współczesnej geodezji, która opiera się o systemy nawigacji satelitarnej, no to mamy możliwość wyznaczania pozycji z dokładnością do centymetrów.
1: Tutaj spodziewam się, że znaczenie ma właśnie ten czas, jaki upłynął na przemieszczeniu się sygnału pomiędzy odbiornikiem a satelitą.
0: Zgadza się. To wszystko jest mierzone. Czas satelity względem czasu odbiornika i z tego pomiaru i z pomiaru licznych tego typu pomiarów do kilku satelitów wyznaczana jest poprzez triangulację pozycja odbiornika na Ziemi.
1: Mamy więc nowe urządzenie, nową fontannę cezową, która jest opisywana jako jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń, tego typu urządzeń meteorologicznych na świecie. Więc na koniec jeszcze rzeczy, które muszę spytać, czyli co z tym sygnałem czasu, z tym wzorcem czasu, który sprawdzacie, generujecie, będzie się teraz działo?
0: On będzie służył do polepszania polskich atomowych skal czasu. W Polsce mamy dwa laboratoria, które są odpowiedzialne za generowanie uniwersalnego czasu koordynowanego. Czasu, który jest obowiązującym czasem na całym świecie, jest i on podzielony na strefy czasowe, wyznacza nam obowiązujący czas w społeczeństwach. Dodatkowo dane z tych fontan będą wysyłane do Międzynarodowego Biura Miar i Wag, które to wzmacniać będą generowanie tegoż uniwersalnego czasu koordynowanego.
1: O tym wszystkim dość skomplikowanych, ale też zagadnienia o podstawowym znaczeniu tym wszystkim opowiadał dr Piotr Dunst, chociaż będziecie mogli także o tym posłuchać już w piątek na Pyrkonie, prawda?
0: Zgadza się. Będę miał taką prelekcję o precyzyjnym czasie, który tak naprawdę rządzi światem współczesnym, szczególnie współczesnym. Bo jak już było to wspomniane, współczesne technologie, na których bazujemy, na których często nie wyobrażamy sobie już życia, opierają się na potrzebie precyzyjnego pomiaru czasu.
1: Można te prelekcje w takim razie tylko polecić, a o czasie, o jego niezwykle precyzyjnych pomiarach na antenie Radia Campus opowiadał dr Piotr Dunst z Laboratorium Czasu i Częstotliwości w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PANU. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: Studia ze studia.
3: Nic ci do tego.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: studia ze studia.
1: A my wracamy do, no właśnie, do wieści o tym, co w nauce piszczy. Tym razem na stronie Gazety Wyborczej przeczytamy artykuł o gołębiach, ptakach, które można lubić, można być też świadomym problemów, które sprawiają także w miastach. Nie ulega jednak wątpliwości, że są to ptaki cenne, które towarzyszą nam od stuleci, jeśli nie od tysiącleci. Już jakiś czas temu rozmawiałem z ornitologiem, który wskazał mi, że gołębie są jednymi z pierwszych ptaków udomowionych przez człowieka i udomowienie to oczywiście wiąże się z faktem, że dość łatwo wykorzystać je do przesyłania informacji. Gołębie jako gołębie pocztowe wykorzystywali już starożytni Persowie i Egipcjanie, no ale trzeba przyznać, że ten środek przekazywania informacji miał też niebagatelne znaczenie jeszcze w czasie I wojny światowej. Dlaczego gołębie, te niepozorne zwierzęta, mają tak rozwinięte zdolności nawigacyjne? To pytanie zadali sobie naukowcy, którzy opublikowali właśnie swoje badania na łamach czasopisma naukowego eLife i zbadali w nim, w jaki sposób gołębie sprawdzają, w jaki sposób testują nowe trasy przelotu w partnerstwie z innymi osobnikami swojego gatunku. Znany jest to mianowicie fakt tym, którzy próbują jednak gołębie wykorzystywać do przekazywania informacji, że gołębie samotne albo przynajmniej wychowywane samotnie aż tak dobre w tym fachu nie są. Idąc tym tropem, naukowcy sprawdzili, co dzieje się z trasami pocztowych gołębi, gdy do doświadczonego osobnika dołoży się w parze zupełnego nowicjusza. Jak się okazuje, pewien sposób, jeśli nie naśladownictwa, chyba raczej dogadywania się, decyduje tutaj o tym, że gołębie są w stanie wybrać właśnie tę trasę optymalną, ale w jaki sposób to robią, najchętniej odeślę Was po prostu do artykułu na ten temat, artykułu Kaspra Kalinowskiego na stronie Gazety Wyborczej.
0: Studia ze studia.
1: Badanie, o którym mówiłem Wam przed chwilą, przypomniało mi o niedawnej rozmowie z profesorem Piotrem Trejanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Choć gołębie znane są bowiem z tego, że niczego, a już szczególnie podchodzących do nich ludzi się nie boją, to z innymi miejskimi ptakami wcale tak łatwo nie jest. Jak to jednak bywa ze zwierzętami, to jak bardzo ptaki mają pietra, zależy od tego, kto konkretnie do nich podchodzi. I tutaj zespół profesora Trejanowskiego postanowił sprawdzić dość nietypową hipotezę.
2: Padliśmy na pomysł taki, żeby w ogóle sprawdzić różnicę, czy ptaki będą inaczej reagowały na mężczyzn i na kobiety. I powiem uczciwie, że to wynikało z takiego szerszego problemu, który istnieje w badaniach behawioralnych albo nawet w neuronaukach, a zwłaszcza w tych badaniach, które dotyczą prac terenowych, że jest tak zwany bias, albo to taki problem poznawczy wynikający z tego, że większość badaczy terenowych to jednak samce, to jednak chłopaki czy mężczyźni. Ale pomyśleliśmy, kurczę, może będzie inaczej. Raczej myśleliśmy w taki sposób, że mężczyźni więksi, wyżsi, najprawdopodobniej szybciej chodzą, no to ptaki powinny uciekać wcześniej. I z takim, no można powiedzieć, założeniem, czy z taką hipotezą badawczą wystartowaliśmy z tymi badaniami. No koniec końców okazało się, że jest zupełnie odwrotnie, i że ten wzorzec jest bardzo powtarzalny, i to było naprawdę niezwykłe zaskoczenie. A nie samo to, że istnieją różnice w reakcji na płeć obserwatora. Nawet na płeć obserwatora, to od razu powiem, były takie badania na ssakach, które pokazywały, że na płeć laboranta czy laborantki myszy reagowały inaczej, no ale tutaj sprawa jest chyba jest na pewno dużo bardziej prostsza. Tutaj za wszystkim stoi zapach i pewna deregulacja cyklu płciowego.
1: No właśnie, bo tutaj, jak sam pan mówił, wcześniejsze eksperymenty na ptakach tego efektu zdaje się nie uwzględniały.
2: Zupełnie nie uwzględniały. W ogóle dużo takich badań obserwacyjnych, behawioralnych, one niewiele aspektów takich związanych z obserwatorem biorą pod uwagę, no bo bardzo często robi pomysł, czy wykonuje pomysł jakaś grupa badawcza albo pojedynczy obserwator i odbywa się troszeczkę na zasadzie, hej, spiknęliśmy się, mamy podobne podejście do badań, mamy podobny pomysł badawczy, dlaczego by tego nie zrobić razem? A jakby poszukiwanie takiego mocnego wystandaryzowania metodologicznego, no to już jest znacznie rzadziej spotykane zjawisko.
1: Badania w 7 miastach w całej Europie, w tym w Poznaniu. Jak wyglądał w praktyce ten eksperyment?
2: W tych 7 miastach mieliśmy układy parowe, czyli wszędzie był mężczyzna i była kobieta, którzy odwiedzali te same obiekty, ale tak nie, że chodzili wspólnie, tylko na przykład jak się wybierali do parku, to jedna osoba była losowo z jednej strony, druga osoba losowo z drugiej strony i zapisywali wyniki takiego prostego protokołu, który nazywa się FID, niezależnie od siebie, nie informując się o uzyskanych wynikach, tylko wpisując do takiego specjalnego standardu danych. I to od razu też jest może miejsce, żeby też podziękować pani Marcie Nowak, która jest współautorką tej pracy i wykonywała w Polsce ze mną badania. Staraliśmy się dobierać osoby tak, żeby nawet dużych różnic we wzroście nie było. Mężczyźni i kobiety byli podobnie ubrani, czyli w takie stroje terenowe, w których prowadzi się badania terenowe, więc żeby nie było, że panie w zwietnych sukienkach, co oczywiście piękne, pochwalamy, ale w takich badaniach, no tutaj standaryzowaliśmy również odzież. Staraliśmy się, no jak najbardziej w sposób, no, taki metodyczny do tego podchodzić, że w tych wszystkich miastach według tego samego protokołu.
1: Tej rozmowy z profesorem Piotrem Krajanowskim posłuchacie w podcaście Campus Nauka. Tam na liście odcinków trzeba przywinąć trochę w dół, bądź po prostu poszukać tego zatytułowanego "Czy ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn?". To serdecznie polecam.
0: Studia ze studia.
1: W studiu Radio Campus mam ponowną przyjemność gościć doktora habilitowanego Radosława Poleskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Z Obserwatorium Astronomicznego UW i mówię ponownie gościć, gdyż już kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o teleskopie, o nowym teleskopie Nancy Grace Roman, który NASA ma zamiar już wkrótce umieścić w przestrzeni kosmicznej. No i to jest projekt, w którym nastąpiło istotne przyspieszenie. NASA zapowiedziała, że teleskop ten znajdzie się na orbicie już 30 sierpnia, już za trochę ponad 2 miesiące. Na początek przypomnijmy, dlaczego ten nowy teleskop w ogóle jest potrzebny i jakie zadania mają przed nim stać?
3: Tak jest, że NASA raz na 10 lat planuje nową, dużą misję kosmiczną, naukową, do prowadzenia badań astrofizycznych. Po teleskopie Jamesa Webba, który miał duże opóźnienie, kolejnym planowanym teleskopem był teleskop mniejszy, ale za to z kamerą o dużym polu widzenia i to kamerą obserwującą w podczerwieni. Nie w świetle widzialnym, takim, które my odbieramy, tylko w dłuższych długościach fali, w których trochę inne informacje można zbierać. Co ważne, to większe pole widzenia oznacza, że w porównaniu z kosmicznym teleskopem Hubble'a, dość dobrze znanym, kamera ma 100 razy większe pole widzenia, więc do niektórych zadań będzie ten teleskop 100 razy lepszy niż kosmiczny teleskop Hubble'a, a są to narzędzia porównywalne o tyle, że oba mają zwierciadła tych samych rozmiarów. To jest rozmiar zwierciadła, to jest główny parametr teleskopu, także pod tym względem są podobne, no ale tutaj Roman ma kamerę o stukrotnie większym polu widzenia.
1: Czyli przy jednym zdjęciu możemy zobaczyć 100 razy większy kawałek nieba.
3: Tak, zgadza się. To pozwoli na badania kosmologiczne, czyli takie związane z początkiem Wszechświata, tym, co było wkrótce po Wielkim Wybuchu, z jaką prędkością Wszechświat się rozszerza, to po pierwsze, a po drugie na badanie planet pozasłonecznych. Głównie chodzi o odkrywanie planet metodą mikrosoczewkowania, której warszawscy astronomowie od lat działają i odnoszą duże sukcesy.
1: Czyli chodzi o tę technikę, w której wykorzystujemy fakt ugięcia się światła pochodzącego od gwiazdy na skutek oddziaływania z polem grawitacyjnym planety.
3: Tak, mamy jedną gwiazdę, która jest gdzieś daleko. Tę gwiazdę nazywamy źródłem i światło biegnie po linii prostej od źródła. I jeśli się zdarzy tak, że między nami a źródłem znajdzie się inny obiekt lub inna grupa obiektów, na przykład gwiazda z planetą, to wtedy pole grawitacyjne tej gwiazdy w środku ugina i ta planeta też ugina światło od tej odległej gwiazdy i my na Ziemi możemy obserwować charakterystyczne pojaśnienie. Na podstawie kształtu tego pojaśnienia, że czasu jego trwania możemy wnioskować, że obserwujemy właśnie gwiazdę z planetą.
1: I to 100 razy większe pole widzenia, które tutaj przyniesie teleskop Nancy Grace Roman, rozumiem, że pozwoli na przeczesanie dokładne, dużo większych fragmentów nieba?
3: Tak, więc to na pewno teleskop Roman będzie obserwował bardzo duże obszary nieba. Jeśli chodzi o te badania mikrosoczewkowe, to obserwowany obszar to będą niecałe 2 stopnie kwadratowe. To jest tyle co kilka tarcz Księżyca w pełni. Nie jest to wielki obszar, ale za to w tym obszarze obserwacje będą prowadzone z bardzo dużą częstością. Co mniej więcej 15 minut będziemy mieli obserwacje ponad 200 milionów gwiazd. Bardzo dokładne pomiary, tak dokładne, że z Ziemi nie jesteśmy w stanie takich pomiarów wykonywać, a tu będziemy mieli takie pomiary co 15 minut dla każdej z 200 milionów gwiazd.
1: Wcześniej, także wtedy, gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, NASA zobowiązywała się do tego, by lot wynoszący teleskop Roman odbył się najpóźniej na wiosnę jeszcze przyszłego roku. Tutaj ta data, która padała jako prawdopodobna, to była końcówka września. Teraz mowa o 30 sierpnia. Skąd to przyspieszenie?
3: Wszystko idzie dobrze. Teleskop jest cały zmontowany. Nie było żadnych opóźnień. Ta możliwość, że wystrzelenie może być na wiosnę przyszłego roku, to był taki ostateczny termin w razie, gdyby były jakieś opóźnienia. Okazało się, że nie ma żadnych technicznych, większych problemów. Teleskop został cały skonstruowany i wydaje się, że jest gotowy do wystrzelenia. Jedna rzecz, która jeszcze czeka ten teleskop, to jest podróż na Ziemi barką z Centrum Kosmicznego imienia Goddarda w stanie Maryland do Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Jak dopłynie, to trzeba będzie oczywiście go rozpakować, sprawdzić, czy nic się nie uszkodziło, tam jakieś drobne testy są potem wykonywane, załadować na rakietę i może lecieć. I to już jest ten moment. I to przyspieszenie jest w pewien sposób opłacalne o tyle, że wtedy, kiedy taki teleskop stoi w hangarze i niewiele się z nim dzieje, no to wciąż trzeba to mimo wszystko to kosztuje. Trzeba utrzymywać inżynierów, którzy doglądają tego sprzętu, więc jak tylko można, to należy oczywiście taką operację przyspieszyć. Jest to opłacalne finansowo.
1: Rozmawiam z doktorem habilitowanym Radosławem Poleskim o planach, znacząco przyspieszających planach na umieszczenie dość daleko od Ziemi nowego teleskopu kosmicznego, teleskopu Nancy Grace Roman. Patrzyłem sobie przed chwilą na zdjęcia całego tego sprzętu i sam teleskop jest tutaj obiektem pokaźnych rozmiarów. Co teraz z tym 8-10-metrowym obiektem będzie się działo?
3: Jest gotowy do transportu, będzie przetransportowany ze stanu Maryland na Florydę, do Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego, skąd będzie potem wystrzelony. Transport będzie na barce, także popłynie z Maryland na Florydę. Na Florydzie zostanie rozpakowany, sprawdzony, czy nic się nie uszkodziło. No i potem pozostało już tylko umieszczenie go na rakiecie i wystrzelenie.
1: No, to brzmi prosto, ale jak rozumiem, między tym momentem, gdy teleskop na Florydę przybędzie, a momentem, gdy rakieta wystartuje, czeka cały zespół jeszcze sporo zadań.
3: No tak, trzeba właśnie sprawdzić, czy nic się nie popsuło, nie będzie już nic montowane. Znaczy, jeśli naprawdę nic się nie popsuło, to już wszystkie elementy samego teleskopu są na miejscu. Cały teleskop jest gotowy, przetestowany, także no tutaj zostały naprawdę ostatnie przygotowania. No i tylko czekanie na dobrą pogodę, bo oczywiście ta data startu jest zaplanowana, ale to, co w ostatniej chwili może pójść nie tak, to potencjalnie pogoda. Tutaj wymagania nie są tak ostre jak w przypadku startów astronautów, ale też są wymagania dotyczące pogody, także no, czy na pewno wystartuje 30 sierpnia, to oczywiście nie wiadomo. Dopiero jak wystartuje, to będzie wiadomo, kiedy wystartował.
1: Jak zwykle. No, sam teleskop natomiast, tak patrząc nawet na te zdjęcia udostępnione na przykład na stronie agencji NASA, wydaje się urządzeniem dość delikatnym. Widać tutaj coś przynajmniej podobnego do paneli słonecznych, kable na wierzchu. Rozumiem, że nie w takim stanie będzie to lecieć w kosmos.
3: Nie będzie kabli na wierzchu wtedy, kiedy wyleci w kosmos. No, ta podróż w kosmos będzie dłuższa niewątpliwie niż z Maryland na Florydę. Podróż w kosmos to jakieś 1,5 miliona kilometrów ma do przebycia. To jest dość duży dystans do tego miejsca docelowego, gdzie będzie potem orbitował przez lata.
1: Czy on się znajdzie w jakimś rodzaju dodatkowej osłony, tuby? Jak to będzie wyglądać?
3: Tak, znaczy to nie jest tak, że te panele słoneczne są od razu odsłonięte. Po wystrzeleniu, po opuszczeniu ziemskiej atmosfery wtedy jest cały odsłaniany i wysyłany już w tę podróż do punktu, który astronomowie nazywają L2. Tutaj też ciekawostka, ta data 30 sierpnia na wystrzelenie jest wyznaczona i na pewno nie będzie przesunięta o parę dni wcześniej. Nie może zostać przesunięta, ponieważ zbyt blisko trajektorii, która jest zaplanowana, będzie znajdował się Księżyc i zaburzyłby właśnie ten lot Roman na orbitę docelową, więc żeby tego zaburzenia nie było, no to przez cały tydzień wcześniej nie można wystrzelić Roman. Także za niecały miesiąc później też jest takie okno, kiedy też nie można strzelić tego satelity, ponieważ właśnie Księżyc przeszkadza w doleceniu na docelową orbitę. W optymalnym doleceniu, bo oczywiście chodzi o to, żeby jak najmniej paliwa zużyć na ten lot.
1: Na sam punkt L2 znajduje się oczywiście jeszcze spory kawałek za orbitą księżycową. To 30 sierpnia. Przynajmniej taki jest plan. Natomiast w tym czasie przed wystrzeleniem teleskopu Roman, pan akurat zajmuje się przygotowaniem algorytmów do analizy danych. Rozumiem, że tym razem jest to domena nie tylko naukowców.
3: NASA jest dość otwarte pod tym względem. Obecnie trwa i obecnie, to znaczy jeszcze przez 9 dni, coś, co nazywamy Data Challenge. To jest taki eksperyment, w którym zostały wysymulowane dane, które przypominają to, czego spodziewamy się z teleskopu Roman. Dane w tym przypadku z planetami. Te dane zostały upublicznione jakiś czas temu i każdy może te dane ściągnąć, przeanalizować i wysłać odpowiedź, co tam jest, ile jest planet, jakie to planety, parametry każdej z nich. Potem będzie to porównywane, no i dlatego kto będzie najbliżej tych znanych rozwiązań, bo w tym przypadku wiemy, co zostało tam wstrzyknięte, powiedzmy, dlatego kto będzie najbliżej, no czeka Ferrari, $1,000,000, a nie, przepraszam, zapędziłem.
1: I wieczna sława.
3: Sława, tak, i to, że wtedy NASA rzeczywiście weźmie poprawkę ewentualnie i te algorytmy swoje poprawi. Tutaj trzeba ujawnić, jakich algorytmów się używa. Tak, i to jest po to właśnie, żeby optymalnie przeanalizować te dane, które spłyną z teleskopu Roman.
1: I przyczynić się, dołożyć swoją cegiełkę czy swoje ziarenko do tego kawałka nauki. Na analizę tych udostępnionych przez NASA wysymulowanych danych jest czas jeszcze do przyszłego piątku, więc jeśli macie ochotę wziąć w tym wyzwaniu udział, to warto się spieszyć, a o tych ostatnich 10 tygodniach przed planowanym umieszczeniem teleskopu Nancy Grace Roman na orbicie rozmawiałem z doktorem habilitowanym Radosławem Poleskim z Obserwatorium Astronomicznego UW. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Studia ze studia.

0: programa. Kamień, papier, nożyce. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą, wstęp wolny. Chodźcie.
1: Radio Campus, same sztosy.

0: Kamilu, na tak na początek tego naszego pięknego programu chciałbym zapytać, jak oceniasz postawę Uzbeków?
1: Co masz na myśli?
0: W sensie, jak im poszło?
1: Nie wiem.
0: Nie oglądałeś dzisiaj ostatniego meczu pierwszej kolejki, konkretnie grupa K, Uzbekistan, Kolumbia? Chyba zaczęli o 4 rano.
1: Nie oglądałem.
0: To nieważne, to cofam to pytanie.
1: Okej.

0: 827 72 0 i 5.
1: Albo pisać 886 971 971, SMS-y i na WhatsAppie. Teraz przetestujemy naszą linię telefoniczną. Halo, halo, jak nas słychać?
2: Co robię? Słychać was wyraźnie. Poprosiłem, że zadzwonić, to proszę. Jestem, oglądałem Uzbeków.
1: Jak było?
2: Bardzo mi jest przykro. Znaczy, to jest taka łyżka dziegciów wreszcie miodu, czy jak to powiedzieć. No, Cristiano Ronaldo mnie zawiódł po prostu i zepsuł mi ten kupon, na którym byli Uzbekowie. Nie oglądało się do tego nawet.
1: Czyli ty tylko z powodu pieniędzy jakby tym się interesujesz, znaczy, wszystkim.
2: Umówmy się, że kwoty, które ja inwestuję w moje kupony rzędu 2 zł, to nie jest jeszcze hazard, a...
1: Stary, a też słyszę, są ludzie, którzy twierdzą, nie no, piwo to nie alkohol.
2: Delikatnej ekscytacji. Jeżeli dorosły mężczyzna nie stawia kuponu i ogląda mecz po prostu, to nie rozumiem, dlaczego on to robi. Chyba że to jest jego ulubiona drużyna, bo wtedy jestem tutaj drużyna.
1: Ja na przykład wczoraj moją ulubioną drużyną była właśnie Demokratyczna Republika Konga i bardzo dobrze remisowali z Portugalczykami.
2: Znaczy, nie powiem, żebym już nie tęsknił ekstraklasą, bardzo tęsknię, ale jeżeli mogę już, jeżeli dostałem od was kawałek anteny, to bardzo chciałbym wrócić do wydarzeń z zeszłego weekendu. Czy mogę?
0: A co było w zeszły weekend?
1: Właśnie, bo ja też nie wiem. Irku, można...
2: New York Knicks. New York Knicks wyciężyli ze Spursami.
1: Okej.
2: Okay. I to rzeczywiście jest rzecz dosyć ekscytująca dla mnie, taka, no myślę, że w amerykańskich wydarzeniach sportowych przewyższająca każdy dotychczasowy mecz, który przytrafił się na tym mundialu.
1: No ty mundialu, wiesz, tak, przede wszystkim ty jako Nowojorczyk, no.
2: Jako tam podający się, ale no dobrze, no meldunek jeszcze tam jakiś chyba mam w Nowym Jorku, więc tak, jako Nowojorczyk uważam, że jest to jedna z najwspanialszych rzeczy, bo przypomniałem sobie nawet, jak w 2009 roku wygrali New York Yankees World Series, 27 raz, zresztą ostatni raz w historii, jak dotychczas, to była też taka ogromna parada w Nowym Jorku i to było tak wspaniałe, niesamowite, jednoczące wydarzenie, że zazdroszczę tym, którzy są teraz w Nowym Jorku, bo to chyba dzisiaj ta parada się odbywa, tak? Tego to kojarzę z okazji zwycięstwa. Pierwsza od 53 lat, więc to też jest wiekowe wydarzenie.
1: Stary, my jakby nie oglądaliśmy meczu Uzbekistan-Kolumbia, to nas wydarzono paradę w Nowym Jorku.
2: No, nie wiem, czy w Uzbekistanie paradują dzisiaj. Mam nadzieję. Może to być porównywalne z paradą w Nowym Jorku. No,
1: pewnie
2: nie
1: tak.
2: Nie wiem, może w Kolumbii paradują. O, wydarzenia takie, emocjonowanie się sportem w Kolumbii, myślę, wydaje, że może być też troszkę bardziej rozkręcone niż w przeciętnym kraju. Nie?
1: Irku, bardzo dziękujemy za twój telefon. Cieszymy się, że jakby przeprowadziłeś z nami test łączności. Wszystko działa, więc jesteśmy szczęśliwi.
2: Wszystko działa. Mam nadzieję, że jeszcze nikt nie włączył, nikt nie słuchał tych moich bzdetów. Pozdrawiam was serdecznie.
0: Dziękujemy, pa, pa. I wszystkiego najlepszego. Składamy jednocześnie na ręce Drogomysła, Drogoradza, Drohobysza, Dzierżysławy, Efrema, Eufemiusza, Hipacego, Leoncjusza, Miłobora, Ożanny i Przeborka.
1: Tym wszystkim pięknym ludziom składamy jeszcze piękniejsze życzenia, a jednocześnie możemy chyba tak zapowiedzieć, że za minut kilka powiemy, co się działo 18 czerwca w przeszłości. Radio Campus.
0: A tymczasem Benny Page, Doktor i MC Spider, Everything.

0: Pozdrawiamy ludzi SMS-owo-WhatsAppowych, którzy mówią nam dzień dobry również wam.
1: Kłaniamy się bardzo niziutko. Pamiętajcie, że możecie na nas napisać na 886-971-971 i na SMS-ach, i na WhatsAppie.
0: Uwaga, uwaga, ważna wiadomość od Bartka z Żoliborza. Tego dnia, czyli 18 czerwca, wydarzyło się historyczne dla Polski wydarzenie. Mianowicie 17 lat temu, 18 czerwca 2009 roku, wtedy też to był czwartek, uroczyście ukończyłem szkołę podstawową nr 65 imienia Władysława Orkana w Warszawie, która znajduje się zaraz obok miejsca zamieszkania. Już nieważne.
1: Co? A to...
0: Co za historia w ogóle? Co, już mamy całą historię rodzinną opisaną w zasadzie.
1: Tak?
0: Tak.
1: To też szkoła, którą rok wcześniej ukończyła wasza koleżanka z poranka w środę, Ewa Bartek z Żoliborza.
0: Bartku z Żoliborza. Bardzo sympatyczna wiadomość, ale niepokojąco jest w niej dużo szczegółów, na temat życia twojego i innych ludzi. Z pozoru ci obcych.
1: Ale to są tylko pozory.
0: Bo my nie przeczytaliśmy wszystkiego.
2: Kapitan Poranek.
1: Bardzo dobrze słychać, czeka na mocniejsze brzmienia. Z rana przed kapitanem Poranku, kącik naukowy o kosmosie. Miałem plan, by zrobić kosmos pobudkę dziś o 6.
0: Komuś. To był SMS, to nie jest tak, że Kamil wymyślał teraz tą treść, że czekam na mocniejsze brzmienia przed kącik rzekła. Tylko, że trochę opowiadałeś, co było na antenie przed programem. Miałem plan zrobić kosmos pobudkę.
1: No bo był wcześniej o kosmosie.
0: Tak, ja wiem.
1: W ogóle ten... dobra.
0: SMS jest ciekawie napisany.
1: Tak, dlatego musiałem go jeszcze korygować po drodze i myślałem, że...
0: Co się działo 18 czerwca, mój drogi? Ktoś miał powody do radości, ktoś do smutnu.
1: Na pewno była smutna rzecz, która się wydarzyła 18 czerwca 2023 roku. Uwaga, 3 lata temu już. Była wyprawa do wraku Titanica w słynnej łodzi podwodnej Titan, obsługiwaną przez firmę
0: Ocean Gate.
1: To ta łódź
0: podwodna, którą sterowali padem do konsoli do gier, tak?
1: Tak, bo było prościej zmapować to wszystko. Tak. I niestety umarło wtedy 5 osób.
0: Czyli jednak z tym padem to nie był dobry pomysł.
1: A to nie była kwestia pada.
0: Rozumiem, że to była kwestia wielu rzeczy.
1: To była kwestia nie tylko pada.
0: Okej. O tej katastrofie powstało kilka dokumentów.
1: Tak, i bardzo dobrych swoją drogą, gdzie pokazywali, jak dużo zaniedbań było przy kontroli tego, w jakim stanie ta łódź się znajduje i jak dużo ludzi machało ręką na wiele rzeczy po drodze i mówiło, da radę.
0: Okej.
1: Nie dało rady.
0: No, przykra historia. Natomiast słuchaj, rok 1792, też 18 czerwca, słuchaj, jaka ta koincydencja dat jest ciekawa, ponieważ polskie wojsko zwyciężyło w bitwie pod Zieleńcami z wojskiem rosyjskim i król Stanisław August Poniatowski postanowił Order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe.
1: Bardzo fajnie.
0: Po tej bitwie właśnie.
1: Bardzo fajnie.
0: Jak to się czyta tego?
1: Sajfan.
0: Sajfan? To jest Polak? To jest nie Polak?
1: To jest Polak. Ale ja nie jestem fanem.
0: Ktoś przysłał, że ten Sajfan zrobił fajny odcinek o tej łodzi podwojnej.
1: Akurat ten odcinek był dobry. Ja generalnie fanem Sajfana nie jestem, ale faktycznie analiza była całkiem niezła. Ale generalnie fanem pana Sajfana.
0: Okej, okay, czyli tak osobisty masz powód.
1: Osobisty. Okay. Znaczy, niektóre materiały są po prostu wątpliwej jakości, uważam.
0: Rozumiem.
1: Ale ten był dobry, ten warto obejrzeć.
0: No dobrze. To też 18 czerwca, tylko że lat temu 211, Napoleon Bonaparte poniósł ostateczną klęskę w bitwie pod Waterloo. Więc jeśli wiecie, jakby to był dla niego najprawdopodobniej jeden z gorszych dni w życiu, dzisiaj 18 czerwca mija 211 lat, jakby luz.
1: Tak, nie...
0: Każdą żenadę da się rozchodzić. Wystarczy po prostu odpowiednio długo poczekać.
1: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że jakieś 100 lat później otworzyli most w Londynie, Waterloo Bridge, tak mi się wydaje.
0: Ale... Na cześć zwycięstwa nad Napoleonem.
1: Tak mi się wydaje, tak,
0: proszę,
1: oczywiście.
0: Klasa.
1: Więc Waterloo Bridge dalej stoi.
0: Natomiast w roku 1938, czyli nieco więcej niż 100 lat później, bo w 1938 otwarto gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, tego Muzeum Narodowego, które doskonale znamy, niedaleko Ronda de Gaulle'a, i to prezydent Ignacy Mościcki dokonał tego otwarcia. Właśnie dzisiaj.
1: Pozdrawiamy pana prezydenta.
0: Tak. Wszystkiego co najlepsze.
1: Również wszystkiego najlepszego bym chciał złożyć na ręce kilku osób, które urodziły się tego dnia, czyli właśnie 18 czerwca. Byli to między innymi bracia Kaczyńscy, którzy urodzili się w 1949 roku. Był to również Paul McCartney z The Beatles. Urodził się w 1942 roku.
0: Czy jest niewiele starszy.
1: Tak. Jak i wszystkiego najlepszego dla... A i chyba to tyle w sumie. No...
0: Wystarczy tych znanych nazwisk.
1: No, tutaj już.
0: Jakieś jedno losowe, proszę.
1: Julie Depardieu.
0: To jest ten aktor?
1: No, to jest pani.
0: Pani.
1: Aktorka.
0: No w końcu, tak, okej. Okay. I to ona jest z tego spokrewniona z tym...
1: No podejrzewam, że tak, no.
0: Okej, okay. A czy zagrasz tam na jakąś piosenkę dzisiaj?
1: O, aż tak?
0: Tak, jakąś taką na pobudzenie.
1: Na pobudzenie, kurczę, panie Filipie, no to ja tutaj mam takie o. To ja takie o mam, no. Takie o, to może byśmy zagrali to takie o. Co o tym myślisz?
0: Tak, bardzo mi się to takie o, to już w ogóle
1: to o. Takie o, to fajne.
0: No to gramy, słuchajcie. Kamil gra Techenko, a my już w tej chwili serdecznie was zachęcamy.
1: A takie ostrzejsze czy mniej ostre?
0: Turbo ostre. Że za 8 minut na naszej antenie będą wiadomości, więc zostańcie z nami. To jest ten moment, w którym podejmujesz, Kamil, decyzję. Teraz.
1: Dobra, niech będzie to

0: Ja.
1: Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile może kosztować dzisiaj paliwo? Dzisiaj na przykład obudziłeś się i powiedziałeś sobie, ale bym się dowiedział, ile kosztuje paliwo dzisiaj maksymalnie.
2: Nie myślałem o tym, ale wy będziecie mogli, jeśli o tym pomyśleliście, wy na przykład, to będziecie o tym poinformowani zaraz, dosłownie za 3 minuty naszej
1: antenie. W wiadomościach, widzicie, jakie to jest radio blisko słuchacza?
2: Tak.
1: Słuchajcie, wszystko dla was. Nic dla nas, to my nic osobistego.
2: Balkan Swim i Return to Bible.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 7.30.
3: W naszym studiu zawitał nasz ulubiony streamer wiadomościowy Łukasz Górski.
2: Tak?
4: W serwisie. Tak, tak, no oczywiście. Zaczynamy.
5: Akademicki Radio Campus.
4: W serwisie. Prezydent USA podpisał przedłużenie zawieszenia broni z Iranem, ciąg dalszy sprawy lekarza z Warszawy oraz maksymalne ceny paliwa na dziś.
5: Wiadomości.
4: Prezydent USA Donald Trump przyjechał wczoraj do Paryża, aby podpisać przedłużenie zawieszenia broni z Iranem. Mówię, że jeśli inne państwa mają rakiety balistyczne, jest nie fair, aby nie miał ich Iran. Nie mówimy tu o broni nuklearnej, ale jeżeli Arabia Saudyjska i Katar mają takie rakiety, byłoby to niesprawiedliwe dla Iranu. Odniósł się do posiadania przez reżim w Teheranie rakiet balistycznych. Oprócz tego prezydent USA razem z innymi przywódcami wziął udział w szczycie G7 zrzeszającym najważniejsze gospodarki świata. Jest ciąg dalszy sprawy lekarza z warszawskiego szpitala południowego Dawida Kasprzyka. Placówka, w której pracował, przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. Prezydent Warszawy chce również odwołania dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agaty Kusz-Rynkun. Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w szpitalu w południowym Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Oprócz tego wyszło, że grafik lekarza pokrywał się z występami w TVP czy w Senacie. W szpitalu trwa kontrola ratusza oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dzisiaj litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,06 zł, benzyny 98 6,72 zł, zaś oleju napędowego 6,36 zł. Jest to niewielka obniżka w stosunku do wczorajszych cen maksymalnych. Rozporządzenie obniżające podatek VAT na paliwa z 23% do 8% będzie działało do 30 czerwca. Potem wszystkie ceny najpewniej wzrosną, choć pewnie nieznacznie, gdyż cena ropy na rynkach światowych spadła w ciągu tygodnia o 10%.
5: Korki.
3: Słuchajcie, my wam nie zagwarantujemy dostania się do lekarza na przeszczep serca albo innych narządów bez kolejki, ale możemy wam zagwarantować, że już w najbliższą sobotę będziecie mogli się zmierzyć w papier, kamień, nożyce.
6: Właśnie.
3: Nad Wisłą.
6: Bo nie powiedzieliśmy o tym jeszcze dzisiaj.
3: Bo mieliście się mierzyć w ostatni weekend, ale pogoda zdecydowała, że się nie mierzyliście,
6: ale
3: więc...
6: to jest też szansa dla tych, co nie mogli w ten weekend.
3: Tak.
6: Ale by chcieli na przykład w przyszły. W ten.
3: Tak.
6: To możecie się zapisać. I możecie przyjść i możecie nawet, co jest pewnie niezbyt dobrym zachęceniem, zbić z nami piątkę.
3: To jest jedno z gorszych, ale tak, ale można jakby i bez kolejki. Słuchajcie.
6: Oj, kto wie.
3: Tak, gwarantuję. Moi mili, przy polu mokotowskim, jeśli jesteście i na przykład przecinacie te pole, tak, przez sam środek, jadąc Aleją Niepodległości, to najprawdopodobniej w komforcie i prestiżu, jeśli idziecie w stronę centrum, bo tam korków nie ma.
5: Pogoda.
6: Oj, papier, kamień, nożyce zostało przesunięte właśnie ze względu na pogodę. Były mocne opady przewidziane na sobotę, w zeszłą oczywiście.
3: A jaka będzie teraz?
6: Moi drodzy, teraz będzie mniami. 31 stopni.
3: Klasa.
6: W sobotę. Więc
3: ciepła noc?
6: Będzie ciepła noc, około 20 stopni w nocy.
3: Więc słuchajcie, przybywajcie nad Wisłę, żeby w sobotę harcować.
6: To będzie naprawdę fajny dzień, w sensie naprawdę fajny wieczór, to już się zapowiada. Jeden z fajniejszych wieczorów w tym roku generalnie, więc...
3: A istnieje szansa, że nawet i w życiu.
6: Aha, może i w życiu, kto wie.
3: No. Wyobraź sobie, że któryś z naszych słuchaczy, bądź słuchaczek, że jakaś osoba, która nas słucha, przybywa ze swoją, wiesz, drugą połówką i się... oświadcza przy papierze, kamieniu i nożycach.
6: No, to niesamowita historia.
3: Co nie? Ale by było.
6: Ale wyobraź
3: sobie. Zróbcie to.
6: Tak.
3: Proszę.
6: Dlaczego?
3: Co jeszcze? Stary, oświadczyny. Jakie jeszcze takie duże rzeczy mogłyby się wydarzyć, wiesz, przy okazji tej imprezy? Takie, no, że nie możemy mieć na niej wpływu, ale że ktoś tą decyzję podejmie za nas, uszczęśliwi siebie i nas.
6: Może nam na przykład wręczyć 1 000 000 złotych.
3: Oho! Poproszę!
6: To by było. Już
3: odwołujcie te zaręczyny.
6: To zostajemy by było coś, przy milionie. Co, nie? Gdyby ktoś przyszedł i powiedział, masz 1 000 000 złotych.
3: A wiesz, że 1 000 000 złotych to nie jest wbrew pozorom tak dużo pieniędzy.
6: Nie, no wiem, wiem,
3: w gotówce.
6: Wiem.
3: Więc nawet nie zrobicie nam tym kłopotu.
6: Nie, naprawdę poradzimy sobie, nawet się podzielimy na pół.
3: A, tak!
7: Same sztosy.

0: Friendly Fire z Offline przed chwilą na naszej antenie. Kubula napisał, że pamiętacie ten teleturniej, życiowa szansa, tam niby leżał milion i to było bardzo dużo gotówki.
1: Milion złotych w banknotach 500 złotowych zmieściłby się do takiej torby o pojemności 2,5 litra.
0: Czyli niewiele.
1: Niewiele.
0: No ale wtedy nie było banknotów 500 złotowych.
1: Ale milion złotych może ważyć też równie dobrze ponad tonę, w zależności od tego, jakie nominały wybierze się do
0: przekazania. W jakich będzie ważyło tonę?
1: W bardzo ciężkich. W monetach.
0: W monetach oczywiście. Tak. W groszach czy w złotówkach?
1: Tego już nie wczytywałem się w te ilości. Uznałem, nie, w monetach na pewno nie dostaniemy. Nikt nie będzie tak silny.
0: No chyba, że przyjedzie ciężarówką.
1: W 5 złotówkach.
0: A.
1: No, około 1,3 tony.
0: Okej, czyli to już by trzeba było jakąś taką faktycznie, taczką przynajmniej. Nie taczką, to trzeba by porządnej taczki.
1: Ale jeśli byś chciał w sztabkach złota, to by taka ilość złota o wartości miliona złotych, niecałe 3 kilogramy.
0: No właśnie, tak z 3 kilogramy lekko.
1: No właśnie, więc lepiej w 500 złotówkach, bo wtedy jakby lżej.
0: Sztabka też spoko, w sensie. Plus,
1: wiesz, jak trudno dzieli się sztabkę, wiesz, jakby...
0: A co
1: trudno
0: ty mówisz?
1: Dzieli się sztabkę na pół.
0: Złoto jest dosyć miękkie.
1: Tak? Dalibyśmy radę na scenie. Wyobraź sobie, ktoś przynosi nam sztabkę o wartości miliona złotych na papier, kamień, nożyce w sobotę. Mówi, to jest chłopaki wasze, ale...
0: Ale pamiętajcie, że powiedzieć, że to nie jest nikogo innego, co nie? Bo możemy się zawaluować jakieś...
1: Ale musicie podzielić to złoto na scenie na pół.
0: Nie, to w ręku będzie trudno.
1: No właśnie.
0: Nie, no byś musiał mieć jakiś nóż do tego. Nóż do
1: złota. Ja wziąć do domu.
0: To ja zabiorę nóż do złota ze sobą.
1: Dobrze.
2: Kapitan Poranek.
0: Ale może być też na nasz, ale możecie też na papier, kamień, nożyce w sobotę urządzić kawalerski.
1: Tak, takie przyszły propozycje. Albo poród.
0: Poród też jest dopuszczalną opcją.
1: Inna osoba napisała też narodziny dziecka na scenie.
0: Bardzo fajnie.
1: Właśnie. Czy redaktor Folczak będzie udzielał tych ślubów, a redaktor Kuć grał na organach? Natomiast Maciek będzie sypał ryżem z groszami. Nie uprzedzajmy faktu.
0: Nie uprzedzajmy faktu.
1: Zostawmy pewną dozę takiej tajemnicy, niepewności, takiej subtelnej niewiedzy.
0: Gdyby nasze prawo na to pozwalało, moglibyśmy sobie zrobić kurs na udzielanie ślubów wtedy. Moglibyśmy udzielić ślub, ale niestety...
1: Weekendowy? Myślisz, że jest taki kurs korespondencyjny?
0: Są kursy online chyba w Stanach.
1: W dwa dni?
0: że możesz to zrobić, tak. Więc tak.
1: Rozwód.
0: Ale tak, i kto przegra, to jego wina.
1: Z orzeczeniem od razu.
0: Z podziałem majątku na scenie. Przegrywasz, koniec. Proste, co nie?
1: Bardzo łatwo dzieli się sztabki. Dostaliśmy wiadomość, nie oglądaliście Killera,
0: no,
1: tylko tam były
0: łatwo.
1: Sztabki, ale ja myślę o taką dużą sztabę.
0: Wiesz, dużą sztabę,
1: milion złotych i tą sztabę musimy.
0: Ale to 3 kilogramy to nie taka duża sztaba.
1: No właśnie, dokładnie tak.
0: Więc nawet bez problemu byśmy podzielili, wydaje mi się.
1: Tak, więc śmiało przynoście. Zostając jeszcze, przenosząc się na chwilę do klimatu Mistrzostw Świata, nie wiem czy słyszałeś, że niepokonany rekord takiego piłkarza niemieckiego, polskiego pochodzenia, który strzelił najwięcej goli na mundialu, teraz Leo Messi dobił do tego wyniku. 16 goli i już obydwaj panowie są na pierwszym miejscu, ale nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby zsumować liczbę goli na Mistrzostwach Świata Leo Messiego i Kamila Grosickiego, na którym wtedy by byli miejscu?
0: Na tym samym?
1: Też na pierwszym. Ale liczba bramek by się nawet nie zwiększyła. Więc jeśli się nad tym zastanawiacie, to ja odpowiadam, nie warto się zastanawiać, bo to będzie nadal ta sama liczba.
0: Ale to jest topka, co nie?
1: Tak,
0: zobaczcie,
1: wiesz.
0: Jesteśmy w topce.
1: Tak. Jakby nasz piłkarz jest
0: w topce. Gdyby zsumować bramki Kamila Grosickiego
1: i Leo Messiego,
0: jesteśmy na szczycie. Jesteśmy na topce. Ale to pokazuje klasę naszych
1: piłkarzy. A jednocześnie nie zaburzamy, wiesz, udział naszego zawodnika polskiego nie zaburza tego rankingu. W żaden sposób nie jest tak, że trzeba coś, wiesz, znowu ryć na kamieniu nowy rekord. Nie, nie ma problemu.
0: Nie ma kwestii.
1: Nic
0: super,
1: nie fajnie. Utrudnia.
0: Fajnie. Bardzo super. Bardzo mi się podoba taki obrót spraw.
1: 15 minut do godziny 8. A za kwadrans sport, ale przed sportem jeszcze wejdziemy.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten postaw.

bo za nim na lądko pradasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko pradasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

0: Jim McEwana, etiuda numer 7.
1: A to jest Kapitan Poranek.
2: Kapitan Poranek.
0: Kapitan Poranek.
1: Sielsko się zrobiło. Kamilu, czy jesteś uzależniony od strzałów dopaminowych?
0: Myślę, że tak.
1: Co to dla ciebie oznacza?
0: To oznacza konieczność zaglądania do social mediów, niestety.
1: Okej.
0: A może nie jest to konieczność, już powoli wyrastam z tego,
1: wydaje
0: mi się. Ale
1: to jest bardziej strzał dopaminowy, czy to jest FOMO? Że coś cię ominie?
0: Nie, FOMO nie. Nie mam poczucia, że coś mnie omija w życiu. Bardziej mam poczucie takie, że w momentach, w których czuję, że mogę chwilę poczekać, to moim naturalnym odruchem jest wyciągnięcie telefonu i zobaczenie, co tam dzisiaj mi wylosuje się.
1: Bo gdybyś
0: na roleczce
1: mieszkał w Korei Południowej, to mógłbyś wejść na stronę, która właśnie oferuje takie strzały dopaminowe. Zostało to przetłumaczone jako strony dopaminowe. Ponoć strony popularne, zwłaszcza wśród generacji Z, gdzie wchodzisz na telefonie i ta strona wygląda jak aplikacja do zamawiania jedzenia. I możesz kompletować menu, które zamawiasz, wsadzać te rzeczy, te dania do koszyka. Następnie nawet możesz złożyć takie zamówienie i obserwować kuriera, który to zamówienie do ciebie będzie dostarczał i jedzie po mapce.
0: Niesamowite.
1: Tylko to wszystko nieprawda. To jest strona służąca tylko i wyłącznie temu, żeby ciebie zastymulować, pobudzić i żebyś się ucieszył, że coś sobie zamówiłeś. Nawet jeśli sobie tak naprawdę tego nie zamawiasz.
0: A to całkiem interesujące i ciekawe, naprawdę.
1: Prawda? Ale co następne będzie? Skoro jest strona do zamawiania jedzenia, jakie jeszcze przyjemności można sobie zastymulować, wyobrazić? Mamy eksperta na linii, posłuchajmy.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja też w tej sprawie między innymi.
1: Proszę bardzo.
3: Tą stronę z tego względu, że po prostu koreańskie społeczeństwo, zwłaszcza młode, bardzo mocno biednieje. I nie stać ich już tak często zamawianie jedzenia, a są uzależnieni od zamawiania tego jedzenia, dajmy na
1: to. Proszę bardzo.
0: To ciekawe.
1: Ale to o tym biednieniu to jest, gdzieś to wyczytałeś, gdzieś przez usłyszałeś, czy jakby, skąd wiesz o tym biednieniu? Czy ty masz jakieś doświadczenia takie,
3: że... To jest na science, bo to tak jakby zanim trafi taka informacja pod strzechy i gdzieś się tam rozpowszechni przez Instagramy i TikToki, to najpierw trafia do takich poważniejszych mediów, gdzie stałem to chyba tydzień temu.
1: Okej, jasne.
3: Ja jeszcze chciałbym wrócić tutaj do dwóch historii. Pierwsza to jest ta o tych statkach milionowych czy kilogramowych. Wiecie, że nikt wam nawet nie twierdzi, że nie wręczył, bo w to akurat wierzę, ale nie sprzedał na przykład takiej statki dużej.
1: Dlaczego?
3: Bo jest to obostrzone literą prawa w Unii Europejskiej całej, nie tylko, ale również w Polsce. I nie można obracać prywatnie gabarytami większymi chyba niż 100 gram, tak? Kilogramowej statki już niestety taki prywatny człowiek nie jest. Znaczy, no jest w stanie, ale no takim delikatnym obejściem prawa.
1: Czyli trzeba kupić dużo małych sztabek.
3: Dużo małych sztabek, tak.
1: To powiedz mi, czemu wchodzę na stronę Mennica, jakaś strona ze złotem.
3: Powiedz, jaka. No.
1: Wygląda legitnie ta strona i mogę kupić za 525 tysięcy złotych kilogram złota. Wysyłka 24
3: kilogram
1: godziny.
3: Kilogram złota, tak. To jest ostateczna, to jest największa stawka, którą można kupić, ale tam jest jeden mały hasyk. Jak przyjdziesz, prawdopodobnie tej stawki u nich nie będzie. Będziesz ją musiał zamówić, no i będzie to obostrzone tak dosyć.
1: Kochany, dostawa 24 godziny
0: nie,
1: wysyłka.
0: Nie, no ale masz napisane, sprawdź dostępność w tym.
1: A,
0: w oddziale.
1: Nie mogę kliknąć do koszyka.
3: No. Są takie stawki, jakie nie chcę tutaj jakby reklamować konkretnej mennicy, ale jest taka mennica w Alcambi, która robi takie stawki, że one są takie jak opłatek, że można je łamać, takie znaczki pocztowe powiedzmy, na jednogramówki i na przykład rozdawać każdemu po jednym.
1: No ale kochany, co my, dzieci jesteśmy, że będziemy mieli gramowe sztabki? Znaczy, co to
3: właśnie
1: jest?
3: Właśnie tu wracając i ładnie połączymy klamrą te zastrzyki dopaminowe i posiadanie milionów. Jakby przeciętny Polak współczesnej medianie wynagrodzenia zarobi w ciągu swojego życia 40 lat pracy, dajmy na to, ile nie będziemy się opracować na emeryturze, około 2 600 000, nie? Z czego powiedzmy 1/4.
1: Czyli 5 kilo złota.
3: 5 kilo złota, tylko 1/4 poświęci na kredyt hipoteczny na mieszkanie, więc pewnie zostanie mu tam jakieś 3 kilo złota, dajmy na to, nie? To nie jest zbyt. te zjawisko, posiadanie takiej ilości złota.
1: Taki byłem hop do przodu, co to jest gram złota? Słuchajcie, gram złota teraz kosztuje 558 zł.
3: 510. Nie. To jest już z marką, powiedzmy, ceny.
1: Przepraszam.
0: Mamy eksperta na linii, musicie zrozumieć.
3: 513. Tak, powiem wam, że wczoraj po decyzji Fedu, bo to jest teraz nowy, a przewodniczący Fedu po Powellu jest Tim Walz. Bardzo mocno złoto spadło, wczoraj była wyprzedaż, więc cokolwiek jeszcze może dzisiaj się udać do mennicy, kupić choćby unciówkę. No nie, unciówkę dobra, wsadziłem. 10 gram, to polecam naprawdę. Dzisiaj jest dobry moment na to.
1: Na kupienie złota, no dobrze.
0: Dobre,
1: Irku, bardzo ci dziękujemy. To nie była porada inwestycyjna.
3: To nie była porada inwestycyjna w żaden sposób. Jeszcze chciałbym jedną rzecz tylko dotknąć, bo mnie bardzo urzekł.
1: No słuchaj, to w 10 sekund to musisz zrobić.
3: 10 sekund. 18 czerwca on skończył szkołę, a 18 czerwca dzisiaj moja córka kończy przedszkole i wybieram się na to.
1: To wszystkiego najlepszego dla córki. Trzymaj się, Irku, hej.
0: Dla córki. Bajajo.
3: Jedna szybka rzecz. Szybko, szybko.
1: 3 sekundy.
3: Wspomniałem sobie, że opowiadałem o tym, jak dziecko się miało rodzić. To było 8 lat temu, więc znamy się już ponad 8 lat.
1: Ale fajnie, trzymaj się.
3: Zdrowam was do fajnego serduszka, pa.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kamień, papier, nożyce.
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama.
4: No tutaj ktoś napisał faktycznie numer 662, pozdrawiamy serdecznie, że tak naprawdę sztabki, które są łatwe do dzielenia, są też łatwe do spieniężenia, więc...
5: Sztabki złota.
4: Tak, więc do przemyślenia jest ten temat.
5: Irek wrzucił taką historię, że 5 takich kilogramowych sztabek złota można kupić przez całe swoje życie, tak uśredniając nasze zarobki jako Polaków, a jeśli wstajesz od trochę wcześniej, uczysz się odrobinę mocniej i zapisujesz się do odpowiednich organizacji, to jesteś w stanie kupić 3 sztabki złota w rok.
4: Tak.
5: Tylko musisz być lekarzem na SOR-ze w południowym. I stary, do wzięcia. Łukasz Górski ze sportem.
6: Sportowy kampus.
7: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wczoraj Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga, zaś zespół z Anglii pokonał Chorwację 4-2. Dzisiaj rano Uzbekistan przegrał z Kolumbią 3-1, a Ghana wygrała z Panamą 1-0. Jeszcze dzisiaj o godzinie 18 będziemy mogli zobaczyć zmagania reprezentacji Czech z RPA, zaś o 21 Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Równo o północy zaczyna się zaś starcie Kataru z Kanadą. Wczoraj koszykarska drużyna Legii Warszawa pokonała po trudnej walce Zastal Zieloną Górę 84-80 w meczu finałowym Orlen Basket Ligi.
8: Gratulacje dla zespołu Legii. Wykazali się większą determinacją i wolą walki, szczególnie w drugiej połowie. Potrafili wrócić do gry. Najprostszą rzeczą, jaką można zrobić, czyli wolą walki, biciem się o każdą piłkę, mówię o piłkach 50-50, gdzie my tego nie zrobiliśmy, daliśmy sobie zbierać piłki, dobijać.
7: Mówił Arkadiusz Miłoszewski, trener zespołu z Zielonej Góry. Tym sposobem Legia znajduje się na szczycie koszykarskiej tabeli z 2603 punktami. Zastal Zielona Góra zajmuje zaś 8. lokatę. Drużyny spotkają się jeszcze jutro o 20.45 na ostatnim meczu finałowym. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon. Polska tenisistka nie zagra jednak tylko w singlu, ale także w deblu. Jej partnerką będzie Austriaczka Sinja Kraus, z którą Chwalińska wygrała kilka tygodni temu. Oprócz Mai na Wimbledonie zagrają Magda Linet, Magdalena Fręch, Alicja Rosolska, Katarzyna Piter oraz Jan Zieliński. Zawody zaczynają się już 29 czerwca.
6: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
5: Kochani, teraz nastąpi magiczna zmiana. Ja zmykam, a w moje miejsce pojawi się młody, utalentowany, wysportowany człowiek.
4: Myślałem, że tam będzie jakiś rym.
5: Nie!
9: Filip, idź stąd, bo nie mogę cię słuchać.
5: Maciek Kopytowski. Idę w takim razie.
4: Idź sobie, pa pa!
5: Pa!

0: Nazywam się Maciek Kopytowski i będę z wami do 10.
1: Jedziemy! Gdzie dzisiaj jedziemy, panie Maćku? Dlatego, że...
0: Segment jedziemy nawet zaczynamy.
1: No tak pomyślałem sobie, że skoro przychodzisz, to może segment jedziemy, rozpoczniemy.
0: Kamilu, czy wiesz, ile razy w ciągu ostatnich 25 lat zmieniał się w Polsce prezydent?
1: W Polsce?
0: Tak.
1: W ciągu ostatnich 25 lat?
0: Tak.
1: 5?
0: Tak.
1: No.
0: Poczekaj, 5? Raz, dwa, trzy, 5. Dobrze. No. Nie, 4. 4.
1: 4. Okay.
0: Czterokrotnie. Premierów w tym czasie mieliśmy co najmniej kilkunastu.
1: Mm-hmm.
0: A w spółdzielni na Torwarze był jeden prezes.
1: Mm-hmm.
0: Ciągle ten sam.
1: Przez 25 lat.
0: Przez 25 lat. Był jeden i ten sam prezes aż do zeszłego czwartku. A właściwie w nocy.
1: Ale komu to przeszkadzało?
0: Z czwartku na piątek. No właśnie, wiesz co? Przeszkadzało to tym ludziom okropnym. Ludziom bez jakichkolwiek właściwości. Mieszkańcom spółdzielni. Którzy postanowili odwołać pana prezesa i trzyosobowy zarząd spółdzielni mieszkaniowej Torwar. Zarząd wcześniej nie uzyskał absolutorium, ale pewnie byśmy o tym nie mówili, gdyby nie to, że same obrady takiego walnego zgromadzenia spółdzielni trwały 12 godzin.
1: Ojej.
0: Zaczęli o 17, a skończyli o 5 rano.
1: Buu.
0: A wiesz, dlaczego skończyli o 5 rano?
1: No.
0: Bo przyszedł zarządca sali i powiedział, do północy było wynajęte, a wy tu siedzicie, jest 5 rano, proszę stąd wyjść. I rzeczywiście tak było. Problemem było między innymi to, że padł rekord frekwencyjny. Pojawiło się 16% uprawnionych do głosowania, co stanowiło ponad 600 osób.
1: No.
0: Zwykle to jest w okolicach 5% mieszkańców. No i wiadomo, ścierały się interesy. Ścierały się interesy dobrych spółdzielców, ludzi światłych, oczytanych, chcących przybliżyć nieba mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowej.
1: Przychylić nieba.
0: Tak. Przychylić nieba mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowej Brudno. Natomiast mieszkańcy nie stwierdzili, że oni nie chcą mieć nieba przychylanego w ten sposób. I nazywają to wydarzenie, to walne zgromadzenie historycznym przełomem. Więc mówię o tym nie bez przyczyny, bo w Polsce tak jest rzeczywiście, że utarł się taka hierarchia aktów prawnych, gdzie na czele jest konstytucja. Natomiast moim zdaniem jednak statuty spółdzielni mieszkaniowych
1: to powinno być
0: stoją trochę wyżej jednak nad konstytucją. No, właściwie
1: ale
0: jest
1: to
0: tak.
1: Bardzo w ogóle te statuty mają to do siebie, że stoją generalnie wyżej nad konstytucją, dlaczego statuty szkolne również
0: dokładnie
1: bardzo
0: tak,
1: podobną
0: dokładnie
1: mechanikę
0: tak.
1: przyjęły.
0: Wyżej jest tylko jeszcze jeden akt prawny.
1: 10 przykazań?
0: Nie. RODO.
1: RODO.
0: Wspaniałe RODO. Z RODO w ogóle jest tak, to jest taka ciekawostka, nieciekawa całkowicie, że to było rozporządzenie, które państwa Unii Europejskiej musiały implementować i w Polsce było ono tak restrykcyjnie implementowane, że wyprzedzamy w implementacji RODO całą Unię Europejską. Nikt nie ma tak super zaimplementowanego RODO jak my. Jakbyś zapytał, nie wiem, Niemca czy Hiszpana o RODO, to prawdopodobnie by nie do końca wiedział, o co chodzi, a u nas wszyscy wiedzą, co to jest RODO.
1: U nas wszyscy wiedzą, co to jest RODO.
0: Tak. Ale na przykład ciekawie jest, bosem bosów i królem królów spółdzielni mieszkaniowych jest spółdzielnia na Brudnie, bo tam na przykład 7 rok trwa 2-letnia kadencja zarządu spółdzielni. Bo, wiesz, no i mógłby się zastanowić, o co chodzi.
1: No tak wybierają naprawdę. Go ich co 2 lata, co nie?
0: Tak, wybierają ich co 2 lata, natomiast przez ostatnich kilka lat nie było to możliwe, bo była pandemia.
1: W zeszłym roku, i wyborów nie mogli zrobić.
0: W zeszłym roku też była pandemia i też nie można było wybrać.
1: No tak.
0: Trzymaj ta się to na tym Brudnie. Ludzie, naprawdę, my wyszliśmy z tego no mniej więcej 5-6 lat temu,
1: a oni dalej,
0: a
1: oni
0: na
1: dalej
0: Brudnie,
1: tam się trzymają.
0: A Brudno dalej walczy. Natomiast jest dobra wiadomość też. Ugiął się zarząd spółdzielni i mówi, zorganizujemy walne zgromadzenie.
1: Za 10 lat.
0: prawie, ale nie do końca, ponieważ mówią, no dobra, jak już ci mieszkańcy, zobacz, jak ci mieszkańcy brużdżą w ogóle.
1: Naprawdę,
0: oni jakieś walne zgromadzenia.
1: Tak, to było dobrze, było tak fajnie.
0: No i powiedziała spółdzielnia, dobra, zrobimy, ale podzielimy na 27 części to walne zgromadzenie. I tym samym potrwa ono prawie rok.
1: Ale do następnego okresu wyborczego przynajmniej trzeba to przeciągnąć, co nie? No bo wiadomo, że dlaczego tak w 7 roku wybory organizować? Kto? Co to w ogóle
0: jest?
1: Ale
0: właśnie ja nie wiem. Jakby przez 7 lat było dobrze.
1: Tak. Wszystko było w porządku, nikomu nic nie przeszkadzało.
0: Czy komuś sufit spadł na głowę tam, czy coś? Nie! Ludzie żyli szczęśliwi. No, ale wiesz, też czasy pandemiczne.

0: no to żyli szczęśliwie na tyle, na ile mogli żyć szczęśliwie. A tutaj jednak...
1: A dlaczego akurat 27?
0: Akurat 27? Nie wiem, może to jest szczęśliwa liczba czyjaś.
1: 27.
0: Ha. Nie wiem. Nie powiem ci, Kamil, dlaczego akurat 27. Nie, no 27 ani na 12 miesięcy się jakoś dobrze nie dzieli. Mhm. Ani na 52 tygodnie. Chociaż 20, nie, no 27 razy 2 to jest 54, a nie 52 tygodnie, bo myślałem, że może to jakoś na tygodnie będzie
1: rozłożone.
0: No
1: właśnie, też tak pomyślałem, no.
0: Ale nie. Ale niestety...
1: Nie dzielić to ładnie.
0: A nasz słuchacz na przykład pisze, że jak zaproponował, jak rozumiem, na walnym zgromadzeniu czy na spotkaniu spółdzielni kadencję dla zarządu podczas pierwszego głosowania o wybór zarządu, to został prawie zjedzony przez innych. Jednak no, wydaje mi się, że rzeczywiście w tematach spółdzielczych ta demokracja jednak się nie przyjęła jeszcze dobrze. Poczekajmy.
1: Ale to wiesz, młody ustrój, no.
0: Tak, młody. Ale a wiesz, co jest ciekawe? Że sam ustrój spółdzielczy jest starszy niż nasz aktualny ustrój. I dlatego oni się tak dobrze tam może trzymają.
1: Moi drodzy, przyszło masę SMS-ów odnośnie tego, odnośnie waszych spraw odnośnie spółdzielni, więc napiszcie im nam jeszcze więcej. My je w międzyczasie przeczytamy, kiedy będzie trwał Rag & Bone Man w remiksie Kalix i Tibi, ale wy możecie nam przesyłać swoje przemyślenia na ten temat, a my zaraz do nich wrócimy.

0: 20 minut po godzinie 8.
1: Kapitan Poranek.
0: Musimy sprecyzować jedną rzecz tylko.
2: Tak, tak. W 7 roku swojej 3-letniej kadencji jest Rada Nadzorcza spółdzielni na Brudnie.
0: No.
3: Ale to też tak nie tak dużo znowu. No, wiesz, jakby byli 24, no to mówię, dobra już.
0: No,
3: dajcie spokój.
0: Doszliśmy do informacji, gdzie burmistrz Pragi Południe, tak?
2: Tak.
0: Burmistrz Pragi Południe już jest 20 rok na swoim stanowisku. Przepraszam, 19, bo 20 minie dopiero 19 grudnia, więc 19 lat już jest na stanowisku burmistrza. Dość ciekawe, że nie ma kadencyjności w sumie na stanowisku burmistrza.
2: To właśnie to bym musiał sprawdzić, czy na pewno tak jest, ale chyba tak jest.
0: No ale to skoro jest 19 lat już, to
2: nie, wiesz co, Kamil, bo ta kadencyjność była wprowadzona kilka lat temu i to jest tak, że to nie działało wstecz. Więc jeśli ktoś jest na przykład w 2019 wybrany jeszcze,
0: naprawdę?
2: To mu się liczyło od zera, tak. W przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tak było na pewno. Tak,
0: a to
2: tak,
0: abstrakcja.
2: Tak.
0: Więc, ale mamy też informację o tym, że tutaj nasz jeden ze słuchaczy miał prezesa spółdzielni, który
2: 32 lata.
0: No i podobno te wszystkie pensje, które można sobie wypłacać z tytułu właśnie bycia wysoko w spółdzielni, są dosyć spore.
2: Podobno tak. Podobno to jest dobry. Ciekawe, jakby zorganizować takie mistrzostwa. Czy więcej na Sorze, czy więcej w spółdzielni? Jakoś ładnie to trzeba by było nazwać.
0: Kto da więcej? To też jest fajne.
2: Kto da więcej, ale wiesz, jakiś taki plebiscyt pazernych. O, PP. Plebiscyt pazernych.
0: PP.
2: Kapitalny.
0: Mhm. I co roku powinniśmy wyskakiwać z takim rankingiem. Kto w tym roku był najbardziej pazernym człowiekiem?
2: No, to by było ciekawe. Tak. To tak. Wiesz co, złośliwy, ja nie jestem złośliwy, ale mógłbym powiedzieć, że magazyn Forbes publikuje taką listę 100 najbogatszych Polaków, ale nie, ale tutaj akurat oddaję, bo często to ludzie jednak, którzy
0: robią ciekawe
2: pracą,
0: rzeczy, prawda?
2: Tak, dorobili,
0: tak, robią i robią ciekawe rzeczy między innymi, więc wszystko się zgadza. No właśnie, każdy z członków zarządu zarabiał miesięcznie ponad 30 tysięcy złotych, donosi jeden z naszych słuchaczy, więc nie mamy tego potwierdzonego.
2: Dostajemy od was dużo wiadomości, niestety część z nich nie nadaje się do zacytowania. Padają też nazwiska i dokładne kwoty, jakie zarabiają wasi spółdzielcy. Tym się nie możemy z wami podzielić, niestety.
0: No, tak jest.
2: No tak to się żyje.
0: Czytamy te wiadomości w międzyczasie i jest śmiesznie, jest fajnie. Znaczy, jest, ja powiem szczerze, to jest zabawne, ale tak przez łzy trochę.
2: Wiesz, co mnie jeszcze troszeczkę bawi? Mhm. Że minęło dokładnie 17 dni. 17 dzień jest właściwie za nami, nocnej prohibicji w Warszawie.
0: Okej, okay, to wiem.
2: I były takie głosy przeciwników tej nocnej prohibicji, że no Warszawa po prostu nie udźwignie tego. Jeżeli ktoś nie będzie mógł kupić alkoholu od 22 do 6 rano,
0: to koniec.
2: No to anarchia na ulicach jest tak naprawdę kwestią czasu. Nie wiem, na pewno nie jest to kwestia 17 dni, bo jeszcze nie ma tej anarchii, ale zwróć uwagę, ile było szumu wokół tego, jak to w ogóle było.
0: Wiesz co, ja nie zauważyłem tego szumu zupełnie.
2: Nie, ale ten szum wcześniej był, kiedy w ogóle podejmowano taką decyzję, że od pierwszego wcześniej w poszczególnych dzielnicach był ogromny szum wokół tego, że nie można, że padną sklepy i tak dalej. Natomiast odkąd to w ogóle weszło w życie, to ja jakoś nie słyszę tych głosów w górze.
0: No nie ma. To akurat prawda, że od 17 dni nie słyszałem ani jednego głosu w sprawie prohibicji nocnej w Warszawie.
2: I mówię też o tym nie przez przypadek, bo ostatnio wydaje mi się, że na jednej z komisji sejmowych trwała dyskusja o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
0: Mhm.
2: I śmiem twierdzić, że ten pan, nie pamiętam nawet nazwiska, więc niczym tutaj nie ryzykuję, był jakimś lobbystą właśnie pozostawieniu tych alkoholi na stacjach benzynowych i pan wywodził, że jeśli zakażemy tych alkoholi, to sektor paliwowy się może załamać. Bo ludzie przyjeżdżają sobie coś kupić i przy okazji tankują. A są tacy, którzy w ogóle tylko jadą sobie coś kupić, Więc jakby z tego się stacja przynajmniej utrzymuje, a jak nie będą przyjeżdżali sobie czegoś kupić, to wówczas takie stacje padną, a bardzo często w małych miejscowościach jest jedna stacja.
0: Przy okazji, dobra, chcę jechać po mąkę, ale przy okazji zatankuję, prawda? Tak, tak. Przy okazji. To, że mam zero w baku, to nie ma znaczenia.
2: To nawet właśnie nie chodzi o mąkę, jakby pan mówił, że oni tylko po alkohol przyjeżdżają na przykład.
0: Tylko tak? Po alkohol, tak. Tak.
2: I taka wioska straci na tym, jeśli nie będzie można kupić tam alkoholu, no bo stacja padnie prędzej czy później.
0: Absurdalne.
2: To, ale wiesz co, raz to powiedzieć coś takiego, tak? Jakby to cóż szkodzi jakby, tak? Ale wpaść na taką konstrukcję w ogóle. To jest ciekawe. Nie zawsze zastanawiam właśnie, że ktoś, jak to się odbywa? Czy ktoś tak usiadł i stwierdził, kurczę, coś muszę wymyślić tutaj na ten temat.
0: Tutaj w międzyczasie jeden z naszych słuchaczy powiedział, że korekta ceny na akcjach Orlenu była, więc Orlen akcje, zaraz zobaczymy. No była korekta w momencie, widzę, ale sprzed 17 dni zróbmy, dajmy na to, czyli z którego czerwca to będzie?
2: Z 1 czerwca,
0: czyli tutaj. No nie no, korekta to była dopiero w 12 czerwca, ale to nie wiem, z czym związana, czyli i raczej nie z wprowadzeniem.
2: Ja prowadzę teraz szybkie badanie ekonomiczne. 12 dni. To jest właśnie czas, kiedy nocna prohibicja wpływa realnie na, przynajmniej na akcje największej spółki paliwowej w tej części Europy.
0: Nie, no nie mówmy, że to jest jedno powiązane z drugim, no bez przesady. Zwłaszcza,
2: przepraszam, mówimy o nocnej prohibicji w Warszawie. To nie
0: jest w całym...
2: W Suwałkach nie ma. A może i w Suwałkach
0: kraju.
2: Jest. Tak, tak.
0: Ojej. No dobrze, więc... Nie ma to jedno. Nie ma to jedno z drugim w ogóle wspólnego.
2: O czym my byśmy, Kamilu, rozmawiali, gdybyśmy nie zajmowali się takimi tematami?
0: Pięknie, moi drodzy, Ashiko i O'Flynn teraz na naszej antenie.

0: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.
2: Występuje, razem z Maćkiem doszliśmy do wniosku, że musi występować jakieś problemy z łącznością internetową,
3: tak,
2: danych mobilnych, ale nie wiemy jeszcze, o co chodzi, bo zauważyliśmy razem w tym samym momencie, że chyba nam nie działa internet.
3: Wywaliło internet, moi drodzy.
2: Ale więc możecie do nas napisać na 886-971-971, czy wam też siadł internet, czy nie.
3: No właśnie.
2: I zaraz dojdziemy do tego, co się stało.
3: Wyślemy reporterów w teren.
2: Tak, wyślemy reporterów w teren, sprawdzimy. Łukasz Górski.
3: Łukasz się śmieje, bo.
4: W newsroomie jest, no nie wiem.
3: Łukasz,
4: nie
3: ty
4: działa,
3: pójdziesz sprawdzać, gdzie jest internet na policji.
4: No dobrze, no spoko. Przyniosę jakimś.
0: Akademicki Radio Campus.
4: A w serwisie posiedzenie Parlamentu Europejskiego, atak dronowy na Moskwę oraz duże spadki cen ropy na całym świecie.
0: Wiadomości.
4: Parlament Unii Europejskiej zebrał się wczoraj na posiedzeniu. Na tapet wzięto kwestie dekarbonizacji Unii Europejskiej, a także granic wolności słowa w internecie.
5: I kiedy papież Leon pisze, że telefon w ręku dziecka pogłębia jego bezbronność, naraża na to, co najgorsze, to sztuczna inteligencja Elona Muska w ciągu 9 dni rozbiera 4 miliony kobiet i dzieci.
4: Mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej odnośnie kontrowersji związanych ze sztuczną inteligencją na platformie X.
6: Komisja przedstawia całkowicie nierealistyczny i utopijny plan, którego realizacja pogłębi zapaść gospodarczą i doprowadzi do zubożenia Europy. Czego dziś potrzebuje Europa? Taniej energii, konkurencyjnego przemysłu, rozwoju gospodarczego.
4: Mówił Maciej Wąsik z Prawa i Sprawiedliwości na temat planów dekarbonizacji Unii Europejskiej. Oprócz tego parlament przegłosował przełomową regulację powrotową, umożliwiającą prędkie odsyłanie poza granicę UE migrantów, którym odmówiono azylu. Dzisiaj siły ukraińskie przeprowadziły atak dronami na rafinerię w Moskwie. Leży ona w odległości 15 km od Kremla i zapewnia prawie 50% zapotrzebowania całego rejonu Moskwy na benzynę i olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze dla wojska. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Niezależne media rosyjskie poinformowały też o trafieniu dronami lub ich szczątków w centrum handlowe Biała Jadacza, a także w klub fitness oraz domy mieszkalne i dacze w innych miejscowościach obwodu moskiewskiego. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony nad państwem strącono wczoraj 555 bezzałogowców. Ceny ropy naftowej lecą w dół o ponad 2% po tym, jak weszło w życie tymczasowe porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Analitycy wskazują, że ropa naftowa straciła niemal wszystkie zyski, jakie osiągnęła podczas trwającego od 28 lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jutro w Szwajcarii USA oraz Iran mają oficjalnie podpisać memorandum, które prezydent Trump zatwierdził podczas wczorajszej kolacji w Wersalu. Jest to wielki krok do unormowania stosunków między państwami oraz odblokowania cieśniny Ormuz.
0: Korki.
2: Patrząc na to, co się dzieje na drodze, poza tym, że chwilowo ani ja, ani Maciek nie mamy zasięgu internetowego, co jest ewidentnie również przyczyną bzyczenia w mikrofonie.
3: Może to jakaś osa tutaj wleciała, Kamil.
2: Może jakaś osa.
3: Nie, ale ma to... dziwne to jest to bzyczenie.
2: Co? Nie, nie, nie, nie, bo telefony próbują się połączyć z siecią, której nie ma,
3: schowam
2: co nie?
3: Schowam swój pod nasz pancerny stół.
2: Weź, no to ja też schowam pod pancerny stół. Proszę, schowany. S8, coś tam się wydarzyło, więc ostrożnie. Pamiętajcie o tym, żeby, że jak zawsze S8 dostarcza informacji. A przy tej okazji, a to pewnie... No, Łukasz! Słyszysz to, Łukasza? Łukaszowi tobie też nie działa internet.
4: Nie, no ja na razie miałem wczoraj. Miałem teraz.
2: No, ciekawe. Tak czy inaczej. Wracając. Na Woli, moi drodzy, jest... Łukasz!
3: Łukasz, zostaw telefon.
2: Zostaw telefon.
3: Dobrze. Odłóż telefon. Ciągle w ten telefon.
2: Naprawdę, posłuchałbyś, zobaczyłbyś.
3: Ledwo wstał, już ciekawego. Telefon.
2: Ale ja prymasa tysiąclecia, moi drodzy, w kierunku Alei Jerozolimskich. Mamy tam jakiś korek, Alei Jerozolimskie w kierunku prymasa tysiąclecia. Również coś stoi i coś się wydarzyło, moi drodzy. Również na Opuszańskiej w stronę Alei Krakowskiej, więc naprawdę tam też musicie uważać. I w sumie to tyle. Na obwodnicy Warszawy S2 na południu całkiem spoko, ale w obu kierunkach jakieś tam minimalne przestoje, ale ja bym tutaj nie mówił, że coś tam się wyjątkowego dzieje.
3: Wiesz co, ja wiem chyba, co się stało.
2: No?
3: Filip Folczek wyszedł, zobaczył na elewacji budynku kabel, podobno zakrzyknął, jestem hardkorem i urwał nam kabel od internetu.
2: Tak może być. Tak,
3: tak
2: może
3: się mogło wydarzyć.
2: Tak może było.
1: Pogoda.
3: Moi drodzy, pogoda jest wspaniała. Aktualnie 21 stopni w Warszawie, maksymalnie dzisiaj 26. I nie jest to koniec dobrych informacji. Patrzę
2: Łukasz.
3: Sobie na prognozy długoterminowe. Łukasz! Łukasz! Bo do końca tygodnia zostanie odebrany ci telefon. A że nie widzimy się do końca tygodnia, to odbierzesz go dopiero w czwartek.
2: Ja mam takie... O ile przyjdzie, no, ale wtedy będzie musiał przyjść na poranek.
3: Specjalne pudełeczko będzie, zorganizujemy
2: będziesz
3: i tam będziemy go odkładać.
2: Będziesz na papierkami nożyce, Łukasz?
4: No zobaczymy, no. Zależy.
3: No to zobaczymy,
4: czy telefon będzie ciężko.
3: Panowie i moi drodzy słuchacze, wkraczamy w okres letni. Mm-hmm. Jest to wspaniała informacja, ponieważ jest pięknie, będzie jeszcze piękniej. Patrzę sobie na teraz na taki model, na pogodę długoterminową, z którego wynika, że przez najbliższe 45 dni, aż do 1 sierpnia, średnia temperatura dobowa nie spadnie poniżej 21 stopni.
2: Pięknie.
3: Wspaniała jest to sytuacja. Lato zaczniemy za kilka dni, tymczasem jeszcze kończymy wiosnę. Ja bym chciał w taki właśnie delikatny nastrój wprawić naszych słuchaczy.
2: Maciek dokonał bardzo interesującego wyboru muzycznego, od razu wam powiem, ale ja uważam, że ten wybór pasuje bardzo do Maćka. Wy też to zrozumiecie, jak to usłyszycie. Jak ja sobie Maćka bym opisał, jak ja bym miał sobie wyobrazić Maćka jako piosenkę, to byłby Maciek.
3: Ojej. O. To bardzo miłe.
2: Swoją drogą posłuchałem, sprawdziłem radę słuchacza, żeby się rozłączyć i połączyć z siecią, czyli włączyć tryb samolotowy i wyłączyć go. To już nie mam w ogóle sieci.
3: Ajajajaj. Moi drodzy, teraz przenieście się gdzieś w jakieś ładne, takie mentalnie oczywiście, okoliczności przyrody i myślcie o tym, że wkraczamy właśnie w przepiękne lato.
1: Kampus, same sztosy.
7: Cień drzew liściastych, ptasząc śpiew pierzastych.
8: A dzisiaj jeszcze...
7: 13.
8: Tak.
7: Czy tordest?
8: Nie, narcyz.
7: A ten tak.
8: Co leci? Chyba szpak.
7: No dzieci. No a rak?
8: Rak, skorupiak.
7: Ta natura jest niegłupia.
8: Wiesz, miałem sen nad ranem.
7: Jaki? Ten z baranem?
8: Tak.
7: I to znam.
8: Nie znasz. Patrz no tam na pejzaż. Rzeka, las nad lasem, chmura.
7: Oj, przemądra natura, natura jest.
8: Jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną
7: lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką.
8: Nad jakąkolwiek rzeczulką.
7: La la la la la la.
8: Nie śpiewaj teraz.
7: Dlaczego?
8: No co śpiewasz podczas rozmowy? Ni stąd, ni zowąd. Później sobie pośpiewasz. Kocha chłop swe pole.
7: Będzie snop w stodole.
8: A i piast był kmieciem.
7: Mniejszych miast 2/3.
8: No to co?
7: co no to? No po co to z tą kwotą? Że tych miast 2/3? No, bardzo dobrze jest, gdy wie się.
9: Ach, piękny dzień, mój Boże.
7: A żeńszeń?
9: No to korzeń.
7: Tak jak szan?
9: Podobny.
7: Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las i brodzi podnie.
9: Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną,
7: by snuć myśli w kółko nad inną rzeczułką,
9: nad jakąkolwiek rzeczułką.
7: A ja tu sobie zaśpiewam. La la la la la la la la la.
9: No tak, tak. I śpiewasz, śpiewasz, a w dodatku nieczysto śpiewasz. La la la la la la. A no, no właśnie, o to chodzi, o to chodzi.
7: Wiesz, mam myśl.
9: No to pysznie.
7: Chciałbyś dziś?
9: Nie, dziś nie. Patrzę na gołębie, niebo ma tę głębię.
7: Zając kic.
9: Przez zboże.
7: Życia nic nie zmoże. Byka?
9: Nie, lucerna.
7: Ta natura jest niezmierna.
9: Aha, kto to tak tam za krzaków?
7: No niech ich szlak krzyżaków.
9: A pszczółka huczy bólów.
7: Długoż uczył królów.
9: Wiosną z krajem więź rozczula.
7: Oj, matula, matula z ojczyzny jest.
9: Jak dobrze jest wiosną podumać nad prostą
7: lub snuć myśli w kółko.

0: Wiesz, że są lotniska w naszym kraju, które przebiega...
1: A, jeszcze coś więcej, tak?
0: Tak, myślałem o tym, że są lotniska w naszym kraju, które przebiegają przez drogę.
1: Co ty mówisz? No.
2: Kapitan Poranek.
0: Dokładnie, jest lotnisko w Elblągu, które ma światła dla samolotów. I jak jedziesz samochodem, to możesz mieć czerwone światło, bo akurat przejeżdża samolot przez twój pas startowy. Przez twój, przepraszam, pas do jazdy.
1: A wiesz co, jestem w stanie sobie wyobrazić, no, że jakiś kierowca BMW mówi: co to? Nie będę tutaj, stawał na czerwonym.
0: Ale teraz wyobraź sobie faktycznie, że mamy lotnisko i że teraz faktycznie jest wypadek. Samochód na czerwonym przejeżdża, bum, trafia w samolot. Ale co na to ubezpieczyciel?
1: Ale przyjeżdża patrol? I co wtedy?
0: Co na to ubezpieczyciel? No właśnie, dobre pytanie, co nie? Spisuje oświadczenie kierowców.
1: Nie, ale tak na serio, no to jakby, no co, jak przejechał na czerwonym, tak?
0: No to ale ubezpieczyciel też z OC musi pokryć szkodę samolotu, jak rozumiem, tak? Czy jak to działa?
1: No w sumie tak.
0: czy z jakiego ubezpieczenia
1: jest? Ale to jest ciekawe, czy ten fragment to jest bardziej jednak pas startowy, czy bardziej pas ruchu wtedy?
0: Wydaje mi się, no to jest zielony pas.
1: No ja wiem, ale czyli co, jak jest czerwone światło, to jest pas startowy, jak jest zielony, to jest droga.
0: Tak by się wydawało. Publiczna. Tak by się wydawało, że tak. To jest, i są takie przynajmniej dwa, bo wydaje mi się, że jest jeszcze wydaje mi się, że jest jeszcze jedno w Olsztynie, nie jestem pewien dokładnie, ale jeszcze jedno lotnisko takie w Polsce było poza Elblągiem. I tylko nie wiem dokładnie gdzie, że są skrzyżowania z pasem startowym właśnie w naszym kraju.
1: Bardzo słuszne pytanie zadaje Krzyś w SMS-ie. Mhm. Czy przyjeżdża policja, czy komisja wypadków lotniczych?
0: Myślę, że obie te komisje muszą przyjechać.
1: Ale jaki spór kompetencyjny tam musi zachodzić.
0: Kto zajmie się sprawą? I kto był winien temu wypadkowi? Czy samolot przejechał na czerwonym świetle, czy to kierowca przejechał na czerwonym świetle?
1: A bo, no tak, samoloty też mają czerwone światło.
0: No właśnie, no czy nie wiem, czy one miewają czerwone światła, czy po prostu no, wierzę, mają zgodę na start, co nie i tyle. Bo może oni nawet świateł nie mają, ale dają zgodę na start i mówicie, że możecie wystartować, możecie przejechać i w ogóle. Więc ciekawe, kto się tym zajmuje i wydaje mi się, że w historii naszego kraju jeszcze nie było takiej kolizji.
1: Ale Kubula też pyta, że w razie awarii sygnalizacji, no bo musi to się kiedyś wydarzyć siłą rzeczy, no, to czy jak samolot ma samochód z prawej strony, to mu ustępuje pierwszeństwa? No powinien.
0: Dobre pytanie.
1: Rzecz, no, to
0: dobre
1: jest
0: pytanie. To. Czy samo? Nie, no wtedy, nie wiem, co się wtedy dzieje.
1: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że to łatwo rozwiązać, że stawiamy wtedy na drodze dla samochodów znaki stop.
0: No nie, prawdopodobnie byłoby to zrobione w ten sposób, że po prostu przyjechałby pojazd z lotniska, wojskowego, tak jak nie mam, które tam jest, i on by zastawił pas po prostu przy starcie i tyle.
1: Ej, a często tak miewacie, ja w dzieciństwie zwłaszcza tak miałem, chociaż teraz też to do mnie wraca, że jak jedziecie jakąś drogą, to się zastanawiacie, czy samolot by dał radę tu awaryjnie wylądować?
0: A jest kilka takich dróg, które są specjalnie przygotowane pod drogę awaryjne, pod pas awaryjnego lądowania samolotu.
1: To były dwie myśli, które mnie w dzieciństwie prześladowały. Mm. Pierwsze, czy na tej drodze, którą właśnie jadę, dałby radę wylądować awaryjnie samolot, i czy jak żyrandol spadnie w kościele, to wielu osobom stanie się krzywda. To mnie zajmowało, jak byłem mały. Mm. Dalej nie mamy internetu, moi drodzy.
0: Dalej nie mamy internetu. Z chęcią byśmy wiele rzeczy powiedzieli wam, ale...
1: Ciekawe, czy policja stoi z fotoradarem. Inne samoloty paluje. Poluje z kontrolą.
0: Albo kontrola trzeźwości.
1: To by było ciekawe.
0: Dobrze, moi drodzy, 10 minut przed godziną 9. Zaraz do was wracamy i będzie dzisiaj recepturniej. Tak, tak. Widać, że nie jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy mają problem o tej godzinie.
1: Cieszy nas to.
0: Cieszy nas
1: tak,
0: to.
1: Tak, to w sensie było nam trochę smutno, ale jak wiemy, że innym też jest źle, to jest nam lepiej.
0: To jest fajnie, bo faktycznie nie tylko my miewamy problem z internetem o tej godzinie.

0: powerful. That's powerful.
1: Przepraszam. Oczywiście pomyliłem Elbląg z Piłą, więc przepraszam mieszkańców Piły.
2: Ale na twoje usprawiedliwienie dodam, że tak. Są to miasta na podobnej wysokości.
1: Tak, to prawda. Ale pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Piły, bo faktycznie w Pile znajduje się lotnisko, które jest przedzielone normalną drogą dla pojazdów.
2: Gdyby z Elbląga wystartować na zachód czołgiem i jechać ciągle w linii prostej, to niewiele by się minęło Piłę.
1: Tak.
2: Piłę od północy, ale by się minęło chyba jednak.
1: Tak, więc pozdrawiam bardzo serdecznie.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Radio Campus.

0: Nigel Hay i Bring the Funk Back przed chwilą na naszej antenie. Moi drodzy, przenosimy się w świat wielkich stawek, wielkich emocji.
1: To bańki mydlane, marzeń naszych słuchaczy o zwycięstwie w recepturnieju pękają.
0: A może rodzą się dopiero?
1: Albo się rodzą. Ale ja nawiązywałem do dźwięku, który wydawałem ustami.
0: Mhm.
1: To jest dźwięk pęknięcia.
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Wy oczywiście musicie wiedzieć, co macie mówić, dlatego że startuje recepturniej. W recepturnieju, moi drodzy, my czytamy składniki na daną potrawę, a wy z tych składników musicie wydedukować, co to jest za przepis. Zawsze odpowiedź jest tylko jedna, tutaj nie uwijamy w bawełnę, nie ma pomniejszych odpowiedzi, zawsze jest poprawna albo zła. Jeśli odpowiecie poprawnie, to...
1: Zwycięstwo, chwała... Blask, miłość, przyjaźń.
0: I oczywiście możecie przygotować daną potrawę jako jedyni ze wszystkich słuchaczy. Ze wszystkich ludzi na świecie. Nikt więcej nie może sobie przygotować danej potrawy, tylko wy. A jeśli udzielicie niepoprawnej odpowiedzi, to...
1: Hańba, wstyd, rozpacz, żałość.
0: I spokojnie, pamiętajcie o tym, że damy wam znać o tym, że nie zasługujecie prawdopodobnie na nic. Na
1: tak,
0: tym to
1: nie
0: polega.
1: Nie jest tak, że ktoś się nie zorientuje, że przegrał.
0: Nie, zorientujecie się na pewno. Jest publiczny, antenowy roast na słuchacza i dopilnowanie tego, żeby na pewno dzisiaj do kuchni nie stanął. Więc, moi drodzy, wszystko jest jasne i proste. Dwie kategorie, 886-971-971, to jest...
1: Numer SMS-owy.
0: Tak, i to pierwszy, ten lepszy. 22 827 7205 to jest?
1: Numer telefoniczny.
0: I też, kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli uda wam się zadzwonić, traficie również do Excela, w którym to zapisujemy, kto wygrywa, jak to przegrywa w recepturnieju.
1: Powinniśmy zrobić po roku tej rywalizacji excelowej turniej mistrzów.
0: Turniej mistrzów, co nie?
1: Że będziemy mieli na linii właśnie jakby tych wszystkich
0: planuję, wymiataczy. Ja już mówiłem zresztą w poprzednim recepturnieju, że mam w planach udostępnienie publiczne wyników recepturniejowych, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak wygląda statystyka recepturniejowa i kto aktualnie jest na prowadzeniu, a kto jest gdzieś tam w tyle.
1: Słuszne to. I sprawiedliwe.
0: Słuszne to i sprawiedliwe. Moi drodzy, zaczynamy czytanie przepisów. Maćku, czy jesteś gotowy na przeczytanie składników na potrawę numer 1?
1: Jestem gotów.
0: Słuchamy.
1: Mąka pszenna tortowa 320 gramów. 150 ml mleka. 100 ml oleju. 3 średnie jajka. 170 gramów cukru drobnego. 80 gramów białej czekolady. Po łyżeczce sody i proszku do pieczenia, a także 300 gramów truskawek.
0: Najlepiej świeżych. Co to za przepis, moi drodzy? Zadaję wam to pytanie, wy oczywiście musicie znać odpowiedź poprawną. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie. 22 827 72 05. To jest przepis na rozgrzewkę. To jest przepis na rozgrzewkę.
1: Znaczy nie, to nie to, że danie się nazywa rozgrzewka.
0: Nie.
1: To nie jest przepis na rozgrzewkę. To jest przepis na coś innego i my was pytamy właśnie, na co to jest przepis.
0: Tak. To nie jest na pewno na rozgrzewkę. Pojawiły się pierwsze odpowiedzi SMS-owe. Są one niepoprawne.
1: Głupie? Dość powiedzieć, że są głupie?
0: Nawet bym powiedział, że głupie. To prawda. Możemy tak powiedzieć.
1: Telefon.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Stchórzył. Stchórzył.
0: Tak.
1: Ale lepiej chyba tak, niż dzwonić i opowiadać durnoty jakieś.
0: Nie, no wiesz, ja bym powiedział nawet, że odwaga jest kluczowa w tym wszystkim, bo jednak jak nie masz odwagi, to nie zadzwonisz do recepturnieju. Ty musisz, wiesz, normalni ludzie, ja na przykład już wielokrotnie mówiłem i rozmawialiśmy o tym ostatnio, że ja się stresuję telefonami na antenę. Wyobraź sobie teraz przyjąć takie bęcki od prowadzących.
1: Odbierzmy telefon.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Nie skurzyłem, tylko paleć się omknął.
0: No dobrze, panie Pawle, miło cię słyszeć.
3: Jestem, jak zwykle jestem.
0: Jak rozumiem, pan Paweł jest tutaj doświadczonym recepturniejowcem. recepturnikiem?
3: No może nie takim doświadczonym, ale nie wiem. Teraz właśnie będę mówił z mniejszego doświadczenia i wydaje mi się, że są naleśniki.
0: Ale to poczekaj, panie Pawle.
1: Trzymaj konie.
0: Tak.
1: Coś ty taki wyrywny.
0: Na razie nikt nie prosił o podanie. Od podania. No chyba, że tak. Dobrze, panie Pawle, powiedz nam, czym się raczyłeś dzisiaj na swój pierwszy posiłek w ciągu dnia?
3: Siemię lniane.
0: Brzmi ciekawie.
1: Ale musisz, tak lekarz ci zalecił, czy jest to dla ciebie jakaś przyjemność?
3: Żadna przyjemność, zdrowie.
1: To na drzwiach każdej przychodni powinno być wygrawerowane.
0: To powinno być hasło NFZ.
1: Żadna przyjemność, zdrowie. Wspaniałe.
0: Bardzo ładne. To musimy zaproponować to hasło, żeby to było faktycznie NFZ.
1: Żadna przyjemność, ale zdrowie.
3: W ogóle nie lubię, ja piję lat.
0: Panie Pawle, musimy zadać sakramentalne pytanie.
1: Co to za przepis?
3: Dlaczego teraz? Naleśniki z truskawkami i białą czekoladą.
1: Naleśniki z truskawkami i białą czekoladą.
0: Żenujące, panie Zdzisławie. Absolutnie to nie jest poprawna odpowiedź, a ty widać, że jesz siemię lniane i że ci to sprawia przyjemność i że wiesz co, ty może o zdrowie dbasz, ale o na pewno swoje kubki smakowe kompletnie nie, bo nie masz takich umiejętności, żeby zadbać o nie. Więc żenująca odpowiedź niestety. Mi też jest przykro, panie Pawle. Rozłącz się, proszę.
1: Palwroty. Następny, zapraszam.
0: Maćku, rozłącz słuchacza.
1: Już poszło. Dzień dobry, kto z nami?
0: Hejka!
4: O, cześć, Tomek z Błonia.
1: Cześć, Tomku z Błonia, miło cię słyszeć. Co spożywałeś dzisiaj na śniadanie?
4: No ja też się dodzwoniłem po latach.
1: Po latach? Ile lat czekałeś?
4: No już 2 lata nie wygrywałem tego konkursu.
1: Aj, myślisz, że ci się uda tym razem?
4: Nie. Ale z przyjemnością przyjmę porażkę.
0: To jest ciekawe podejście, ale jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że pamiętaj, że trzeba w siebie wierzyć, panie Tomku.
4: No ja wierzę, że dam jakąś głupią odpowiedź.
0: Nie, no...
1: Tomku, a mam takie pytanie. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy jesteś mądrzejszy od konia?
4: Nie, to nie ma sensu się nad tym zastanawiać.
0: Bardzo dobre podejście. Dobrze. Bardzo dobre.

0: A co Kajrolcia ostatnio miażdży system w recepturnieniu.
1: Właśnie tak kojarzę.
0: Bardzo, bardzo dobre statystyki naprawdę z ostatnich występów. Czy dzisiaj pokaże równie dużą klasę i podtrzyma swój ciąg zwycięstw, czy nie? No to się zaraz okaże, ale Kajrolcia, powiedz nam przy tej okazji, jak tam dzisiejsze twoje śniadanie minęło?
2: Dobrze, bo je zrobiłam sama.
0: A co sobie zrobiłaś?
2: Zrobiłam kanapkę z szynką, Boże, tam były jeszcze chyba konserwowe pomidory zielone i sos sezamowy.
0: Sos sezamowy brzmi interesująco. A jaki był przepis na sos sezamowy?
2: Zresztą to jest taki gotowy z butelki, ten taki azjatycki, więc...
0: A, dobra, wiem,
3: który... Nigdy nie słyszałem chyba o sosie sezamowym, ale,
0: bardzo
3: ale
0: smaczne, ja
3: jestem
0: polecam.
3: Ograniczony kulinarnie.
0: Ale polecam. Kajrolcia, żeby nie przedłużać, masz teraz szansę odpowiedzieć na pytanie.
3: Co to za przepis?
2: Czy są to muffiny z truskawkami i białą czekoladą?
0: Kajrolcia! Tak jest!
3: Karolino! Ale wiesz co, jeżeli ktoś sobie robi na śniadanie kanapkę z sosem sezamowym, to jest klasa. To jest klasa i widać, że to jest człowiek rzetelny, sprawiedliwy i to w recepturnieniu jest skazane na sukces.
0: Niesamowite. Kajrolcia, no jestem pod ogromnym wrażeniem twojego zwycięstwa, dlatego że pojawiło się wiele niepoprawnych odpowiedzi. Również do niepoprawnych odpowiedzi dołączył się między innymi pan Henio, którego
3: XD.
0: Tego się nie spodziewałem.
3: Patrycjusz, Patrycja.
0: W ogóle w SMS-ach nie pojawiła się poprawna
3: nie
0: odpowiedź.
3: Nie pojawiła się.
0: Wszystkie odpowiedzi są na słodko i wszystkie sugerują, że to ciasto, naleśniki, gofry, pancake'i.
2: Ale muffiny też są słodkie.
0: Ale muffiny też są słodkie, oczywiście, więc Kajrolcia, gratulacje, jesteś jedyną zwycięzczynią tej rundy recepturnieju. Gratulujemy.
2: Dziękuję.
3: I smacznego przez tydzień, smacznych muffinów.
0: Dokładnie, masz prawo przez cały tydzień teraz je jeść.
2: To ja faktycznie nie zrobię.
0: No, zrób sobie. Pa, pa.
3: Proszę bardzo. Cześć.
2: Pa.

0: Ja za każdym razem, jest taka strona internetowa, Down Detector się nazywa, za każdym razem, kiedy wchodzicie na tę stronę internetową, możecie sprawdzić sobie, czy jakaś usługa nie działa, czy to jest tylko i wyłącznie wasz prywatny problem, czy inni użytkownicy też zgłaszają problemy. Ja moje takie spostrzeżenia odnośnie Down Detectora są takie, że wielu ludzi, jak ma problem z siecią na przykład i nie działa im internet w telefonie, to wchodzą na Down Detector i zgłaszają problem z Messengerem. Zgłaszają problem z TikTokiem.
1: Ej, to trochę tak, jakby wywaliło korki w całym domu, a ty dzwonisz do producenta twojej pralki i mówisz, że nie działa, panie.
0: Nie działa pralka,
1: co się dzieje?
2: Recept turniej.
0: Moi drodzy, druga runda recept turnieju, mimo problemów z siecią, które dalej mamy swoją drogą w tym miejscu, to jest widać specyficzne dla naszej lokalizacji, w której się znajdujemy.
1: To jest najlepszy dowód na to, że te przepisy wszystkie są w naszych głowach.
0: Tak,
1: przecież
0: dokładnie.
1: My tego nie czytamy.
0: My nie mamy internetu, ludzie. Więc druga runda recept turnieju. Druga runda już jest nieco trudniejsza, ale nie jest aż tak trudna, jak będzie trzecia. Więc jeśli liczycie na to, że odgadniecie ten przepis...
1: Trzeci to współczuję,
0: no. Dokładnie.
1: Kamilu, czy ty jesteś gotowy?
0: Jestem przygotowany.
1: Jedziesz.
0: 250 gramów mąki pszennej tortowej. 450 gramów obrobionego rabarbaru młodego. Około 35 gramów kisielu malinowego. Dobrze to odmieniłem?
1: Kiślu? Wydaje mi się, że obie formy są poprawne.
0: 160 gramów jogurtu greckiego lub z kubełka. 120 ml oleju roślinnego. 120 gramów jajek po rozbiciu. 100 gramów drobnego cukru. 43 gramy, dokładnie 43 gramy cukru waniliowego. Nie pokazuj mi, bo ja wiem, co mówię, że to jest ty mówisz, że wanilinowy, ale to nie ma znaczenia, bo cukier wanilinowy to podróba cukru waniliowego.
1: Kiedyś jak popełniłem ten błąd, to mnie zrugałeś.
0: Dobrze, ale to jest, ale można powiedzieć, można waniliowy powiedzieć.
1: Kontynuuj.
0: Ja wiem. I po jednej płaskiej łyżeczce proszku do pieczenia i sody oczyszczonej.
1: Co to za przepis?
0: My zadajemy pytanie, a wy musicie wiedzieć, co to jest za przepis, co to jest za potrawa. Czekamy. 22 827 72 05. Pojawiają się już pierwsze SMS-y.
1: Ale zobacz, Kamilu, mam pytanie do ciebie regulaminowe. Jeżeli mamy dwie takie same odpowiedzi i pierwsza jest ze znakiem zapytania, a druga jest bez znaku zapytania.
0: To jest, ja też się nad tym zastanawiałem już. Co ten znak zapytania tutaj oznacza, co nie? Czy to jest jakaś wątpliwość?
1: Tak.
0: I to prowadza taki trochę zamęt, co nie? Czy akceptujemy odpowiedź, która jest pytaniem?
1: Tak. Pytasz, czy odpowiadasz,
0: no właśnie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: To znów ja, Zdzisław.
0: Cześć, panie Zdzisławie, miło cię słyszeć na naszej antenie.
1: Bardzo miło cię słyszeć.
0: Fajnie, że do nas dzwonisz. Wiemy, że co się stało w poprzedniej rundzie, pamiętamy, ale jednocześnie nie rozpamiętujemy tego, bo teraz to już nie ma znaczenia, panie Pawle.
3: Zobaczcie teraz, co się stało.
0: Co się stało?
3: No, teraz pamiętujemy, a ja już zapomniałem.
0: No ja już też zapomniałem. Oczywiście jesteś zapisany w Excelu, ale już teraz to nie ma znaczenia. Teraz masz nową, świeżą szansę na to, żeby odkupić wszystkie swoje winy, które poczyniłeś w rundzie poprzedniej.
1: Możesz dokonać redemption.
0: Tak.
3: To ci się wydaje, że mi się nie uda.
0: Ale kto wie, panie Pawle, musisz przede wszystkim wierzyć w siebie. Jak nikt ciebie nie wierzy, to chociaż ty w siebie uwierz.
1: Ale podoba mi się, Pawle, że twoja rodzina sobie już tam śmiechy z ciebie urządza w tle. To jest ważne, żeby mieć wsparcie.
3: Chyba ten rudy kot to jest naprzód, nie?
1: Wsparcie bliskich. Bardzo ładnie się śmieje.
0: Panie Pawle.
3: No, właśnie widzę.
0: Gadu, ale tu trzeba, wiesz, do poważnych spraw
1: przejść. Jest robota. Co to za przepis?
3: Wiem, wydaje mi się, że on jest bardzo prosty i to jest ciasto z rabarbarem.
0: A mi się wydaje, że to nie jest aż tak prosty przepis, panie Pawle, i powinieneś naprawdę zastanowić się nad tym, co robisz w tym turnieju czy ma sens w ogóle branie w nim udziału z twojej perspektywy. Zastanów się nad tym poważnie, bo tu już wiesz, tu już pewne sugestie są, żenujące, Paweł, weź go rozłącz.
1: No nie,
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Tomek z Błonia.
1: Cześć, Tomku. Dobrze cię słyszeć. Dawno się nie słyszeliśmy.
4: No i ja się też... Nie. No i tak, to co, zgadujemy czy rozmawiamy?
0: No panie Tomku, my pamiętamy co się wydarzyło.
1: Tak, mimo wszystko, ale masz szansę zrobić drugie dobre wrażenie. Pierwsze ci nie wyszło, przyszedłeś na randkę ze szpinakiem między zębami, ale jesteśmy teraz na drugiej randce i masz szansę to wszystko naprawić.
0: Tak, i już jest jeszcze takie poczucie, wiesz, takiej świeżej, czystej karty.
1: Tak.
0: Więc ktoś ci dał szansę. Zobaczymy, czy ją wykorzystasz. Co to za przepis?
4: Dobrze, no albo mam kisiel w głowie, albo to jest ciasto jogurtowe z rabarbarem.
1: Odpowiem ci na twoją wątpliwość. Masz kisiel w głowie. Odbierzmy kolejny telefon.
0: No, bardzo mi się podobało.
1: Żal.pl.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: Dzień dobry, cześć panowie. Mateusz z tej strony. Nie miałem możliwości słuchania drugiej odpowiedzi, ale widzę, że błędna. Także jest szansa.
0: Panie Mateuszu, jesteś ekspertem od...
5: Dzięki.
0: Od recept turnieju. Oczywiście z różnym skutkiem, ale te dzisiaj nie ma to za bardzo znaczenia. To się działo w przeszłości. Ty dzisiaj startujesz, wiesz, z czystą kartą, z czystymi marzeniami przede wszystkim o przyszłości. O czym marzysz, Mati?
5: No, marzę, żeby był pokój na świecie i żeby Maja wygrała im Bledon.
0: To by było bardzo interesujące, gdyby faktycznie Maja wygrała Wimbledon z dziką kartą do niego wchodząc.
5: Nie?
0: To coś fajnego. Fajne.
1: Ale nie wygra.
0: Dlaczego tak mówisz w ogóle?
5: A powiecie mi, a Iga gra? Bo tak coś cicho o niej ostatnio.
1: A kto to? Iga to jakaś...
5: Iga Świątek.
1: Ale to jakaś taka obok tej Chwalińskiej, tak? Jakaś taka jej pomocniczka? Taka
0: pomniejsza tenisistka.
5: Tak, tam.
1: Pomocnica ma ich Chwalińskiej.
0: A pani Iga słucha, siedzi i myśli sobie, no nie.
1: Nie, pani Igo,
5: nie,
1: szacunek.
5: Nie, no Igo, pozdrawiamy cię. Nie,
1: tak. Wydaje mi się, że Iga też ma.
0: My oczywiście, że siebie. Ale myślę, że Iga ma poczucie humoru.
1: Tak. No i lubi się z panią Mają, więc, więc tak. Dobra, za słodko się zrobiło.
0: Tak.
1: Mateuszu.
5: Za słodko właśnie.
1: Jest pytanie.
0: Co to za przepis?
5: No, czy będzie to chlebek rabarbarowy?
0: Mateusz, syn piekarza, wielokrotnie w recept turnieju odpowiadał. Kilka razy mu nie wyszło, ale... To nie jest ten raz! Dlatego, że to jest poprawna odpowiedź!
1: Syn piekarza się odważa i zadzwonił i wygrał długą rundę recept turnieju.
0: Mateusz, świetna robota, naprawdę świetna robota. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się wydarzyło. Jestem naprawdę Mateusz, świetna rzecz.
5: Mogę wam opowiedzieć fajny suchar?
0: Dawaj, opowiadaj.
5: Co jest gorszego od homara na fortepianie?
1: Fortepian na homarze. Nie wiem.
5: Rak na organach.
2: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.
0: Obok Mateusza, syna piekarza, którego przed chwilą mieliście okazję słuchać na naszej antenie, będzie stał Henio XD, który odpowiedział faktycznie znakiem zapytania, ale uznaliśmy ostatecznie tę odpowiedź. Nie róbcie tego więcej, nie piszcie znaków zapytania, bo to jest ostatni raz, który to robimy.
1: Mateusz się zachował trochę jak ten piłkarz, który wygrał jakieś ważne trofeum, po czym upuścił je pod autobus.

0: Sensoi, Always on my iPhone. Moi drodzy, nie mamy już czasu. Jest za 2,5 minuty powinny być wiadomości na tej antenie. My chcemy rozwiązać to szybko. My chcemy wyznaczyć zwycięzcę i powiedzieć mu, że jest najlepszym graczem recepturniej.
1: Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Bo oczywiście musicie wiedzieć, co macie mówić, ale nas jeszcze bardziej mnie to przeraża, dlatego że ostatni przepis jest naprawdę trudnym przepisem. I tutaj mogą się pojawić problemy i trochę się martwię o czas, o miejsce. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Ja ten przepis oczywiście mam w głowie, ale mam tak, że nie wiem, jak niektóre słowa się wypowiada. Dziwne to jest zjawisko. Dawno tak nie miałem.
0: Że wiesz, jak się pisze i
2: widzę
0: wiesz...
2: w głowie słowo, ale nie wiem, jak ono brzmi.
0: Dobrze. Moi drodzy, Maciek czyta składniki na potrawę numer 3.
2: 250 gramów makaronu. Na przykład papardelle lub fettuccine. 150 gramów sera gorgonzoli. Na przykład łagodnego dolce. 100 gramów czarnych oliwek bez pestek. 100 ml śmietanki kremówki 30%. 15 gramów klarowanego masła, od 50 do 100 ml wody z odlewania makaronu, ale już także na gotowe porcje można posypać świeżo mielonego czarnego pieprzu.
0: Co to za przepis? My wam zadajemy pytanie, a wy oczywiście musicie znać odpowiedź. Czekamy na SMS-y 886-971-971, ale czekamy też przede wszystkim na telefony, bo do momentu rozwiązania telefonicznego nie możemy, znaczy możemy i absolutnie to zrobimy, kiedy nikt nie zadzwoni albo kiedy nie pojawi się poprawna odpowiedź na tyle szybko, na ile tego oczekujemy, rozwiązanie recepturnieju.
2: Podoba mi się, że różne dziwne nazwy obcojęzyczne tutaj wpadają do nas.
0: Tak, tak, tak. Niektóre są ciekawe, ale czy poprawne? O tym dowiemy się za chwilę.
2: Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
3: Dzień dobry. Joanna.
0: Joanna.
2: Asiu, nie brzmisz tak pewnie.
0: Tak, tak. Tu nawet zawahanie czuć było przy przedstawieniu.
3: No tak, tak, bo nie wiedziałam, ponieważ słucham was nie przez fale, tylko przez inne fale, przez internet, nie wiedziałam, czy już ktoś zadzwonił, czy nie, czy już opowiedzieliście ten przepis, czy już może ktoś wygrał, a ja jestem te kilka milisekund opóźniona, stąd moje wahania.
0: Spokojnie, Joanno, nikt jeszcze nie wygrał, jesteś pierwszą telefonistką, która do nas się dodzwoniła, masz ogromne szanse, są przed tobą, ale zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które podejmujesz.
3: Tak, tak, już nieraz to ryzyko podejmowałam i nieraz okrywałam się przez tydzień hańbą.
0: Ale pamiętaj, że teraz startujesz z czystą kartą, nikt cię nie osądza, nikt nie myśli o tobie źle.
3: I dopóki nie powiem odpowiedzi, prawda? Czyli jak gdyby za chwilę to się zacznie.
0: Tak, oczywiście, że tak.
2: Po to to robisz. Asia, mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Czy ty na co dzień masz taki ładny, łagodny głos, czy dzwonisz z jakiegoś schowka, bo nie chcę, żeby ktoś słyszał, że do nas dzwonisz?
3: Prawie, bardzo dobrze. Na co dzień mam taki głos, ponieważ pracuję w radiu również, albo kiedyś pracowałam.
0: Naprawdę?
3: Ale dzwonię ze schowka, tak, ale dzwonię ze schowka, bo dzwonię z pracy i właśnie zaczynam się spotkania.
0: Dobrze.
2: Tam cały zespół stoi pod tymi drzwiami i słyszy właśnie, jak tym łagodnym, pięknym głosem Asia mówi.
0: Asiu, zobaczymy, gdzie ta rozmowa się dalej potoczy, więc to jest trudny przepis, zdajemy sobie z tego sprawę, więc nie będziemy dla ciebie ani trochę łagodni, jak odpowiesz źle. Więc Asiu,
2: co to za przepis?
3: Są dwie nazwy. Zwykła nazwa polska lub też nazwa obcojęzyczna. Wydaje mi się, że to jest, uwaga, pasta alla cenere, czyli makaron w sosie zerowym z oliwkami.
0: No i teraz, ja tak, jestem trochę zaskoczony, od razu mówię.
2: Ja też jestem zaskoczony, natomiast mam czy możemy się, Asiu, umówić, że jeśli okaże się, że to jest zła odpowiedź, to czy twój zespół może cię zamknąć w tym składziku na następny tydzień?
3: Tak, już mnie zamkną, bo nie włączam się na spotkanie, a powinnam. Dawajcie.
0: Czekaj, nie to!
2: Oj.
0: To jest!
2: Brawo!
0: Asiu, zrobiłaś to! Osiągnęłaś coś, co wydawało mi się mało możliwe! Sprawiłaś, że pierwsza odpowiedź telefoniczna, jaka padała tą poprawną odpowiedzią, okryłaś radością siebie, okryłaś radością swoją rodzinę, swoją firmę, do której chodzisz. I teraz nikt nie będzie miał ci za złe, że spóźniłaś się na spotkanie, bo wygrałaś w wielkim finale recepturnieju!
2: Gdybym był teraz szczotką, która w tym właśnie schowku jest, to bym klaskał włosiem. To bym właśnie zrobił.
0: Klaskał włosiem?
2: Klaskał włosiem.
0: A, bo szczotką w
2: szkodziku. Szczotka nie ma rąk.
0: Szczotka nie ma rąk.
2: Więc klaska włosiem.
0: Włosiem klaszcz. Jakbyś potrząchała głową, to też będziesz mogła klaskać włosiem prawdopodobnie.
2: Asiu, gratulacje i smacznej pasty.
0: Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Świetna robota, Asiu. Zwyciężyłaś w wielkim finale recepturnieju. Pamiętaj o tym.
3: To będzie moje motto na dziś. Dzięki.
0: Dziękujemy serdecznie. Razem z
2: Henio.
0: Razem z Asią stoi również Henio w tym zestawieniu i Henio wygrał trzecią rundę recepturnieju w SMS-a. Gratulacje.
2: Gratulacje.
4: My feeling for you. Whoa. Have all-

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 9.37 już prawie.
5: Ja chyba tym beatboxerem to jednak zostanę.
4: No.
5: Zobacz, Kamil, to mój nowy numer.
4: A to nie tak się beatboxuje.
5: Ale ja rozszerzam horyzonty beatboxu.
4: Już nie wiesz, aby...
5: Nie, moje lepsze. Łukasz, rozstrzygnij ten spór.
6: No nie,
5: czy
6: wiem,
5: moje
6: no.
5: Pupurupu, czy jego harkanie?
6: Znaczy, no, oba są dobre, jeżeli można na to spojrzeć z innych perspektyw.
5: Łukasz jest jak mama, która bardzo kocha swoje dzieci, które przyniosły jej brzydkie rysunki.
6: Nie wiem, który jest taki
7: Radiokampus.
6: A w serwisie posiedzenie Komisji Zdrowia w Sejmie, sekretarz obrony USA o dalszych planach wobec NATO oraz nowe doniesienia na temat ataku dronowego na Moskwę.
7: Wiadomości.
6: Wczoraj w Sejmie zebrała się Komisja Zdrowia. Podczas posiedzenia miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Poruszona została także głośna sprawa fikcyjnych etatów wśród lekarzy.
8: Lekarz prawdopodobnie, będąc zatrudniony w 4 placówkach ochrony zdrowia, w jednej pracując 11 godzin ciurkiem, 365 dni w roku, we wszystkie święta, weekendy, nie wiem kiedy znajdował czas na to, żeby pracować w pozostałych placówkach, ale mam nadzieję, że prokuratura to sprawdzi, ponieważ złożyłam wniosek do prokuratury. Jakby dlaczego nie robicie nic, żeby to ukrócić?
6: Mówiła posłanka Marcelina Zawisza z Nowej Lewicy. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało kontrolę zarobków w placówkach medycznych. Liczba doniesień o podejrzanych kontraktach jednak wciąż rośnie. W Brukseli odbywa się posiedzenie ministrów obrony państw należących do NATO. NATO 3.0 to postzimnowojenny powrót do twardego militarnego sojuszu wojskowego, który da realne możliwości do konwencjonalnej obrony całej Europy. Mówił sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Tymczasem sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że europejscy politycy zadeklarowali większy udział swoich wojsk przeznaczonych do ewentualnego wykorzystania przez sojusz w trakcie konfliktu zbrojnego. Są dalsze informacje na temat ukraińskiego ataku dronowego na Moskwę. Jak podają rosyjskie i międzynarodowe media, lotniska w stolicy Rosji pozostają zamknięte. Wstrzymany jest także ruch na głównej obwodnicy miasta. W wyniku nocnych ataków zginęła także jedna osoba w obwodzie rostowskim. Dzisiejsze naloty były jednymi z największych, jakie wojsko ukraińskie przeprowadziło na terenie Rosji od początku wojny.
7: Korki.
9: A to ja teraz
10: korki. A to korki. Ja, dobra, no, nie, no, no dobra, ty. Dobra, już ja się przyzwyczaiłem, że to Filip robi korki. Przepraszam. S8 dalej coś tam, zwiększony ruch, ale to standardowo. S2 o tej godzinie też, to nie jest nic dziwnego, że w okolicy lotniska jest ciaśniej. Na Woli, na Prymasa Tysiąclecia też jakaś tam, coś tam się dzieje, jest ciasno, ale i jerozolimskie ciasno.
9: Na Woli, powoli.
2: Pogoda.
9: Moi drodzy, natomiast co do tematów naprawdę poważnych, aktualnie 21 stopni, choć takie zachmurzenie niby pokazuje pogoda, ale to słońce się przebija się przez te chmury. Dzisiaj maksymalnie 26 stopni, to około godziny 14, deszczu się nie spodziewamy, ciśnienie wysokie. Miłego dnia wam życzę, bo taki on będzie. A ja się z wami żegnam. Kamil jeszcze zostanie z wami
10: na chwilkę. Tak. Ale przy tej okazji jeszcze pragniemy powiedzieć, przypomnieć o tym, że papier, kamień, nożyce już w tę sobotę.
9: A w sobotę, kurczę.
10: No właśnie.
9: Ale to jest piękny wykres. Dawno nie widziałem tak pięknego wykresu.
10: Ale jak zobacz, wykres jaki będzie piękny wieczór.
9: Sobotniej przy pogody. Okazji. Zaczynamy o 18:00. I to będzie akurat moment, kiedy temperatura zacznie spadać.
10: I
9: ale
10: to jest
9: uwaga,
10: 30 stopni.
9: Zacznie spadać i będzie 30 stopni.
10: Tak.
9: Od 30 stopni będziemy schodzić, o 22, 23 nadal będzie 24-23 stopni.
10: To jest przepiękny wieczór w ogóle.
9: Ludzie,
10: na to, żeby ten.
9: Jak kupiliście bilety do Egiptu, to jesteście głupi, bo na Powiślu będzie lepiej niż w Egipcie.
10: I to będzie dużo przyjemniej. Papier, kamień, nożyce, świetna ekipa, która tam będzie. No to coś pięknego. To będzie super impreza, naprawdę. Powiem szczerze, jestem zadowolony, że przełożyliśmy ją.
9: Tak.
10: Patrząc na to, jak pogoda się świetnie zapowiada i jak piękny to będzie wieczór i jak przyjemny. Więc jeśli chcecie dołączyć, możecie zrobić w każdej chwili. Jeśli chcecie wziąć udział w papier, kamień, nożyce, zapiszcie się na naszej stronie Radio Campus FM. Tam jest formularz, gdzie możecie się zapisać i wziąć udział, ale nie musicie. Możecie tylko wpaść, pooglądać, jak to wszystko wygląda. I nic więcej. Nie zobowiązująco. Całkowicie za darmo. Wpaść, zobaczyć, co się dzieje. Może zbić piątkę, to nieco nie jest, co nie jest zachęceniem prawdopodobnie, ale możecie to zrobić. Jest to dopuszczalne, więc zachęcamy do tego, żebyście wpadli i nawet wzięli udział.
9: Będzie to impreza sezonu. Do zobaczenia w
10: sobotę. Będziemy tam również na scenie głównej. Pojawimy się ja, Maciek i Filip, więc cały zestaw pięknych ludzi tam będzie.
9: Trio. Ojciec mój z trio.
10: Papa Maciek.
9: Papa. Pa.

pozwoliłem sobie zostać i poustawiać sobie jeszcze muzykę do godziny 10, więc dobór muzyczny by Kamil Kuć do godziny 10 będzie zachowany, moi drodzy. Dziękuję wam za cały ten poranek. Był ze mną na samym początku Filip Folczak, potem Maciek Kopytowski, obaj już sobie poszli. Ja zostałem na posterunku sam, więc i ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się, mam szczerą nadzieję, że i widzimy również w sobotę od godziny 18, gdzie będzie papier, kamień, nożycy. Zapraszamy na plac zabaw nad Wisłą. Tam właśnie będziemy i razem zobaczycie nasze całe trio, które tutaj dzisiaj było, ale też przy okazji będzie szansa może wygrać w papier, kamień, nożyce. Radiocampus.fm, tam znajdziecie więcej informacji. Super zachęcam do tego, żebyście się zarejestrowali. Będzie bardzo fajnie i będzie na pewno jedna z ciekawszych imprez w roku, uważam. A pogoda? Bajkowa. 31 stopni o godzinie, w której zaczynamy, czyli o 18, a o 22 będzie 25, więc cały piękny wieczór i cały czas trwania tej imprezy będzie absolutnie wybitny. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie. Nazywam się Kamil Kuć. Do zobaczenia.

0: Reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Radio Campus.
1: Efemerydy, czyli SUSK w Radio Campus.
2: Dzień dobry, minęła godzina 10, co oznacza, że słyszymy się na antenie Radia Campus w mojej autorskiej audycji Efemerydy. Mówi do Was Zuzia, czyli SUSK. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczniemy sobie od polskich rzeczy. Myślę, że to klasyczny motyw. Od nowości, ale mam też trochę starszości, mam też trochę throwbacków, które mnie ostatnio powzruszały. No i potem klasycznie dzisiaj bez większych podróży, bo Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, te rejony, ale myślę, że ta polska część to jest ważna część tutaj, ponieważ wyszły naprawdę wzruszające i mocne premiery. Zaczniemy sobie od Szpile. Od Aslipa na ficie jest Szaber. To jest duet, który już od jakiegoś czasu sobie funkcjonuje i od czasu do czasu daje nam nowości. Aslip i Szaber. Wrocław jest to oczywiście. I numer Szpile, tak puściłam sobie go pierwszy raz i kminiłam, o co chodzi z tym, że to się pisze spiele, tak jak po niemiecku się pisze. No i Aslip wytłumaczył już na samym początku utworu, dlaczego, skąd to i o co chodzi. Mogłoby się wydawać, że numer jest po niemiecku, ale nie, nie jest po niemiecku. Może i lepiej, bo trudniej by było go zrozumieć. Proszę Państwa, Aslip, Szaber, Szpile. Zapraszam i jest super ten numer, jest wspaniały.

Asleep, Szaber, Szpile. Asleep jest wybitnym refrenistą. Wybitnym refrenistą. I refren to jest coś, co wkręca się w tym numerze niemiłosiernie. Wybitny jest również Dimek i wybitny jest również Łona. Bardzo się cieszę, że połączyli swoje siły w nowym albumie Dimka. Bardzo się cieszę, bo wyszły z tego niesamowite rzeczy. I na albumie Dimka w ogóle pojawiły się same rewelacyjne osobistości. Proszę Państwa, na albumie Etiudy na pianino, sampler, orkiestra i kolegów, co za wdzięczny tytuł, pojawił się Eldo, OSTR, PZ, BDOS215, Soku, Focus, Rahim, Oscar 8-3, Molesta, Evenement, Kosma Król, Abradab, Wzgórze Japa 3 oraz Łona właśnie. Niesamowita rzecz, gratulacje Kosma Król, by the way. Wspaniale. Kosmy już sobie słuchaliśmy z tego albumu, ale nie słuchaliśmy Etiudy numer 7 właśnie z Łoną. I to jest etiuda kończąca album i myślę, że zostawiająca taką refleksję w ogóle o hip-hopie, ale z jednej strony o hip-hopie, z drugiej strony o życiu w ogóle. Bo ja właśnie tak to odbieram dwupoziomowo. Taką uwagę, którą zwracała ona o niepopadaniu w za dużą refleksyjność i nostalgię odnośnie do przeszłości i nie wypadaniu w związku z tym z teraźniejszości. I myślę, że to jest bardzo wartościowe i dla mnie jako osoby refleksyjnej i takiej nostalgicznej i tęskniącej i dla raperki i dla w ogóle osoby, która pisze, bo ileż można pisać o tym, co było i myślę, że o to chodzi, między innymi o to chodzi o Łonie, żeby może skupić się w obu tych kwestiach na czymś, co jest, na czymś, co trwa teraz i na czymś, co jest współcześnie, bo to jest ciekawe. Bardziej niż to, co było i za czym się tęskni. Etiuda numer 7. G-Mac, Łona. Wybitna rzecz. Wow.

tak je. Etuda sentimentálna, člověku. O tym, jak nám się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaj. O tym, że lżejsze były poranki. I że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

bo za nim na lądko pertasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko pertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś

Proszę Państwa, to był G-Mac i to był Łona. Ostrzegałam, że jest to wspaniałe, ostrzegałam, że jest to wybitne. Proszę nie mówić, że tego nie zrobiłam, że nie ostrzegłam. Dziękujemy bardzo za etiudę numer 7. Myślę, że ten album w ogóle G-Maca jest taki nie do słuchania na replayu, ale do słuchania z uwagą i słuchania w pełni, słuchania jako całość, więc polecam to zrobić bardzo, bardzo serdecznie. To nie koniec jeszcze polskich, świetnych, wzruszających premier, ponieważ ostatnio dotarłam do nowych rzeczy od Matyldy i Łukasiewicza. Wydają oni single w tym roku. Jest singiel z lutego, Myszka, jest singiel Kochana córeczko oraz Złącz nogi z kwietnia. No i teraz pojawił się maxi singiel 100 lat i Gliwicki chór urodzinowy. My sobie posłuchamy 100 lat i myślę, że to jest taka idealna piosenka do płakania w urodziny. Idealna piosenka do takiego uczucia, które myślę, że wiele osób ma w urodziny. Takiej refleksyjności, uczucia refleksyjności, nawiązując do Łony. Co się udało, co się nie udało, w jakim miejscu jestem, czy kocham siebie i w ogóle. Jeżeli wniosek jest bardziej smutny niż wesoły, to jest moment, żeby posłuchać Matyldy i Łukasiewicza utworu 100 lat. Mi się zdarzyło niejednokrotnie płakać w urodziny i że urodziny nie były miłym dniem. I tym lepsze to jest, im bardziej widzę, że to nie jestem w tym odosobniona. I myślę, że to jest przepiękna piosenka. Ja jej słucham na replayu ostatnio bardzo mocno i myślę, że 21 lipca również zagości na moich głośnikach, jako że to będą moje urodziny. Matylda Łukasiewicz, 100 lat. Zapraszam.

za nami 100 lat od Matyldy i Łukasiewicza. Bardzo dziękujemy. Jest to bardzo wzruszające i bardzo moje. Myślę, że nie tylko moje. Myślę, że aż zanadto uniwersalne. Dziękujemy pięknie. Przeglądając nowości ostatnio na streamingach, zobaczyłam, że coś z Nosowską wyszło. No i odsłuchałam sobie, wiadomo, aczkolwiek było to motywacją do powrotu do mojej ulubionej płyty Nosowskiej. Znaczy ulubionej, tej, do której wracałam najczęściej, więc chyba ulubionej w sumie. Nazywa się ona Basta i została wydana w 2018 roku. Wróciłam sobie do niej i pierwszy raz od kilku ładnych lat jej przesłuchałam. To było bardzo mocne doświadczenie. Bardzo, bardzo to jest ciężka płyta, bo nawet jeżeli brzmi elektronicznie i tam słychać takie wpływy My Chemical Brothers i w ogóle, no to jest dużo o przemocy domowej, jest dużo o zdradach, jest dużo ekonomicznej, emocjonalnej samowystarczalności kobiet w takim lękowym sensie. Jest dużo o stosunkach rodzinnych, które są dziwne, które są niezdrowe. Jest no do przemocy domowej chyba najwięcej. I ta płyta jest bardzo lękowa, bardzo przestraszona i taka jednocześnie powerful, bo Nosowska jest po prostu powerful i przyznająca się do bardzo dużych lęków. Tak między innymi dzieje się w numerze Boję się, gdzie na ficie jest Łona, którego już dzisiaj słyszeliśmy i ten numer jest dialogiem pomiędzy Nosowską, która się boi o swoje życie w autentyczności i o to, że nie wie w ogóle kim jest, o to, że nie jest wolnym człowiekiem albo w ogóle wolną istotą i Łona trochę pełni funkcję uspokajacza i takiego przyjaciela, terapeuty, who knows. Proszę Państwa, posłuchamy sobie więc, polecam wsłuchać się w tekst, przed nami duet Łona oraz Nosowska oraz Łona w utworze Boję się.

cały korowód by poszedł polskich piosenkarzy, którzy nagle mówią swoim głosem. Dziękujemy bardzo, Łona Nosowska. Nosowska, Łona, boję się. Mam nadzieję, że to ukoiło wasze lęki. Moje zawsze troszkę, chociaż koi. Więc dziękujemy pięknie. I tak ostatnia polska rzecz na dziś to Scottie Pippen. Nie wiem, jak to się czyta, nigdy nie oglądałam meczu koszykówki w moim życiu. Zespołu Nanga śpiewa Magda Dubrowska z swoim wspaniałym głosem, który jest, myślę, na tyle charakterystyczny, że nie dla wszystkich jest wspaniały, ale to jest właśnie definicja słowa charakterystyczny i ja go uwielbiam. Dla mnie jest po prostu bardzo, bardzo kojący w tej swojej chropowatości. Może to jest dobre określenie. Scottie Pippen to jest numer o dziecięcym kraszu. O kraszowaniu koszykarza, jak się było w czwartej klasie. I myślę, że każdy takie doświadczenie ma ze sobą. Jak nie koszykarza, to piosenkarza, to kogoś tam, pływaka, whatever. Ja w ogóle byłam przekonana, że Scottie Pippen to jest kobieta. Bo tak jak mówię, nie oglądam koszykówki i taka raperka Sunshine Benzi zrobiła numer Scottie Pippen i Magda Dubrowska i ja byłam przekonana, że to jest kobieta, no bo jakby z jednej strony po prostu female rap amerykański odwołuje się, no wiadomo, do kobiety jako jakiegoś motywu siły, a z drugiej strony Magda związana mocno z lesbijską sztuką, no to przecież musi być kobieta. No i wygooglowałam sobie wczoraj, okazało się, że to chłop. Jakież było moje zdziwienie i trochę zawód, nie ukrywam. Proszę państwa, Scottie Pippen, whatever, Nanga, zapraszam.

ты руж, руж, руж. В ушах кейт буш, буш, буш. А в сердце нож, нож.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Kamień, papier, nożyce.
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama.
4: Minęła 10:31, przy mikrofonie Łukasz Górski.
5: Serwis akademicki.
4: Wczoraj Uniwersytet Warszawski wygrał dwie złote statuetki w ogólnopolskim rankingu Uczelnia Otwarta. Ranking organizowany jest przez Parlament Studentów RP. Uniwersytet wygrał w kategorii uczelni klasycznych, a w klasyfikacji generalnej był drugi, ustępując jedynie Akademii Leona Koźmińskiego. Celem rankingu jest wspieranie uczelni w budowaniu środowiska akademickiego, opartego na zasadach równości szans, poszanowania różnorodności oraz pełnego uczestnictwa wszystkich członków społeczności akademickiej. Jutro jest ostatni dzień na zarejestrowanie się na niektóre z kierunków studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wszyscy zainteresowani studiami architektonicznymi mogą zgłaszać się na te studia już tylko do jutra. Uczelnia przypomina także, iż samo założenie konta w systemie IRK nie równa się rejestracji na wymarzony kierunek. Chętnych do zostania architektami czeka również egzamin ze zdolności artystycznych, który zaplanowano na 26 czerwca. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej prowadzi badania nad genetyką człowieka, mające na celu ograniczenie liczby kontuzji, zaburzeń metabolicznych i problemów z regeneracją u żołnierzy. Jak podają naukowcy, przyszłość nowoczesnej armii to nie tylko myśliwce, czołgi czy systemy rakietowe, ale również wiedza o biologicznych możliwościach człowieka. Badania mogą pomóc nie tylko w utrzymaniu dobrej kondycji wśród wojskowych, ale posłużyć w perspektywie badaniu genetycznych predyspozycji do nadwagi, zaburzeń metabolicznych czy insulinoodporności. Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi starają się udowodnić, że choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, mogą przenosić się podobnie do niektórych schorzeń zakaźnych. Jak się okazuje, priony, czyli patologiczne białka, mogą zostać przeniesione na innych pacjentów podczas operacji neurochirurgicznych. Te ustalenia mogą pomóc nie tylko w profilaktyce, ale także w dalszych badaniach nad chorobami, które obecna medycyna jest w stanie jedynie spowolnić. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.

Za nami Baxter Dury, Jay Gray, Mockingjay. Muszę wam powiedzieć, że to jest z najnowszego albumu Baxtera Dury'ego i że byłam na jego koncercie w Warszawie i był to wspaniały wieczór. Trochę mi się nie chciało iść, bo ja tak mam jednak, że kupuję bilety w jakiejś takiej fazie zachwytu, a potem już ona mi mija, bo ten koncert jest za pół roku, bo z takim wyprzedzeniem są ogłaszane trasy koncertowe. No i tak było w tym wypadku i trochę mi się nie chciało, ale poszłam do tej progresji i udało mi się zebrać i było naprawdę, naprawdę wspaniale. W sensie Baxter Dury to jest najbardziej atrakcyjny 55-latek na świecie, z najbardziej niesamowitą energią. On tam rozrywał koszulę, zdejmował z siebie albo nosił w pół ubraną marynarkę, podnosił mikrofon do góry, obracał nim, chodził taki bardzo skupiony, w sensie nie skakał po tej scenie, tylko tak nonszalancko chodził z tą marynarką spuszczoną w pół. No, niesamowity chłop. No i do tego był bardzo nonszalancki. Bo myślę, że ta jego twórczość w ogóle jest taka spoken wordowo nonszalancka. Mimo tego, że koncert był bardzo, bardzo dopracowany, więc to jest połączenie, które nie jest takie turbo łatwe do osiągnięcia. I chciałam trochę przejść na poważniejszy ton, ponieważ posłuchamy sobie Olivera Tree, posłuchamy Ugly Side, wspaniałego numeru od Olivera Tree, a słuchamy tego w związku z tym, że Oliver Tree zmarł parę dni temu w tragicznym wypadku. No i chciałam po prostu go uczcić zagraniem go dziś, posłuchaniem z wami. Oliver Tree miał niesamowitą kreację publiczną i był taką postacią skrajnie kolorową. Był naprawdę bardzo, bardzo wyrazisty i bardzo, bardzo przykre jest to, co się wydarzyło, więc pamiętajmy o nim, słuchajmy go nadal. Widziałam, w sumie nie zweryfikowałam tego, mam nadzieję, że nie popycham fake newsa, ale widziałam, że Oliver Tree jakiś czas temu zapisał swój majątek, jakby miał zostać po jego śmierci przekazany na fundusz dla artystów, taki fundusz rozwojowy, że nie dla rodziny jego, czy tam jakieś spadki, czy coś tam, tylko właśnie na stypendia i fundusz rozwojowy dla młodych artystów, co też jest bardzo szlachetne. Ugly Side, Oliver Tree. Zapraszam.

Scenami Ugly Side, Oliver Tree. Pięknie dziękujemy. A przed nami, trochę pozostając w tym takim tonie ciężkim, nie wiem, czy to dobre słowo, ale pozostając w tym tonie, posłuchamy sobie nowego YG na ficie z JID i Absolem, numer Insecure. I jest on bardzo, bardzo wzruszający pod tym względem, że mało kiedy gangster, realny gangster wydaje numer o tym, że jest turbo insecure i odkrywa się na tyle intensywnie, żeby napisać takie wersy, jakie tutaj zostały napisane. I bardzo to doceniam i myślę, że kwestia takiej męskiej wrażliwości, kiedy jest się gangsterem, jest turbo trudna. Nigdy się z tym nie mierzyłam, ani nie znam nikogo, kto się z tym mierzył, ale wydaje się to naprawdę jeszcze trudniejsze niż jest, jak się jest po prostu mężczyzną, który nie jest gangsterem. Więc podziwiam, winszuję i posłuchamy sobie Insecure, YG, JID, Absol.

0: secure.
1: The Gentleman's Club represents a new era. I'm not the same person you knew me to be. Think of this club as a place men go when they're ready to talk. Talk about things you'd never expect us to. Uncomfortable things.
0: I'm insecure as fuck.
2: Insecure. YG, J-I-D i Up Soul. Jak mogliśmy usłyszeć w outrze, to jest zapowiedź, jeden z singli zapowiadających The Gentleman's Club od YG. I YG jest w momencie takiej dojrzałości, jak sam mówi poprzez muzykę, jest w momencie takiej dojrzałości, że jest gotowy na rozmowę o rzeczach, na które wcześniej nie był gotowy. I pojawi się to na tym albumie. Ja bardzo na niego czekam, bo YG jest dla mnie nieskończonym dowozicielem bangerów, ale bardzo mnie ciekawi, jak wygląda dojrzałość, tak jak on ją rozumie i jak to zaprezentował na tym albumie. Więc ja bardzo czekam na The Gentleman's Club i myślę, że będę jeszcze do niego wracać niejednokrotnie, jeśli okaże się sukcesem. Trochę zmienimy klimat, bo przed nami Pell i Kota The Friend w najnowszym singlu Through The Lines. I gdybym miała określić kolor, z którym kojarzy mi się ten singiel, to byłby to żółty z lekką domieszką zielonego. Jest tam bardzo dużo takiej nadziei, ciepła, wibracji. Jest bardzo kolorowy i taki intensywny, otulający, myślę, że to są dobre słowa. Pell i Kota The Friend, Through the Lines.

0: the field, pack your ass up.
1: Read it through the line.

To było Through the Lines, Pearl i Kota, The Friend. Pięknie, pięknie, dziękujemy. Skłamałam na początku mówiąc, że to będzie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, ponieważ wyjdziemy jednak poza Stany Zjednoczone. Posłuchamy sobie, powiem, Mon Laferte. To jest piosenkarka, autorka muzyki chilijsko-meksykańska i z jej najnowszego albumu posłuchamy sobie numeru Vi un poema en su locura. To jest bardzo zróżnicowany album, ja wybrałam coś takiego spokojniejszego, śpiewanego, ale jest też tam rockowo i w ogóle jest szalenie. I na koniec posłuchamy sobie trochę elektroniki, ponieważ wjedzie Manhattan od Carlity, która jest turecką DJ-ką, i Sophie Tucker, no, którzy są ze Stanów Zjednoczonych. Ja was bardzo serdecznie ściskam, pozdrawiam i zapraszam dzisiaj o 20:00, taka nieśmiała reklama, zapraszam serdecznie na mój koncert na Barce o 20:00 godzinie w Warszawie. Będzie super fajnie, będą nowe piosenki, będzie gość, Płatek ze mną śpiewał nową piosenkę, ja dwie solowe nowe piosenki, będzie Ciężki Szmal, singiel ze stycznia. Nie grałam od chyba półtora roku, więc bardzo się stresuję. Zapraszam was, bądźcie tam. A jak nie, to mam nadzieję, że miło spędzicie ten wieczór i cały weekend. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii! Nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne! Pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo! A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku! Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo! A opiekun, jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci! Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia! U nas wszystko jest w cenie!
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

6 minut po godzinie 11. Gest Julka i TVB z kawałkiem Bystra Woda na antenie Radia Campus, a my zaczynamy audycję Campus Główny, w której jak zwykle będziemy rozmawiać o nowościach naukowych. Dziś głównym tematem raport Internet Dzieci, który rzeczywiście przebadał aktywność dzieci w sieci. Jak to wygląda? Bądźcie z nami do godziny 13. Mówi Kuba Łasicki. Zapraszam.

0: Kampus Główny.
1: A dzisiejszy program zaczniemy badaniem, które skupiło się na studentach, konkretnie mówiąc na ich zdrowiu psychicznym i podejściu do życia. No i wnioski są zaskakujące, ponieważ jak wynika z badania przeprowadzonego wśród studentów 20 polskich uczelni, ponad połowa z nich pokazuje kryteria osobowości typu D, a ten typ osobowości pochodzi od słowa distressed, a więc po prostu chodzi tutaj o negatywną emocjonalność i tendencję do wycofywania się z relacji społecznych. To jest wynik zaskakujący, ponieważ jest o wiele wyższy niż szacunki przewidywane dla ogółu populacji, w której ten właśnie typ osobowości ma wynosić około 15-25%. Autorzy badania podkreślają jednak, że nie należy traktować tego wyniku jako reprezentatywnego dla wszystkich polskich studentów, ponieważ dobrowolne badanie mogło przyciągnąć osoby bardziej zainteresowane tematyką zdrowia psychicznego lub doświadczające większego stresu. Badanie pokazało też silny związek między osobowością typu D a obniżoną jakością życia. Studenci o takiej osobowości uzyskiwali istotnie niższe wyniki w obszarach zdrowia fizycznego, dobrostanu psychicznego, relacji społecznych oraz oceny własnego środowiska życia. No, ciekawy jest ten wynik, który zapewne też pokazuje, jak ten nasz polski system edukacji działa na ludzi. Ja dosłownie wczoraj ukończyłem ostatnie zajęcia na swoich 5-letnich studiach i rzeczywiście w tym ostatnim semestrze no czuć było już wypalenie wśród większości osób razem ze mną studiujących, mimo tego, że każdy ten kierunek lubił i rzeczywiście chciał go ukończyć i te zajęcia były przez 5 lat atrakcyjne. To jednak można było wyczuć, że im dalej w las, tym właśnie to podejście i takie ogólne nastawienie czy humor na zajęciach były coraz to gorsze. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, trzeba wejść na stronę naukawpolsce.pl, a wyniki całego badania można znaleźć także w czasopiśmie naukowym Scientific Reports. A ja jeszcze do Was za chwilę wrócę z drugą naukową ciekawostką, która ostatnio

się ukazała, a później już rozmowa z naszym dzisiejszym gościem na temat tego, jak dzieci posługują się internetem.

0: Kampus Główny.
1: Tak jak mówiłem, jeszcze jeden temat mam dla Was. Tym razem skupimy się na świecie zwierząt, a konkretnie świecie delfinów, które no są dość specyficznym gatunkiem, ponieważ raczej postrzegamy je jako takie no przyjemne, przyjazne zwierzęta, z którymi marzymy, aby się popluskać razem. Są generalnie ładne i wyjątkowe. Ale jak się spojrzę na to, jak delfiny żyją społecznie pod wodą w morzach i oceanach, to można jednak zmienić zdanie na ich temat, ponieważ są to no bardzo dziwne zwierzęta, które mają bardzo dziwne społeczne zachowania, i na stronie nationalgeographic.pl można przeczytać o nowym badaniu, które zostało przeprowadzone w Shark Bay w Australii i wykazało, że samice delfinów indopacyficznych potrafią rozpoznać samca na podstawie jego dawnych zachowań i unikać go, jeżeli był przemocowcem. Tak, delfiny potrafią być przemocowcami w związkach, w relacjach damsko-męskich. I jak wykazało to badanie, samice delfinów częściej unikały samców, które miały już na koncie agresywne pilnowanie i przetrzymywanie partnerek. Strategia ta polega na tym, że koalicje samców współpracują ze sobą, aby przez wiele tygodni więzić przy sobie samicę i móc z nią kopulować. Wówczas samice bywają gryzione, uderzane lub taranowane przez samce, które dodatkowo ścigają je i wydają odgłosy gróźb. A wszystko to ma na celu zastraszenie partnerek i pełną kontrolę nad ich ruchami. A samice później wykorzystują wiedzę o konkretnych osobnikach na podstawie zapamiętywania ich specyficznego odgłosu, które wydają, ponieważ wydają unikatowe gwizdy sygnalne. Naturowe. To jest trochę tak, jakbyśmy zapamiętali kogoś po imieniu i nazwisku. Każdy samiec, każdy delfin wydaje ten dźwięk odrobinę inny i dzięki temu samice potrafią zapamiętywać, który z delfinów z ich otoczenia ma już na koncie takie nieprzyjemne zachowania i później rzeczywiście aktywnie tych samców samice unikają. To badanie zostało przeprowadzone m.in. przez dr Alice Bouchard i jej zespół, który zgromadził 34 gwizdy zarejestrowane u samców w latach 2013-17, a później analizowali także niewielką grupę samic, które rejestrowali. Więcej na ten temat na stronie nationalgeographic.pl. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam bardzo obrazu delfinów. One wciąż są pięknymi zwierzętami, które na pewno bardzo fajnie jest zaobserwować i jest to marzenie nie jednej osoby, ale pamiętajmy, że każdy ma swoją ciemną stronę i nawet delfiny nie są tak zero-jedynkowo piękne i fajne, jak mogłoby się wydawać.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Przełom poprzedniego roku oraz początek bieżącego przyniosły pewną zmianę sposobu, w jaki państwa, instytucje publiczne, badacze i opinia publiczna zaczęły patrzeć na sposób, w jaki korzystamy z mediów społecznościowych, zarówno jako dorośli, ale też jak korzystają z nich dzieci. Procesy przeciwko największym platformom cyfrowym oraz nowe regulacje w różnych krajach przesuwają powoli ten punkt ciężkości z odpowiedzialności indywidualnej na odpowiedzialność systemową. A jak rzeczywiście dzieci korzystają z internetu, postanowili sprawdzić badacze, którzy stworzyli raport Internet Dzieci 2026. Z nami jedna właśnie z autorek, doktor habilitowana Anna Miotk, Uniwersytet Warszawski i Polskie Badania Internetu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Właśnie, co wyróżnia najbardziej ten raport na tle innych, ponieważ inne już podobne badania, mam wrażenie, powstawały, lecz tam zawsze osoby, od których zbierano odpowiedzi, no po prostu wypełniały kwestionariusze.
2: Nasz raport jest opracowany na bazie danych pasywnych, czyli to są dane z rzeczywistego użytkowania internetu przez uczestników panelu stworzonego przez firmę Gemius na potrzeby badania MediaPanel. I tutaj dzieci biorą udział za zgodą rodziców, z zachowaniem wszystkich norm etycznych dotyczących tego typu badań. Natomiast to, co my sprawdzamy, to jest to, co rzeczywiście użytkownik wykonuje na smartfonie. Czyli osoba dostaje smartfona, po prostu sobie z niego korzysta. Te dane są gromadzone zbiorczo, więc tutaj nie analizujemy pojedynczych osób, tylko agregujemy te dane zbiorcze na potrzeby badania. Chociaż w raporcie też pokazujemy przykładowe zachowania użytkowników.
1: Mhm. Czyli po prostu śledziliście aktywność danego dziecka, jak tylko otwierało smartfon, co to dziecko robi, tak? Kiedy już była zgoda.
2: Na tym polega badanie. Mhm. Natomiast te dane są agregowane i pokazujemy zbiorczy obraz. Tutaj nie robi się czegoś takiego, że sprawdza się konkretną osobę z imienia i z nazwiska.
1: No tak,
2: tylko
1: tak.
2: Łączymy te dane w jedną bazę, żeby pokazać, jak się zachowuje ogół użytkowników. To bardzo staram się to podkreślić, bo to jest ważne właśnie z punktu widzenia prowadzenia takich badań i z punktu też ich uczestników.
1: Mhm. No i teraz, jak otworzy się ten raport, można przeczytać, że blisko 2,6 miliona dzieci, czyli 81% w wieku 7-14 korzysta z internetu.
2: Tak.
1: To jest taka puste dane, fakt stwierdzony. A teraz, jak możemy o tym dyskutować? To jest dobrze, że tak jest? To jest źle, że tak jest? Czy jaki jest wydźwięk z tych danych?
2: Powiem tak, to zależy, bo z jednej strony dzieci, tak jak i dorośli, są użytkownikami mediów, ale to zależy, w jaki sposób te media są wykorzystywane. Internet jest narzędziem, więc możemy do niego korzystać do dobrych celów, na przykład do edukacji, do samorozwoju, do nawiązywania kontaktów, do podtrzymywania kontaktów, oczywiście w bezpieczny sposób, ale też możemy z niego korzystać w sposób taki, który będzie dla nas na dłuższą perspektywę szkodliwy, na przykład za długo siedzieć w pewnych aplikacjach, robić to kosztem czasu spędzonego z ludźmi gdzieś poza ekranami, na żywo. No i w przypadku dzieci tutaj kłopotem jest to, że one mogą się w internecie natknąć na różne szkodliwe treści, zwłaszcza na platformach, ponieważ tam te treści są przede wszystkim, znaczy nie są tak mocno moderowane. Co więcej, te platformy działają tak, że bardzo szybko, jeżeli się założy konto i się na przykład określi, że ono ma 13 lat, tak robił zespół ministra edukacji we Francji, założyli konto na TikToku, założyli konto na nastolatka i zaczęli obserwować, co się dzieje, jakie treści się pojawią jako proponowane. No okazało się, że tych treści szkodliwych było bardzo dużo już na samym początku. Że tutaj ten algorytm działał tak, żeby przykuć to hipotetyczne dziecko do ekranu, nawet wyświetlając mu rzeczy, które mogą być dla niego szkodliwe.
1: Mhm. Ja trochę inaczej patrzę na to, może przez to, że sam się wychowałem w internecie już w czasach, w których on hulał, sam trafiałem na takie rzeczy, jakoś wyrosłem na normalnego człowieka, plus no każdy z moich znajomych dokładnie tak miał i nie sądzę, żeby to jakoś bardzo źle na nas wpłynęło, plus ostatnio też polscy dziennikarze chyba TVN-u zrobili podobny eksperyment i zaczęli się tam krzyczeć, że to są szkodliwe treści na zwykłych memach, które po prostu były w ogóle nieszkodliwe według mnie, ale na razie chciałbym to zostawić, może do tego wrócę. W takim razie, bo mówiliśmy o tym czasie, że można za dużo go spędzić i na różnych platformach, to ile czasu te nasze polskie dzieci spędzają przed smartfonem w internecie i z jakich najczęściej platform korzystają?
2: Dużo czasu, to jest, z tego co pamiętam, to jest ponad 4 godziny dziennie. Mhm. Dorosły internet to jednak spędza tego czasu mniej. I też głównie są to serwisy społecznościowe, komunikatory, serwisy wideo. Mhm. Dwa serwisy, TikTok i YouTube. Też sporadycznie Facebook, tam dużo czasu nie spędzają, tam raczej wchodzą na krótsze momenty. Prawdopodobnie dlatego, że to jest też serwis wykorzystywany w komunikacji przez chociażby szkołę, czy w jakiś sposób związany ze szkołą.
1: No Facebooka to raczej dzieci używają tylko do Messengera, ale już sam ten feed, sama tablica Facebooka jest mniej interaktywna niż Instagrama czy TikToka, więc dzieci raczej z Facebooka już nie korzystają, tak mi się wydaje.
2: Chłopcy siedzą na Twitchu, wiadomo, gry. To też jest bardzo mocno wykorzystywany serwis. I do tego komunikatory, czyli WhatsApp, czyli Messenger. To też są narzędzia, z których korzystają dzieci. I Snapchat, jako taki serwis podobny do TikToka.
1: Ale króluje chyba najbardziej TikTok, prawda?
2: Zdecydowanie. Tutaj mamy też najdłuższe czasy użytkowników. I to też jest tak, że dzieci z tych serwisów korzystają właśnie nie... Widać z naszych danych, że korzystanie spada podczas godzin lekcyjnych. Pewnie dlatego, że część szkół ma już regulaminy, które zabraniają korzystania ze smartfonów na lekcjach. Natomiast najbardziej intensywne korzystanie jest w domu po szkole. Niektóre dzieci potrafią po prostu od tej 14-15, jak wrócą z lekcji, do 22 non-stop uruchamiać jakieś serwisy.
1: No, TikTok tak jest skonstruowany nawet, żeby nigdy z niego nie wyjść. On się nigdy nie kończy, zawsze jest coś nowego.
2: Ostatnio tak, nawet infinite scroll tak zwany, czyli to niekończące się przewijanie.
1: Sam u siebie ostatnio zauważyłem w taki właśnie sposób, że mnie to zaciekawiło, że akurat nie z TikToka, tylko z rolek na Instagramie korzystałem i na moim telefonie, który jest dość powiedzmy nowym modelem, tam te rolki były na cały ekran i mi się nie pokazywał zegar, więc można też zatracić się w czasie, jak przy jakiejś dobrej grze, gdzie też nie widzimy tego zegara, ile rzeczywiście czasu tam spędzamy. Dobrze, to pierwsza część naszej rozmowy, do której jeszcze wrócimy za parę chwil, więc zostańcie z nami.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy na temat raportu Internet Dzieci, który badał, jak dzieci posługują się internetem, ile w nim siedzą i co konkretnie tam robią. Powiedzieliśmy o grupie 7-14, że oni korzystają z tych smartfonów ponad 4 godziny dziennie, że spędzają najwięcej czasu na TikToku, ale też na innych mediach. Wydaje mi się, że ta grupa w tym raporcie jest bardzo szeroka. Wydaje mi się, że 7-latek korzystający z internetu jest zupełnie czym innym niż 14-latek korzystający z internetu.
2: Tak, pewnie to by się dało wyróżnić jakieś różnice, natomiast nie mamy na tyle dużej próby dzieci, żeby tak mocno posegmentować tę grupę. Mhm. Dlatego zdecydowaliśmy się na zagregowanie tych danych w wieku 7-14 lat. To też jest tak, że od 13 lat można już mieć według regulaminu którejkolwiek z platform konto na niej, więc dlatego to była dla nas taka cezura wiekowa.
1: Bo powiedzieliśmy, że 81% dzieci w tym przedziale, to jakbym usłyszał dane, że 81% 7-latków siedzi tyle w internecie i używa tego internetu, to bym się bardzo zdziwił negatywnie. A jakbym usłyszał, że 81% 14-latków, to bym się zdziwił, że dlaczego tak mało. Wydaje mi się, że 14-latek, no to już jednak jest taki wiek, w którym nieużywanie dzisiaj internetu jest też dziwne. Niepokojące, że ktoś nie ma relacji społecznych, żeby popisać z kimś, ze swoim znajomym, w sensie na komunikatorze po szkole. Dobrze, chciałem jeszcze pójść dalej, bo powiedzieliśmy o tych normalnych platformach społecznościowych, ale w raporcie też mowa o różnych zagrożeniach, także z tym, że dzieci mogą trafić na strony przeznaczone dla dorosłych. To się często dzieje, że rzeczywiście dzieci dochodzą już do tych treści jeszcze pewnie bardziej szkodliwych, niżeli same platformy społecznościowe.
2: Tak, często. To jest drugi najbardziej popularny serwis w tej grupie wiekowej. To jest właśnie serwis z treściami dla dorosłych. I z tego, co zauważyliśmy, to dzieci nie wchodzą na ten serwis komputerów domowych. Komputerów stacjonarnych, no bo tam jest większe ryzyko, że rodzic to zauważy i wykryje. A właśnie częściej ze smartfonów. Tak samo jak na serwisy ze ściągami też wchodzą ze smartfonów. I ja się sama zastanawiałam, dlaczego tak jest, ale się okazuje, że wejście na te serwisy jest bardzo łatwe. Wystarczy zaznaczyć deklarację, że tak, mam skończone 18 lat i chcę wejść. No i potem już jest do wyboru, do koloru. Wszystko tam można zobaczyć. Więc ja się nie dziwię, że dzieci wchodzą, bo one są po prostu ciekawe, bo kolega im powie, bo chcą zobaczyć, o co chodzi. Też one na te serwisy trafiają z jakichś innych miejsc, to znaczy na przykład z reklam tych serwisów, powiedzmy na platformach społecznościowych, czy z jakichś treści, które te serwisy polecają, reklamują, są gdzieś jakieś linki umieszczane, jest przecież masa skamu, bo te serwisy, żeby promować swoje usługi, umieszczają posty w różnych grupach. Więc sporo tych wejść może się zacząć z przypadku, no ale też ten czas spędzany w tych serwisach pokazuje, że jak już dziecko tam zaczyna wchodzić, no to już sam zostaje. Może nie siedzi tyle, co na TikToku, czy na Instagramie, ale jednak to jest, jak na dzieci, to jest dużo.
1: Czy dzieci w ogóle jeszcze korzystają z komputerów do innej rzeczy niż ewentualnego grania? No bo te serwisy TikTok, Instagram, one inaczej wyglądają na komputerze, one nie są atrakcyjne na komputerze. Po prostu chyba to młode pokolenie już nie rozróżnia aktywności na telefonie i aktywności na komputerze. Tak kiedyś słyszałem, że jest big screen activity i small screen activity. I że jeszcze moje chociażby pokolenie aktualnych 20-kilkulatków, ja rozróżniam, nie kupię biletu lotniczego na przykład na telefonie. To jest dla mnie rzecz do zrobienia na komputerze. A potem moi uczniowie na korepetycjach piszą całe rozprawki na telefonie, gdzie bym nigdy w życiu tego nie potrafił zrobić inaczej niż na komputerze. Chyba one po prostu raz, że łatwiej odnaleźć na komputerze taką aktywność, ale po drugie po prostu telefon jest od wszystkiego.
2: W młodszej grupie tak. To w poprzednim raporcie, kiedy analizowaliśmy jeszcze grupę 7-14 w porównaniu z 15-18, to tam było widać, że już to korzystanie z komputera stacjonarnego zaczyna być większe. no bo pewnie więcej prac domowych, bardziej skomplikowanych też się odrabia na tym komputerze, ale też się gra, co jest wygodniejsze jednak na dużym ekranie niż na smartfonie. Mhm. Bo jeżeli gramy w jakieś takie bardziej skomplikowane gry...
1: No, zupełnie inne te gry są też.
2: No, to jednak duży ekran jest tutaj niezbędny. No, na smartfonie to sobie można pykać gierkę pomiędzy przystankami w autobusie. Mhm. Natomiast... Więc po prostu te starsze... I też oni częściej korzystają z platform streamingowych, tych VOD, też właśnie na dużym ekranie wolą oglądać filmy. Mhm.
1: A ze sztucznej inteligencji korzystają?
2: Korzystają. Korzystają dzieci w różnych grupach wiekowych. No, studenci też korzystają, bo ja to widzę po tym, jakie prace dostaję.
1: No, studenci oczywiście, że korzystają, ale studenci, powiedzmy, mamy jasny cel, po co to robić, a te najmłodsze dzieci po co korzystają ze sztucznej inteligencji? Też po prostu do odrobienia pracy domowej, czy w jakimś innym celu jeszcze?
2: W różnych celach. Ja może podam taką anegdotę. Jechałam z biblioteki, stałam na przystanku, czekałam na autobus, dwójka dzieci koło mnie. Mhm. Dziewczynka 10 lat, chłopiec 12 i próbowali oszacować, ile zarabia miesięcznie osoba, która tygodniowo ma pensję w wysokości 300 zł. Mhm. Męczyli się bardzo długo z tym zadaniem. W końcu chłopak uruchomił właśnie czata GPT, próbował zadać pytanie, ale on zaczął, ej mordo, coś tam i tak zadał to pytanie, że nie uzyskał odpowiedzi, no bo nie umiał go zadać. Mhm. No i w końcu ta dziewczynka, która była młodsza, po chwili pomyślała, mówi, to będzie 300, tu trzeba dodać 300, to jest 600, trzeba dodać 300, czyli dodawaniem rozwiązała ten problem, bo ona jeszcze chyba była w takiej klasie, gdzie nie ma mnożenia, ale udało jej się to ustalić, a chłopiec, mimo że był starszy i prawdopodobnie już miał mnożenie, no nie miał nawet na tyle umiejętności związanych, to się nazywa alfabetyzm po polsku. Literacy, czyli umiejętność czytania i pisania, nie miał na tyle dobrze wykształconej, że też nie umiał zadać precyzyjnie pytania. Mhm. Co jest ważne w komunikacji z tymi narzędziami.
1: No właśnie, to tutaj chyba jest jedno z takich większych zagrożeń dla dzieci w internecie, że jak za wcześnie i za dużo tej sztucznej inteligencji wykorzystują, no to nie wykształcą się chyba takie właśnie potrzebne później do życia umiejętności jakiegoś krytycznego myślenia i samemu rozwiązywania problemów. My jeszcze wrócimy do naszej rozmowy. Chciałbym się jeszcze podpytać na temat roli rodzica, jaką może pełnić w tym temacie. No i także o tym, że te platformy społecznościowe same powinny brać w jakiś sposób odpowiedzialność, o tym w kolejnej części naszej rozmowy. Reklama.
0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie! Reklama.
3: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiamy z doktor habilitowaną Anną Miotkę na temat raportu Internet Dzieci. Wśród wyników czasem tam w tym raporcie przewija się ten pomysł wprowadzenia zakazu dla dzieci poniżej 15 roku życia na używanie mediów społecznościowych. Jak pani postrzega ten pomysł? Czy to jest coś, co realnie może pomóc zwalczać te zagrożenia i jakoś zrobi lepiej dzieciom? Czy może bardziej tak jak już od razu mogę powiedzieć, uważa pani jak ja, że to tylko stworzy nowe problemy?
2: Jeśli chodzi o taki zakaz, to tutaj mamy jeszcze inny postulat, który łącznie z tym występuje. Czyli najpierw chodzi o to, żeby zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać o jakichkolwiek zakazach, stworzyć coś, co się nazywa katalogiem usług cyfrowych i określić, jaki musi być minimalny wiek użytkownika takiej usługi. Trochę tak jak to jest w telewizji, że mamy określone programy i one mają takie znaczki, że to jest, nie wiem, powiedzmy dla osób w wieku 16 lat plus, a to jest dla osób w wieku 18 lat plus i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy, jak będziemy mieli taki katalog, to wtedy można myśleć, jak egzekwować to, żeby z danej platformy rzeczywiście korzystały osoby w takim wieku, dla jakiego ta platforma jest przeznaczona. Z dziećmi jest właśnie niestety ten problem, że one korzystają z platform społecznościowych, też często rodzice im zakładają konta. Natomiast ten wiek minimalny określony przez platformę to jest 13 lat. No bo to wynika z amerykańskich przepisów. Dlatego oni te 13 lat przyjęli. Natomiast często są takie sytuacje, że te konta zakładają młodsze dzieci, które podają nieprawdziwy wiek użytkownika.
1: Ja miałem Facebooka, jak miałem 11.
2: No i na przykład oglądał pan reklamy alkoholu,
1: nie było,
2: które nie powinny być dla pana emitowane. Mhm. Cała telewizja przecież ma ograniczenia, że reklamy alkoholu nie pojawiają się w określonych porach, kiedy z telewizora może korzystać dziecko. Mhm. Tutaj tego nie ma. Tak samo treści dla dorosłych. Też one są obecne na platformach i też mogą być wyświetlane dzieciom. Chociaż normalnie w normalnym życiu staramy się ograniczać dostęp dzieci do tego typu treści. Więc tutaj tu nie można też myśleć, że jeden, że tak jakby zakaz jest najważniejszym postulatem, bo właśnie najpierw musimy te usługi poklasyfikować i pookreślać, kto powinien mieć do nich rzeczywisty dostęp, a potem wprowadzić mechanizmy weryfikacji.
1: No, no i tutaj to jest chyba najtrudniejsze. No
2: tutaj
1: bo
2: trwa
1: jak
2: dyskusja.
1: W internecie to zrobić?
2: No, tu trwa dyskusja, już niektóre platformy, Wielka Brytania to była, dlatego że tam zakaz wprowadzono już niektórych platform i były historie, że dzieci próbowały sobie malować wąsy, żeby udawać dorosłych użytkowników na tej weryfikacji fotograficznej. Jest inny pomysł, żeby robić to w Europie w oparciu o Europejski Portfel Tożsamości, czyli że mechanizm platformy wysyłałby sygnał po prostu taki sprawdzający, czy dany użytkownik jest pełnoletni, czy nie, bez wysyłania jakichkolwiek innych danych. Więc tutaj na pewno jakieś mechanizmy weryfikacji są. No, historia z Wielkiej Brytanii kolejna jest taka, że jak zakazano serwisów z treściami dla dorosłych dzieciom, to ruch na największym serwisie spadł o 20%, więc tyle mniej więcej korzystało. Aczkolwiek zwiększył się odsetek użytkowników wchodzących z VPN-ów. Czyli prawdopodobnie ci starsi nastolatkowie biegli komputerowo, już znaleźli sobie obejście.
1: Wszystko się da obejść w internecie.
2: Ale generalnie z przepisami jest tak, że to nie jest tak, że przepisy się tworzy na sztywno. Tylko to jest tak jak z rozwiązaniem informatycznym, że nawet jak zbudujemy rozwiązanie informatyczne, to musimy je poprawiać. Czyli jak gra pan w gry komputerowe, to ta gra ma coraz to kolejne edycje, które rozwiązują jakieś tam błędy, jakie wystąpiły w pierwszej edycji gry.
1: No tak.
2: Tak samo jest z przepisami, że po to się tworzy, ale też potem je się udoskonala i koryguje co jakiś czas, żeby były jak najbardziej odpowiadające rzeczywistości.
1: Tutaj zawsze jest dyskusja na temat prywatności w sieci i takiej idei, że internet miał być wolny. I ja na przykład nie zaufałbym platformie, która już teraz bez podawania jakiegoś portfela tożsamości, dowodu, przecież Facebook wie, kim ja jestem, gdzie ja mieszkam, co ja lubię, kto jest z mojej rodziny, jak wyglądam i o czym mówię. Wszystko wiedzą, wszystko podsłuchują, każda platforma, więc to rodzi kolejne.

0: ideę wprowadzenia jakiejś formy ograniczenia wolności w internecie spotykałem się zawsze z taką falą sprzeciwu, że jeszcze się nie udało.
1: Tak, no, ale bardzo. W niektórych krajach już zakazy social media dzieci są wprowadzane. No zobaczymy, co będzie w Wielkiej Brytanii.
0: W Australii nastolatkowie pozywają państwo za to, że teraz nie mają dostępu do życia społecznego.
1: Powodzenia. No ludzie sobie kiedyś jakoś radzili, jak mieszkaliśmy na drzewach, czy siedzieliśmy w jaskiniach.
0: Nie, no oczywiście. Dobra, ja bym chciał jeszcze przejść do jednej ważnej rzeczy, bo poszliśmy w stronę taką, która nie jest o tym raporcie, a najbardziej mnie interesuje jednak ta aktywność dzieci. I rola rodziców tutaj też się pojawia. Mhm. Chciałbym zakończyć, tak jak zawsze lubię kończyć, czymś, co możemy wziąć dla siebie teraz do życia codziennego z tej rozmowy, bo to, czy te platformy coś zrobią, czy nie, czy rząd coś zrobi, czy nie, nie mamy na to wpływu tak naprawdę.
1: No trochę mamy, wybierając rząd.
0: No, w zależności od wiary w rząd, ja mam niską. Ale mamy wpływ na to, jak będziemy rozmawiać, jak będziemy traktować swoje dziecko, chociażby będąc rodzicem. Czy możemy jakoś tak podać konkretne rzeczy, które można zrobić na co dzień jako rodzic, aby zadbać o to, żeby nasze dziecko korzystało z tego internetu, z tego smartfona, może zdrowiej, może bezpieczniej.
1: No właśnie, mieliśmy tutaj taką dyskusję w ramach Uniwersytetu Dzieci, bo ta organizacja poza tym, że robi wykłady dla dzieci, jakieś różne aktywności na uniwersytecie, to też robi wykład dla rodziców i tutaj miałam spotkanie z rodzicami, więc wymienialiśmy się różnymi pomysłami i tutaj rodzice podawali, no właśnie, albo z jednej strony sprawdzać, czyli były jakieś różne elektroniczne narzędzia wdrażane na smartfonach i na komputerach, żeby móc kontrolować, ile czasu dziecko spędza w internecie i gdzie ono ten czas spędza, to jest raz, ale z drugiej strony tłumaczyć, jeszcze raz tłumaczyć, dlaczego. Ja może sięgnę po swój przykład. Co prawda za moich czasów nie było jeszcze internetu, ale była telewizja. I moi rodzice zabraniali mi oglądania filmów dla dorosłych, zwłaszcza filmów po wiadomościach, dlatego że to już były filmy nie dla dziecięcej widowni. Całe moje przedszkole oglądało, czy tam cała szkoła, a ja byłam wykluczona społecznie. Mhm. Ale moja mama ze mną dużo na ten temat rozmawiała, tłumaczyła mi, że ona uważa, że te filmy nie nadają się dla dzieci, że dzieci ich nie powinny oglądać, że tam jest dużo okrucieństwa. No był na przykład taki film Ballada o Januszku, gdzie chłopak dręczył swoją matkę na różne sposoby. To była przemoc fizyczna, przemoc psychiczna. No, dziecko w wieku szkolnym raczej czegoś takiego nie powinno oglądać. Także rodzice mi to tłumaczyli i no, było mi trudno, no bo w jakiś sposób byłam wykluczona, ale potem się nauczyłam sama przeciwstawiać. Czyli nie robić tego, co wszyscy robią, no bo na przykład popalanie papierosów gdzieś ci chcę, tylko dlatego, że wszyscy to robią i nauczyłam się w ten sposób mieć swoje zdanie. To mi dało takie mocne własne granice. No ale wracając do rodziców internetu, no właśnie, rozmowa, też uświadamianie dzieci co do zagrożeń, czyli że właśnie, że mogą się trafić jakieś osoby dorosłe, które się będą pod dzieci podszywały. Czego w internecie nie robić? Tak samo jak kiedyś uczono dzieci, że nie otwierać drzwi obcym osobom. W jakich kontaktów nie nawiązywać, czego unikać, jak takie osoby dorosłe mogą dziećmi manipulować, próbować zdobyć ich zaufanie. Więc czy właśnie na czym polegają różne wyłudzenia? To w zależności też od wieku dziecka i na ile ono ma dostęp do różnych finansowych funkcji swojego konta. Mhm. Więc przede wszystkim edukować i rozmawiać, no i też sprawdzać.
0: To jest taki wniosek, który bardzo często się pojawia na końcu takich rozmów, czyli rozmawiać ze swoimi dziećmi otwarcie, nie bać się tego. Ja swoich rodziców zablokowałem na Facebooku, jak byłem mały na przykład. Mm-hmm. Nie polecam. To było głupie. Jednak fajniej rozmawiać, może właśnie mieć swoich rodziców, jak już jesteśmy tym nastolatkiem, to mieć swoich rodziców znajomych, to oni też zawsze mogą coś tam skontrolować, jak coś złego zobaczą. Rozmawialiśmy na temat raportu Internet Dzieci 2026 z doktor habilitowaną Anną Miotk z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskich Badań Internetu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Kampus Główny trwa dalej. Jeszcze za chwilę zajrzymy do tego, co dzieje się w akademickim sporcie, a w Warszawie od 1 lipca nie lada gratka. Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu będą rozgrywane i za chwilę wam powiem więcej na temat tego wydarzenia.

0: Ksar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę ciebie bez
2: gry. Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem? Ale w czym jest problem?

0: erekcją aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie, nie

0: Korpus główny.
1: Jeżeli tak jak ja zarywacie nocki, aby oglądać mundial, to po pierwsze łączę się z wami w naszym niewyspanym bólu, a po drugie chciałem wam powiedzieć, że już niedługo nie będzie trzeba zarywać nocy, aby oglądać sport na najwyższym poziomie, ponieważ do Warszawy zawitają akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Od 1 do 7 lipca w stolicy o medale rywalizować będzie 10 drużyn kobiecych i 16 zespołów męskich. W turnieju wezmą udział studenci sportowcy z 18 państw z różnych stron świata i w ciągu tygodnia rozegranych zostanie w naszym mieście 48 spotkań w turnieju mężczyzn i 27 w turnieju kobiet, a więc sport na najwyższym poziomie, mimo że te mistrzostwa mają ten przedsionek akademickie, no to często są to sportowcy, którzy są studentami, ale grają regularnie w ligach seniorskich, w bardzo dobrych drużynach i ten poziom akademickich mistrzostw często nie odbiega znacznie od tych mistrzostw seniorskich. Polska wśród mężczyzn trafiła do grupy A, w której zmierzy się z Czechami, Kostaryką oraz Cyprem, a dziewczyny z Polski trafiły na Portugalię, Tajwan, Kostarykę oraz Stany Zjednoczone. Można się na te akademickie Mistrzostwa Świata wybrać. Wciąż można zdobyć na nie bilety. Można też przeczytać o nich więcej na stronie azs.waw.pl, a mecze rozegrane zostaną w trzech halach: Osir Włochy, Osir Bemowo oraz w hali Znicza Pruszków. To trzy areny zmagań. A więc azs.waw.pl, tam można przeczytać więcej na ten temat. A ja już się z wami żegnam. To tyle, co przygotowałem dziś dla was, ponieważ po 12.30 oddam głos, aby na antenie Radia Campus wybrzmiał cykl Nauka Sprawdza. Więc dzięki wielkie, mówił Kuba Łasicki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

Ciekawcze. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś super...

zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy. Co? Nie, wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy. Nie.

0: zostawiłaś mnie z kimś, kogo to obchodzi.
1: Reklama. Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Kamień, papier, nożyce!
3: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
1: Reklama. Autopromocja.
4: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
5: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.

0: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka Sprawdza, finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Dzień dobry, cześć. Wojtek Rodek przed mikrofonem. To jest program Nauka Sprawdza, w którym to zajmujemy się szeroko pojętymi fake newsami, dezinformacją, manipulacjami. Wszystko w przestrzeni naukowej, ale nie tylko. Dzisiejszym naszym gościem jest Dawid Myśliwiec, a w zasadzie doktor Dawid Myśliwiec, dzień dobry.
2: Tak, złożyło się tak, że rzeczywiście doktor Dawid Myśliwiec, dzień dobry, ale od razu mówię, że wyraziłem zgodę na to, żeby mówić do mnie po imieniu i też zdarza mi się jeść nawet ziemniaki na obiad czasami, więc...
1: Fantastycznie. Jesteś naukowcem, jednocześnie twórcą. Mówisz o nauce. My w tym programie mówimy o szeroko pojętej dezinformacji, fake newsach, manipulacjach, no i tej przestrzeni, wokół której właśnie te sytuacje się również odbywają. Czy można stwierdzić, że my jesteśmy jednak jakoś genetycznie zaprogramowani tak, aby ulegać manipulacjom, dezinformacjom, fake newsom?
2: Nie powiedziałbym, że my jesteśmy genetycznie do tego zaprogramowani. Użyłbym raczej takiego stwierdzenia, że ludzie, którzy chcą nas manipulować, nami manipulować, chcą zasiewać w nas fake news, chcą, żebyśmy stali się ofiarami ich dezinformacji, wykorzystują pewne mechanizmy naszych mózgów, które są zupełnie naturalne. Tak bym raczej to powiedział, bo to nie jest tak, że człowiek ewoluował i była jakaś presja ewolucyjna po to, żeby na przełomie tysiącleci pojawiła się generacja tak podatna na dezinformację.
1: Ale pewne naturalne działanie mózgu powoduje, sygnalizuje, że gdzieś tam
2: tak
1: to by było.
2: Dokładnie. Te wszystkie rzeczy, które...
1: w kierunku, że było wymyślone, bo nie wiemy, ale tak to działa.
2: Nie, bardziej mi chodzi o to, że są rzeczy, które się super sprawdzają na sawannie, jak musisz walczyć na przykład o przeżycie z lwem, które jednocześnie pozwalają dobremu spin doktorowi zasiać w tobie idee, które same być może nie przyszłyby ci do głowy.
1: No i jak to wygląda?
2: Skupienie na przykład na emocjach, zwłaszcza tych negatywnych. No, jeżeli słyszałeś trzask na sawannie, czy nasi przodkowie słyszeli trzask na sawannie i nie wiedzieli co to, jednak profilaktycznie łatwo na przykład było, lepiej było, czy dłużej żyli pewnie ci, którzy zakładali, że to jest lew i warto się oddalić, niż na bank gnu. I czasami to się okazywał rzeczywiście drapieżnik, który się do nas podkradał, więc takie skupienie na przykład na negatywnych emocjach, czy negatywnych przekazach jest bardzo przytłaczające dla nas. I odpowiednie manipulowanie tymi negatywnymi emocjami może sprawić, że pewne rzeczy się w nas, jakieś myśli się w nas zagnieżdżą. Głównie dlatego, że bardzo często mamy najwyraźniejsze ślady pamięciowe z tych momentów naszego życia, któremu te silne emocje towarzyszyły. Czyli jeżeli chcesz komuś sprzedać jakąś informację, żeby on ją, tak idąc tropem może filmowej incepcji, uznał za swoje przemyślenie, to dobrze jest mu to podsunąć umiejętnym pytaniem w momencie, kiedy na przykład czuje oburzenie, albo czuje lęk, albo czuje wręcz strach, że jakaś wizja mu przedstawiana się ziści i to na przykład jest wina, tutaj wstaw dowolne, wiesz, kierowców tramwajów.
1: Albo najpierw ten strach spowodować, a potem zadać pytanie, dlaczego się boisz.
2: Tak. Tylko po prostu ta silna emocja i umiejętnie skonstruowane pytanie na zasadzie, a za komuny żyło ci się lepiej przypadkiem? Nie, no tylko na przykład zobacz, za komuny żyło ci się, o ile lepiej żyło ci się za komuny i coś tam, albo jak za komuny było lepiej, bo coś tam.
1: Ten świat, w którym żyjemy, mówię o mediach, które mamy dostępne w kieszeni, różne bardzo rodzaje tych mediów w jednym urządzeniu.
2: Wszystkie.
1: No i te social media, takie nazwijmy, może nie wszyscy wiedzą, ale jeżeli spojrzymy na posty, które nam się wyświetlają, no już na tym Facebooku, gdzie warto zrobić sobie takie badanie i zobaczyć, ile się rzeczy wyświetla od znajomych, a ile z sugestią obserwuj, to te, co się najczęściej wyświetlają, mają najwięcej komentarzy i reakcji, czyli powodują najwięcej emocji.
2: Mhm, dokładnie tak. No bo algorytm chce od nas retencji uwagi i reakcji. On może sobie to na różne sposoby mierzyć, no ale na przykład jak masz rolkę, która się sama zapętla.
1: Czyli jest tak skonstruowana, że jak możesz się kończy, nie zauważyć, że się skończyła. Tak.
2: I ty poczułeś się przez tę rolkę na tyle oburzony, że czujesz potrzebę naciśnięcia nie tylko lubię, nie lubię, ale też napisania komentarza pod tą rolką. to nagle okazuje się, że 30-sekundowy fragment albo minutowy fragment jest obejrzany przez ciebie 500%, czyli 5 minut ci zajęło, 5 minut spędziłeś na tej rolce, algorytm myśli, kurde, trzeba ją pokazać większej liczbie osób. No i trafią się inni, którzy też poczują takie emocje, a algorytm, który jest skonstruowany tak, żeby właśnie ten watch time, tę retencję uwagi maksymalizować, albo żeby to była jedna ze zmiennych...
1: No bo to są pieniądze. Dłużej tam siedzisz, więcej zarobi jeden czy drugi portal.
2: No to nawet bez złej woli. W sensie ktoś to zaprogramował tak, żeby nie było w tej złej woli. Późny kapitalizm, w którym żyjemy, po prostu to zdecydował. Okazuje się, że no, taka treść nagle w statystykach wypada na wybitną z punktu widzenia platformy, jest prezentowana większej liczbie osób. Więc to z jednej strony jest może dziwne dla kogoś, wygląda jak po prostu spisek, a z drugiej strony jest niedziwne, jak spojrzymy na to z punktu widzenia algorytmu, który ma takie, a nie inne mierzalne parametry tej retencji uwagi maksymalizować.
0: Nauka sprawdza.

0: drink from the chalice and you will be reborn in the land with you.
1: Percival. I didn't know how empty was my soul.
2: Nauka sprawdza, tak nazywa się ten program, a naszym gościem jest Dawid Myśliwiec. No dobrze, z twojej perspektywy naukowca, który też się zajmuje tym, jak to postrzegamy, też piszesz o tym w swojej książce, ale też z perspektywy twórcy, bo masz te dwie i to jest może trochę...
3: Znaczy, o jednej mam już bardziej wspomnienie naukowej, ale tak ciągle mam bardzo ciepłe uczucia do samej nauki i ciągle mnie ona tak autentycznie pasjonuje.
2: Ale też nie mówisz tylko treści krótszych, dłuższych, ale też są książki. Dlatego pytanie jest takie, czy to jest rzeczywiście duży problem, to, że mamy takie, a nie inne media i dostępność do tych mediów mamy w zasadzie nieograniczoną?
3: Cytując klasykę, to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Uważam, że głupio byłoby oczekiwać, że dojdzie do jakiejś samoregulacji tychże mediów. No bo jeżeli one mogą...
2: Każdy może być medium w zasadzie.
3: Tak. Każdy może być medium, albo każdy może stać się elementem tego medium. Powiedzmy, jeżeli uznamy, że kanał na YouTube to jest taki program, który prowadzisz, ale nikt go nie wpuszcza na antenę, tylko sam jednoosobowo decydujesz o tym, że...
2: Ale jesteś medium, który może mieć setki tysięcy odsłon
3: może miesięcznie. Mieć, jak najbardziej. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia platform, które to umożliwiają, byłoby naiwne oczekiwać, że one się jakoś samo zregulują. Z prostego powodu, mechanika jest jednak taka, że jeżeli byśmy nagle zakazali pewnych treści na YouTubie, to powstanie medium społecznościowe, które dokładnie te role przejmie, zmonetyzuje to. Nie trzeba szukać daleko. Są pewnie streamerzy, którzy na YouTube nie mają wstępu, a na platformie takie jak Kick spokojnie sobie funkcjonują i monetyzują treści, które na platformie YouTube są już nieakceptowane z różnych względów. Więc takie sytuacje się zdarzają. Więc platformy nie będą dążyły do takiego bardzo restrykcyjnego podejścia do różnego rodzaju twórców. Po pierwsze, bo to nie leży w ich kapitalistycznym interesie, tak z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego. A po drugie, że może to sprawić, że stracą swoją pozycję, na którą długo, bardzo często pracowały. Więc ja tutaj bym nie oczekiwał od tego, że zasady gry się zmienią i ta książka, jedna z książek, o których wspomniałeś, zdarza mi się je napisać, to jedną z nich poświęciłem głównie temu, że w tej sytuacji najlepsze, co możemy zrobić, to zadbać sami o naszą, nawet nie tyle higienę informacyjną, co nasz zestaw umiejętności do funkcjonowania w świecie, w którym informacja wygląda tak, jak to opisałeś, że każdy może nie tylko zostać tym medium, ale jeszcze przypisywać sobie przymioty jedynego prawdziwego medium albo autorytetu w jakiejś dziedzinie, tworząc często fikcyjny zestaw dowodów na ten swój status autorytetu. To też zdarza się przecież, że okazuje się, że ktoś tam wcale nie studiował tam, gdzie studiował i wcale nie ma zdjęcia z noblistą, tylko to jest sfotoshopowane.
2: No tak, ale kiedyś były duże media i stosunkowo niewielka ich ilość, ale też nie zawsze to mogliśmy mieć poczucie, że one są uczciwe w stosunku do odbiorców.
3: To prawda. I to nie jest tak, że ten problem się pojawił nagle, tylko jego skala teraz się zmieniła diametralnie. I to nawet nie mówię o mediach społecznościowych samych w sobie, ale na przykład dostępności generatywnej sztucznej inteligencji, czy sieci neuronowych, które mogą ci wygenerować filmy, narracje, zmontowane materiały już tylko do publikacji tak naprawdę, w jakichś niesamowitych ilościach, w niesamowitym wolumenie. No i to jest moim zdaniem tak naprawdę w tym momencie największy problem i z tym jedyne, co możemy zrobić, to zadbać o to, żeby my, nasi bliżsi, najbliżsi, byli wyposażeni w takich, nie wiem, zestaw informacji, wiedzy, porad, bo to nawet nie są zero-jedynkowe wytyczne. Jak sobie poradzić z potencjalną dezinformacją? Jakie są znamiona tej dezinformacji? Jakie są znamiona manipulacji? I myślę, że to jest coś, na czym można w tym momencie najwięcej dobrego zrobić, czyli uświadamiać ludzi, może nawet na konkretnych przykładach, ale dlaczego to jest przykład manipulacji? Dlaczego to jest fake news? Po czym można poznać, że ktoś chce z tobą manipulować? na przykład zadać sobie pytanie o te emocje, które już w tej rozmowie były wspomniane. Czy to są autentycznie emocje, które zrodziły się we mnie po wysłuchaniu tej informacji, czy ktoś mi tę informację tak podał, że ona takie emocje wywołała, a może jakby podał inaczej, to byłyby one inne.
2: No i jeśli byśmy patrzyli pewnie na stronę barykad, no politycznych, bo trochę ten świat tak teraz wygląda i to już w globalnej skali, to bardzo jest wykorzystywane po obu stronach.
3: To jest trochę straszne, że coś, co można obiektywnie zweryfikować, a przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem zweryfikować obiektywnie, i mam tu na myśli badania naukowe, staje się elementem rozgrywki politycznej. Po prostu pewne, nawet nie to, że badania są prawicowe, lewicowe, tylko wyniki badań nawet traktujemy jako prawicowe albo lewicowe.
2: Mamy przykłady zachodnich przywódców, zachodnich dużych państw, jednych z najważniejszych państw, którzy mówią o nauce rzeczy, które wydają się jakimś dużym żartem.
3: Żartem to jedno, a jeszcze obnażają niezrozumienie procesu naukowego, niezrozumienie nawet wniosków z konkretnych badań, na które się powołują, oceniają je na podstawie, nie wiem, tytułów czasami. Wydaje mi się, że tak, rzeczywiście miara się zmieniła, bo jak sobie myślę o tym, że 10 lat temu jako kuriozum przywoływać można było przywódców na przykład afrykańskich państw, którzy mówili, że AIDS i HIV są niezwiązane i że można jakąś tam dietą albo modlitwami wyleczyć tę straszną chorobę, to łapaliśmy się za głowę, a teraz rzeczywiście okazuje się, że standard się trochę zmienił. Jak padnie stwierdzenie, że może wybielać dożylnie, no to tak sobie myślimy, okej, znowu.
4: Nauka sprawdza.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama.

0: Niezmiennie słuchacie programu Nauka Sprawdza, a naszym gościem jest Dawid Myśliwiec. Pisałeś o błędach poznawczych. No to powiedzmy trochę właśnie o tym zjawisku.
1: To jest bardzo dużo różnych rzeczy, więc ciężko to wrzucić do jednego przykładu. Ogólnie mówiąc, błąd poznawczy to jest, powiedziałbym, taki mechanizm, który do pewnego stopnia jest dla nas automatyczny, który sprawia, że w naszych głowach tworzy się zakłamany obraz rzeczywistości.
0: Czyli można trochę powiedzieć tak, że mam do wyboru na początku jakiejś podróży dwie drogi. Jak wybiorę tą jedną w labiryncie, to zawsze trafię w ślepy zaułek.
1: Tak.
0: A trudno mi wrócić do tej pierwszej, bo uznałem, że tam już było tak i jest.
1: Jest, no, nie wiem, skupienie na tych negatywnych emocjach na przykład bardzo łatwo pokazać, jak to potrafi być paradoksalne moim zdaniem. Jak łatwo jest pewne rzeczy zepsuć. No bo bierz beczkę twojego ulubionego napoju, dolewasz do niej łyżkę ścieku i ona się z automatu zdaje niepijalna. A jak zrobisz odwrotnie, to tak nie działa, że beczkę ścieku jedną łyżką ulubionego napoju zamieniasz w ulubiony napój. Więc to na przykład, jak bardzo potrafimy być skupieni na tych, jak bardzo nasze wyobrażenie potrafi, emocjonalne podejście do czegoś potrafi zakłamać nawet odrobina negatywnych w tym momencie. No, można powiedzieć emocji, to jest takie pewne...
0: I ludzie to wykorzystują.
1: Pewne uproszczenie. No ludzie to zdecydowanie wykorzystują. Można...
0: A skąd to się w ogóle wzięło, że są tacy wśród nas, którzy poznali te tajniki, jak grać na tych właśnie...
1: No bo to daje korzyści.
0: ...specyfice mózgu,
1: Słuchaj, to zwodzenie się nawzajem, przekazywanie nieprawdziwych informacji, mijanie się z prawdą, to jest coś, co robią sobie zwierzęta. Już.
0: O, na przykład?
1: Na przykład są takie ptaki, teraz wypadła nazwa, w Afryce, które generalnie koegzystują z innymi zwierzętami na sawannie i wydają okrzyki ostrzegawcze.
0: Chyba nawet sójki to robią.
1: Tego to nie wiem, ale, więc się nie wypowiem. O,
0: tak.
1: Widzisz?
0: Podpuściłem, ale niechcący.
1: Ale i po prostu czasami inne zwierzęta na nich polegają i czasami jak widzą, że tam, nie wiem, surykatka jakaś ma łakomy kąsek, czy tam małpa, to wydają taki ostrzegawczy
0: Czyli
1: sygnał.
0: Czyli jest to trochę w DNA więcej niż jednej komórki, żeby to wszystko tak działało.
1: No bo zwodzenie może dawać korzyści.
0: Zasłony dymne w jakichś różnych historiach podwodnych, to też często się pojawia.
1: Tak, no tam gdzie nie możesz siłowo czegoś rozwiązać, można to rozwiązać sprytem bardzo często. No i są,
0: wszystkie pasożyty w sumie.
1: No to jedno, ale są gatunki ryb na przykład, gdzie są samce takie, i znów wypadła mi nazwa, więc mam nadzieję, że słuchacze wybaczą, ale jest gatunek ryby, gdzie mamy dwa rodzaje samców tak naprawdę. Jeden, który wygląda jak większość samców i one muszą się ze sobą, mówiąc kolokwialnie, naparzać o pozycję samca alfa, który utrzymuje harem. I drugi samiec, który wygląda jak samica i staje się częścią tego haremu. Jak ten alfa nie patrzy, to zapładnia jaja. I on sprytem przekazuje swoje geny dalej.
0: Ale ten drugi też z jakiegoś powodu jest potrzebny.
1: Tak. Tylko to po prostu złożona dynamika, gdzie pewna grupa, która swoje działanie opiera o zwodzenie, w tym wypadku pobratymców, odnosi na tym korzyści. No i teraz wyobraź sobie, że ludzie są...
0: I u ludzi jest to samo.
1: No, jakby ludzie byli niezdolni do kłamania, to wyobraź sobie, jaką moc nagle by zyskał ten jeden mutant, który się z tą zdolnością urodził. Więc my musimy umieć kłamać też, umieć mijać się z prawdą, wyobrażać sobie, jak to jest manipulować, bo dzięki temu, że my jakieś umiejętności tutaj posiadamy, to jesteśmy w stanie wychwycić takie próby skierowane na nas. To jest jak te rysie i zające, że przybywa rysi, to zające jest za mało i to takie sprzężenie zwrotne, bym powiedział.
0: No dobrze, ale gdybyś tak, żebyśmy tak na koniec poradnikowo zakończyli, coś konkretnie mógłbyś powiedzieć, na co uważać przede wszystkim?
1: Jak się pojawiają w nas emocje po wysłuchaniu informacji, warto sobie zadać pytanie, czy to ta informacja taka odarta z przekazu to wywołała, czy może właśnie została tak obudowana, żeby te emocje zbudować, to jedno. Drugie, jeżeli gdzieś pojawia się wątek spisku albo milczącej większości, to wszystko to są raczej takie red flagi, z których trzeba być świadomym, że ktoś może nam nie mówić całej prawdy, a przynajmniej opiera trochę naszą wiarę w te słowa na zasadzie trust me bro. Oni ci tego nie powiedzą, ale ja się wyrywałem z tego systemu. Warto samemu sobie robić takie fact-checki naszym rozmówcom na przykład, że jeżeli na jakiś temat dyskutujemy i on się wydaje nam istotny, zadać sobie pytanie, jak wygląda argument, który sprawia, że zmieniam zdanie i wtedy możemy się zorientować, czy sami w coś wierzymy dogmatycznie, czy w oparciu o rzeczywiście jakiś zestaw faktów. I moim zdaniem też warto sobie i innym czasami odpuścić. To znaczy zakładanie, że każda osoba, która mówi nam nieprawdę, chce nas oszukać albo nas manipulować, po pierwsze sprawi, że będziemy przeładowani tą koniecznością sprawdzania wszystkich faktów, a po drugie nie pozostawi nam też takiej możliwości, że my nieświadomie możemy się gdzieś pomylić, bo mamy fałszywe wspomnienia, bo coś źle sobie przypomnimy. Po prostu manipulacja bardzo dobrze zyskuje na tym, że nie ma przestrzeni do dyskusji i do popełniania błędów. O. Bo jeżeli uwierzysz manipulantowi, który twierdzi, że wszyscy inni się mylą, a on nigdy, no to on jest bardzo mocno kryty i bardzo ciężko będzie cię z sideł takiego manipulanta wyrwać. Natomiast jeżeli będziesz świadomy, że wszyscy jesteśmy skłonni do popełniania czasem bez złej woli błędów, które wynikają z niedoskonałości naszej pamięci, funkcjonowania naszych mózgów, no to łatwiej z taką pokorą i wyrozumiałością względem siebie i innych będzie otwarcie dyskutować na tematy, w których potencjalnie możemy się mylić, nie będziemy się jakoś kurczowo, tak mogę powiedzieć, trzymać może nawet twierdzeń, które prawdziwe nie są.
0: Bardzo dziękuję. Dawid Myśliwiec, między innymi z kanału Naukowy Bełkot i autor wielu książek, które przy okazji polecamy.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję za uwagę.
2: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka Sprawdza, finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akademicki Radio Campus.

0: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Reklama.

Bemochodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

say you.

skórę. Ból, chyba go uduszę. Tu z tym buchem muszę znów tuszem zapchać cały brzuch. Czujesz puls, spójrz w moje oczy. Widzisz w nich głód.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem

0: Polskie.pl. Czy sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać, kiedy ktoś mówi o niesprawiedliwości, a kiedy o okrucieństwie? Polscy badacze uczą modele językowe rozpoznawania moralnego nacechowania wypowiedzi i okazuje się, że AI radzi sobie z tym lepiej niż przeciętny człowiek. O projekcie Moralytics pisze w serwisie naukowym UW informatyk dr Maciej Skórski. Z czystym sumieniem polecamy lekturę.
1: Korki.
2: Od kilku dni mam wrażenie, że Warszawa jest jeszcze bardziej zakorkowana niż zazwyczaj. Jest 15.30, a już na ten moment praktycznie wszystkie trasy wjazdowe, jak i wyjazdowe są zakorkowane. Najdłużej w stronę Warszawy postoicie na ten moment od strony Błonia, Pruszkowa, Piaseczna, Otwocka i Jabłonny. A jeśli chodzi o trasy wyjazdowe, to również najdłużej postoicie w stronę Błonia, Piaseczna, Konstancina i Marek.
1: Pogoda.
2: 25 stopni i lekkie zachmurzenie, a w nocy temperatura spadnie do około 16 stopni, a jutro znacznie cieplej, w dalszym ciągu zachmurzenie, ale temperatura będzie wynosiła 27, nawet do 30 stopni. A weekend gorący, bo w dni około 30 stopni, w sobotę pełne słońce, a w niedzielę mogą pojawić się burze.
1: Akademickie Radio Campus.

0: najbardziej. Faktycznego dowiedzenia się, czy to jest na przydatne, pomocne i czy to się nie gubi wzrok na to na przykład, to myślę, że trzeba będzie trochę pojeździć jeszcze tym, żeby to bardziej ocenić.
1: A z zasięgiem podejrzewam, że jeździliście jednak dosyć dynamicznie.
0: Wiesz co, zasięg jest sensowny, to trzeba przyznać.
1: Bo producent podaje 628 km.
0: Chcę powiedzieć ciekawostkę z tego, co mówili koledzy na torze, panowie instruktorzy. Wierzę im na słowo, bo nie sprawdzałem tego. W momencie, w którym wyjeżdżasz GT3 RS-em na tor, na Porsche Track Experience, masz rezerwę z automatu włączoną przy pełnym natankowaniu.
1: Przy pełnym baku.
0: Przy pełnym baku, dokładnie. Bo takie duże spalanie jest w GT3 RS-ie. W momencie, w którym tankujesz, tak, cudzysłów, tankujesz Hain Electrica, masz większy zasięg na torze niż w GT3 RS-ie podobno.
1: Okej.
0: Okay. Jest to ciekawostka jakaś, zaskoczyło mnie to dość mocno.
1: Aczkolwiek takie porównanie trochę...
0: No, wiadomo, z bólem, ale...
1: Dziwne, no bo z jednej strony masz super torowy, sportowy samochód z 4-litrowym silnikiem benzynowym, a z drugiej strony masz wielkiego, ciężkiego SUV-a, nie?
0: Także no nie, no to jedno drugiego się nijak nie ma, na pewno i w fanie, i w innych rzeczach, ale jest taka ciekawostka, że te auta elektryczne w jakiś sposób mają na torze większy zasięg niż auto spalinowe, co jest ciekawe.
1: Głównymi konkurentami Porsche Cayenne Turbo Electric jest Lotus Eletre R,
0: okay.
1: Tesla Model X-Plate, która jest super szybka i też przyspiesza w 2,6 sekundy do setki, BMW iX M60, co prawda tam jest 3,8 do setki, oraz Audi RS e-tron GT Performance.
0: A XM BMW to dużo takie SUV?
1: iX M60. Jest to BMW w pełni elektryczne, które posiada 619 koni mechanicznych, ale przyspieszenie do setki jest w granicach 4 sekund, a tutaj mówimy o samochodzie, który przyspiesza w 2,5. Także jest spora różnica. Jeżeli chcecie zostać z nami dłużej, zapraszam do podcastu Motoryzacyjny Skrót Tygodnia, do znalezienia na wszystkich platformach streamingowych oraz na serwisie YouTube. Tymczasem Tomka możecie znaleźć jako Tomek Sarno na social mediach. Dziękuję, Tomku.
0: Dzięki, Pani.
1: A mnie jako Okiem Kierowcę. Do usłyszenia za tydzień.
2: Normalnie o tej porze. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: Reklama. Kamień, papier, nożyce. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie. Reklama. Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16:00. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną w studiu są już moi goście. Dr Paweł Nocuń, kierownik Katedry Malarstwa, Inga Wójcik oraz Karol Gniazdowski z ASP. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Cześć.
1: Porozmawiamy dzisiaj właśnie o dyplomach na Akademii Sztuk Pięknych. No i na początek chciałam zapytać o to, czym dziś właściwie jest dyplom na ASP i jak zmieniło się jego znaczenie w ostatnich latach.
3: Dyplom jest wynikiem pięcioletnich studiów, dlatego że są jednolite studia pięcioletnie. I jest on zupełnie inny niż cały ten tok studiów od pierwszego do czwartego. Właściwie pracuje się tylko i wyłącznie nad dyplomem. Nie wiem, czy potwierdzicie.
2: W zasadzie tak.
3: W trakcie tego roku. I kiedyś to było tak, że dyplomy właściwie odbywały się tylko na wydziale przy krakowskim przedmieściu, bo jesteśmy sąsiadami na krakowskim z uniwersytetem. Mhm. Natomiast teraz właściwie od kilkunastu lat zaczęliśmy wychodzić na zewnątrz. Więc większość z dyplomów, z wystaw dyplomowych odbywa się poza murami uczelni. A jest to 29 dyplomów, z czego 4 bodajże odbywają się na wydziale, natomiast reszta na zewnątrz.
1: Mhm, czyli dobrze rozumiem, że kiedyś właśnie było tak, że po prostu te dyplomy można było zobaczyć tylko i wyłącznie na Akademii. A teraz gdzie, w jakich miejscach, w jakich przestrzeniach studenci pokazują swoje prace?
3: Bardzo różnie, począwszy od prywatnych galerii, przez przestrzenie, które udostępnia miasto. Jedna z wystaw odbędzie się pod mostem Poniatowskiego, taka jednodniowa, więc naprawdę w bardzo różnych miejscach.
1: Już trochę pan powiedział o tym, że podczas tych studiów studenci pracują nad dyplomami od samego tak naprawdę początku i trochę to zahacza o to moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać, kiedy zaczyna się myślenie o dyplomie? Czy to jest taka myśl, która wam towarzyszyła, czy studentom towarzyszy już od samego początku, czy ten pomysł może ewoluuje, może się zmienia, albo po prostu pojawia się stosunkowo niedługo przed ostateczną decyzją?
2: Mi się wydaje, że myślenie o dyplomie dobrze jest zacząć wcześniej, natomiast posiadanie zbyt sprecyzowanej wizji no może być po prostu takim ciężarem niepotrzebnym. Także ten ostatni rok co prawda jest poświęcony na przygotowanie bezpośrednio dyplomu. Myślę, że już rok wcześniej większość osób zaczyna o nim myśleć i to jest też taki moment, kiedy po pełnych 3 latach studiów, kiedy zbliża się ten 4 rok, to coraz bardziej wykształca się jakiś indywidualny styl czy spojrzenie na rzeczywistość i ono będzie zasilało później dyplom, więc razem z tym procesem pomału zaczyna się często myśleć o tym, jak wystawa miałaby wyglądać, czy nawet gdzie mogłaby się odbywać.
1: A czy waszym zdaniem dyplom powinien być eksperymentem, taką zmianą całkowitą tego, nad czym do tej pory się pracowało, czy raczej jest to takie podsumowanie nawet pracy, którą się włożyło przez całe swoje życie, czy tam przez cały tok studiów? Jak to wygląda waszym zdaniem?
4: To tutaj na przykład zgadzam się jakby z tobą, Karol, że to jest trochę jakby też takie podsumowanie już tego, co malowaliśmy w poprzednich latach, czy właśnie na 4., 5. roku. No ja mam tak, że u mnie bardzo ta droga się zmieniała i o ile jakby wiedziałam trochę, jak estetycznie chciałabym zrobić ten dyplom, jakie mam założenia i na przykład, tak jak mówiliśmy o tym miejscu, to u mnie to też grało ważną rolę, bo będzie to w Muzeum Wolnej Białorusi, więc całkiem też specyficzna przestrzeń. No to jest jakiś taki wynik tego, że tematyka przychodzi jakby łącznie z malarstwem i no.
1: Mhm. A jak wyglądały wasze drogi do tego dyplomu? Czy coś w waszej głowie się zmieniło w pewnym momencie, czy raczej byliście konsekwentni w tych waszych pomysłach?
2: Gdyby nic się nie zmieniało, to byłoby niedobrze w pracy twórczej. Wydaje mi się też, że zahaczając troszkę o pytanie wcześniejsze, nie jest dobrze myśleć o dyplomie jako o takiej pełnej cezurze, bo on co prawda zmienia sporo w życiu, ale dynamika takiego twórczego podejścia w ogóle do swojego życia jest trochę większa niż kwestia akademii czy jej kończenia. Więc taka nieustanna ewolucja raczej jest pożądana. I teraz te zmiany, jeżeli by spojrzeć z lotu ptaka na to, w jaki sposób akademia funkcjonuje, szczególnie Wydział Malarstwa, bo o nim będę teraz mówił, no to pierwszy rok jest skupiony, powiedzmy, stricte na warsztacie. To są takie zajęcia, kiedy się dużo rzeczy musi oćwiczyć. I potem od drugiego do czwartego roku jest taki moment środkowy, gdzie się trafia do pracowni mistrzowskiej, gdzie się pracuje indywidualnie, samodzielnie bardzo, z jakąś pomocą dydaktyków. I proces polega na tym, żeby spróbować rzucić się na głęboką wodę i zobaczyć, co z tego wychodzi. To znaczy, to często jest malowanie obrazów bez sensu, albo próbowanie różnych rozwiązań stylistycznych, z nadzieją, że gdzieś w połowie studiów zaczną się pierwsze odpowiedzi coraz bardziej krystalizować i one zazwyczaj dojrzewają w przedostatnim roku i w piątym, mając już tę wiedzę, pojawia się potrzeba zbudowania takiej spójnej wypowiedzi artystycznej, bo w zasadzie dyplom o tyle ma przewagę nad poprzednimi działaniami studentów, że skłania ich do takiego zbudowania kompletnej wypowiedzi nie tylko przez pojedyncze prace, ale też przez ich zestawienie, czy jakąś konceptualną budowę pod nimi.
1: Mhm. A jakie prace będziemy mogli zobaczyć w tym roku w ramach właśnie różnorodnych dyplomów tej grupy studentów, którzy wychodzą z akademii? Jak w tym roku wygląda ta grupa?
3: To jest tak, że dyplom składa się zazwyczaj u nas na wydziale z cyklu obrazów. W ogóle składa się z części głównej, i to jest właśnie ten cykl, z aneksu, i tutaj są te różne rzeczy, o które pytasz, oraz z pracy teoretycznej. No i tak jak wspomniałem, ta główna część to zazwyczaj jest malarstwo, chociaż nie tylko, ale aneksy to jest kontynuacja tego, co robiło się na zajęciach aneksowych w czasie studiów. Jedni pracowali nad grafikami, inni pracowali nad filmem animowanym, więc bardzo różnie. Karol na przykład zrobił swój aneks dyplomowy z blachy aluminiowej.
2: Mhm. Tak, to są prace z wycinanej stali, które wycinane są laserowo i łączą moje różne wątki takie z historii osobistej. Mianowicie zaspokajają moją potrzebę grafiki, dlatego że kilka lat spędziłem w pracowniach graficznych w ramach moich specjalizacji. Jestem też architektem, więc podejście takie projektowe mi mocno odpowiada. I robienie takiego projektu, który jest przygotowany częściowo przeze mnie z taką twórczą swobodą, a częściowo maszynowo przez jakiegoś wykonawcę, mam wrażenie, że łączy różne elementy mojej osobowości razem. Także dla mnie to było, powiedzmy, naturalne. Natomiast pytanie, co ma być tym aneksem, może być bardzo, bardzo różnie postawione.
1: Już za moment porozmawiamy o waszych konkretnie dyplomach i o waszej drodze, jaką przyszliście podczas tworzenia ich. Ze mną w studiu dr Paweł Nocuń, kierownik Katedry Malarstwa, oraz Inga Wójcik i Karol Gniazdowski, o których dyplomach porozmawiamy już za moment. Zostańcie z nami.

w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A

0: ogromna mądrość.
1: W Gospodzie Polskiej przeprowadzili kontrolę również w innych szpitalach warszawskich, podległych panu Trzaskowskiemu i Struzikowi, bo to są również szpitale wojewódzkie, celem zbadania, czy tam też tego rodzaju sytuacje są. No bo jeżeli to się działo w Szpitalu Południowym, to w ilu jeszcze szpitalach zarządzanych przez Platformę tego rodzaju skandaliczne rzeczy mają miejsce w sytuacji upadającej służby zdrowia?
2: O sprawę był pytany Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej.
3: Myślę, że ci politycy, którzy byli tam, ewentualnie, jeżeli będą chcieli udzielić takich informacji, udzielą tej informacji. To są dane szalenie wrażliwe. Nie wiem, czy każdy, w zależności przecież na pewno od schorzenia, na które się leczyła dana osoba.
2: Dawidowi Kacprzykowi zostały wypowiedziane umowy ze Szpitalem Południowym. Lekarz złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Izby Lekarskiej. Szef MSZ-u Izraela ogłosił zerwanie kontaktów z szefową dyplomacji Unii Europejskiej. Jako powód minister podał doniesienia medialne, według których Kaja Kallas porównała państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu, czyli czasów dyskryminacji osób czarnoskórych w RPA. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób, które mogły uczestniczyć w układzie korupcyjnym w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień na naprawę i modernizację taboru kolejowego.
4: Sportowy kampus.
2: Siatkówka. Na koniec Polki wygrały w Bangkoku.

0: Dzień dobry. Dużo siódemek na zegarze. Nie żebyśmy byli przesądni, ale może jednak to coś zwiastuje dobrego.
1: Czy to przypadkiem nie jest numer, który wolno grać tylko i wyłącznie, gdy pada deszcz?
0: Zostawimy to pod osąd słuchaczy i słuchaczek. Jeśli pasuje do słonka, to jest jedynka w pierwszej parze alternatora. Tutaj warto wolę wyrażać słownie, czy 1, czy 2. Można też pisemnie.

0: dwójkę, natomiast wiem, kto na pewno by wybrał zgromadzony w tym studiu, ale myślę, że takich osób też będzie więcej.
1: Mówisz o sobie?
0: Może mówię, może nie mówię. Tak, zostawmy nutkę niedopowiedzenia.

0: Detonator.
1: No i cóż, że
2: ja przecieram słuchawkę, żeby taką nieokurzoną móc podnieść w dowolnym momencie i przyjąć wasze głosy, więc zapraszamy. 228-27-7205.
1: Można też smsowo lub whatsappowo 886-971-971.
2: I ktoś już tak zrobił.
1: Co?
2: Dobra, przesadziłam. To taka zaległa korespondencja.
1: A, widzisz.
2: Ale to proszę, tu piszą, tu piszą.
1: Tak, no i te głosy powiem tak rozłożone nieco. No i co?
2: Nie mamy też, jak to zwykle, utworu, który zagramy właściwie już za moment, więc dodatkowa zachęta, poza tym, żeby wygłosować w tej, moim zdaniem, wybitnej parze, to jeszcze wybrać coś, czego wszyscy posłuchamy bez trybu głosowania.
1: No tak, bo jak nie, to ja będę wybierał.
2: A wiecie, jak się kończą wybory Kamila? Nieźle, ale może można coś od siebie tutaj jeszcze dodać.
1: No właśnie. Ja nawet już tu sobie przygotuję taki, o.
2: Może być też tak, że to wcale przetarcie słuchawki z kurzu nie wystarczy, żeby zadziałały.
1: Myślisz?
2: Myślę, że może to
1: no,
2: jeszcze...
1: ale ja wybrałem, znaczy nie wybrałem, tylko tak zapodałaś taką parę, że stwierdziłem, że no dobra, idźmy w to, bo to już ja taką chciałem mniej, że tak powiem, rozpoznawalną zrobić,
2: tak?
1: A tu...
2: Mieszowo chciałeś zacząć?
1: Na bogato pani wjechała, no.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie państwa redaktorów.
2: Witamy. Grzegorz, przetarłeś linię telefoniczną. Cieszymy się.
3: Właśnie chciałem...

0: sprawdzić, czy działa.
1: Ja też tak już miałam taki gest, że może coś poszło nie tak, ale jednak działa. Ekstra.
0: Działa. Także z pary poproszę numer 2. Mhm. I to spełniamy obietnicę pierwszego.
1: A z listy
0: powiem,
1: marzeń?
2: No. No próbuj, próbuj, no.
0: Z listy marzeń. O loko?
1: O, ale super.
2: Może to do pary takie ma. No, zresztą.
1: Kamil, no nie kwestionuj, obiecaliśmy.
2: No, ty obiecałeś.
1: No właśnie ja obiecałam, więc no nie psuj mojej obietnicy. No.
2: Dobrze, dobrze.
1: Dobra propozycja.
2: Nie ma
1: problemu. Posłuchalibyśmy również.
2: No pewnie, Moloko.
1: To się chyba uda, Grzegorz, dzięki.
0: Wytargowałem.
2: Dzięki, hello. 228-277-205.
1: Tu jakiś wytrwały słuchacz.
3: Cześć.
1: Cześć, witamy.
3: My tu sobie jedziemy na weekendowy wypadzik i głosujemy 3 razy na 3.
1: 3 razy na 1 lub 2 mamy w parze.
3: Jedyneczkę. No. 3 razy 1.
1: 3 razy 1, dobra. 1, 2, 3. No, chcielibyśmy te 2 głosy jeszcze poznać. Głosy, drogie?
2: Halo.
1: Możecie powiedzieć dzień dobry albo 1.
2: No. 3, 2, 1.
1: No i ile tu zapisać, Kamil? Co teraz?
2: Są? No 1. Ja słyszałem 1. Komisja słyszała 1.
1: W nawias nie biorę 2.
2: No cóż.
1: O,
2: halo!
1: Wrócili.
2: W dziurę wjechali.
1: W dziurę, no.
2: No niestety, tutaj, jak mówił wybitny polski żużlowiec podczas mistrzostw indywidualnych świata, this is the regulamin.
1: A to cały czas.
2: Nie, to ten
1: cytat, który gwarantuje porządek wielu spraw na świecie.
2: Tak jest, this is the regulamin.
1: Regulamin.
2: Tak, o regulaminie jeszcze będziemy dziś mówić.
1: Tutaj ktoś nas chce na coś namówić.
2: Czy państwa redaktorów da się namówić na Aungin Du coś tam?
1: No, połowę tego Aungin duetu z pewnością.
2: No, to nie mówię nie. Szczerze, może do pary?
1: Może?
2: Bo to ja już wypowiadałem się, że to jest taki, ja bardzo lubię, też nie za dużo, ale, ale lubię, w sensie nie, inaczej, nie, że nie da się tego konsumować non-stop, ale lubię. To jako propozycja będzie, tak? Czy gramy te Moloko?
1: Gramy.
2: Proszę.

0: Warszawa 05. facebook.com/radiocampus.
1: Namówiony milionami próśb uległ.
2: No, państwo chcą. Nie no to,
1: tak,
2: żebym,
1: tak, tak.
2: Nie, ja, nie to, że właśnie mam jakiś problem, bo ja, to nie chodzi o to, że ja chciałbym tym państwa katować i mówić, że to jest coś, czego trzeba słuchać. Dobrze jest wiedzieć, że coś takiego istnieje, po prostu. Żeby potem kiepsko nie wyszło w towarzystwie, jak ktoś wam powie: a słyszałeś tego, ten, taki, tych dwóch, te dwie?
1: Tych dwoje?
2: Angin du Porti, słyszałeś, widziałeś? No powiesz, pewnie, wuja w alternatorze mówił.
1: Więc jak się uda i wygra jedynka, to zagrają, zabrzmią w całości.
2: Sarnizę można sobie posłuchać w alternatorze Angin du Porti.

0: Tu się wbrew pozorom dzieją rzeczy później.
1: Zepsuła.
0: Co? Tak, dobrze. No i wyszedł winyl, Kasia.
1: Tak?
0: No, jest. To jest volume 2. Anżin du Pochtin jeszcze z volume 1, ale nie jest według mnie tak dobry.
1: No już, wciskaj start.
0: Wcisnąłem.
1: No taki... Bo taki zespół jak Idols czeka na dwójce.
0: No, znaczy, no nie.

0: Operator.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Radio Campus.
1: Dzień dobry, drogi słuchaczu.
2: Witam serdecznie. Z tej strony prezydent do objęcia miana mistrza Polski papier, kamień, nożyce, się wspania.
1: Jak jest trenowane przed sobotą?
2: No mocno, nie będę ukrywać, że tydzień temu w piątek słuchałem audycji z Kubem Więckiem, więc przyjąłem jego całą siłę, moc, wiedzę, manę i mam zamiar ją wykorzystać jutro.
1: Czyli najpierw mistrzostwo, a potem jakaś jazzowa płyta?
2: Pomidor.
1: Pomidor, o. Czyli nie powiedział nie.
2: Ja dla pana redaktora oddam głos na jedyneczkę.
1: Mhm.
2: I co? Ja wracam z pracy, jadę teraz na największy test mojego życia, czyli wybór kanapy z moją dziewczyną, do której się przeprowadzam.
1: O, to będzie super.

0: wieczór.
1: To będzie niesamowity wieczór. Mam nadzieję, że się nie skończy kłótnią i rozstaniem. Ale jestem pozytywnej myśli.
0: Życzę, żeby kanapa stanęła i wszystko inne się nie zachwiało.
1: Dzięki, dzięki, wszystkiego dobrego.
0: I do zobaczenia w sobotę.
2: Dzięki, hejo.
1: Na razie.
0: Czyli już jeden z uczestników sam się ujawnił, ale przypominamy, że to już za dwa dni.
2: Tak, jeśli się państwo zapisywali, proszę sprawdzić...
0: Na mistrzostwa w papier, kamień, nożyce, bo myślę, że są jeszcze tacy,
2: że nie wiedzą?
0: Którzy nie wiedzą, się dzieje w sobotę w Warszawie po południu.
2: Tak, jeśli się państwo zapisywali, to można sprawdzać skrzynkę mailową, bo tam powinien czekać na was mail z zeszłego tygodnia, który do was wysłałem w sumie.
0: Myślę, że nie został odczytany jak z zeszłego tygodnia?
2: Może został odczytany, ale nie zostały spełnione warunki, o które prosiłem w tym mailu. Co nie zmienia faktu, że jeśli się zapisaliście, to jutro również doleci do was mail. Tak w okolicach pewno południa. Więc trzeba tą skrzynkę mailową tam sobie przegrzebać, przejrzeć i... No i tyle. No.
0: Zainspirowani mundialem i wieloma innymi dużymi sportowymi wydarzeniami podchodzimy do sprawy serio, więc
2: są
0: takie różne ważne informacje w tych mailach.
2: Nie będzie takich baboli jak tam też.
0: Nie będzie baboli.
2: Nie. Zero fuszerki. Po zeszłym roku jesteśmy już tak obcykani na rzeczy nieprzewidziane, które mogą się wydarzyć, że proszę państwa, organizacja, jak mówią Mejweni piłkarscy, będzie top.
0: Można przyjść zobaczyć, to można. Wciąż zapraszamy. Tydzień temu też zapraszaliśmy.
2: Tak, i chciałem...
0: Sprawa jest aktualna nadal.
2: Szczerze mówiąc, chciałem dać znać, że miałem zamknąć zapisy dzisiaj o 17, ale dam wam czas do 19.
0: Kto jeszcze chce zagrać? Chodźcie. No,
2: śmiało, nie ma problemu. Odbierasz tam coś jeszcze?
0: Odbieram. Halo?
3: Cześć, pan z tej strony.
0: Cześć.
3: Poproszę na dwójeczkę.
0: O.
3: A co do papier, kamień, nożyce, to zróbmy małą rozgrzewkę. Mm-hmm. Dawaj, trzy.
0: Ale musimy tutaj dwójka, wystawić osobę.
3: Dwójkę was pokonam. 3, 4. Co miałaś? Mów.
0: Dwa razy nożyce. To samo nożyce.
3: Miałem kamień i wygrałem. Dziękuję. No, tak
0: to dlatego
3: wygrywa.
0: My nie bierzemy udziału w tych mistrzostwach.
3: Dokładnie, też. No.
2: Nie bierzesz? No.
3: Nie, żartowałem. Nie. Nie biorę, nie. To nie pokonałbym wszystkich, potem trzeba przemowy jakby zrobić.
2: Powiem ci tak, z racji tego, że jestem sędzią głównym, trochę se nagrabiłeś, żebyś był skreślony, ale jak nie bierzesz, to luz.
3: Przyjdę inkognito na widownię.
0: Zapraszamy.
3: Sędzia Kalosz.
2: Przychódź.
3: Będę chciał sędzia Kalosz.
2: Przychódź.
3: Dokładnie. Tak. Okej, miłego popołudnienka wam życzę.
0: Wzajemnie.
3: Trzymajcie się, zmykam do domku.
2: Tak, no hej. Dostawałem też maile z pytaniami, gdzie podrzucać koperty.
0: Takie tutaj procedery były w planie.
2: Moja moralność od lat jest trenowana właśnie po to, by być sędzią sprawiedliwym, więc tutaj nie będzie żadnych, jak mawiał klasyk, nie będzie żadnych udziwnień. Także tak. Wszystkie koperty zostaną przeznaczone na cele dobroczynne, a nie... na wakacje. Choć, chciałoby się.
0: Kamil, widzę, że źle tutaj policzyłeś głosy. To ci drudzy
2: ty
0: wygrali.
2: Źle policzyłaś. No co tu jest? To
0: było ale tu przecież te są, zobacz, to są te,
2: aha,
0: co...
2: Teraz rozumiem.
0: Aż komisja rzuciła okiem przez ramię.
2: Czyli dobra, bo to te głosy, co powiedziałem, że nie zakwalifikują, widzisz? Takim właśnie będę sędzią również.
0: Mającym wątpliwości, ale potrafiącym się przyznać do błędu.
2: To najważniejsze.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
5: Minęła 17.30. Piotrek Topuliński.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Stany Zjednoczone zainteresowane propozycją utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Przed nami druga kolejka meczów grupowych Mundialu. Zabytkowy stołeczny tramwaj jedzie na wakacje do Krakowa.
6: Wiadomości.
5: Na początek Bruksela i spotkanie ministrów obrony państw NATO. Szef Pentagonu zapowiedział półroczny przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. To przegląd, który niektóre państwa obleją, a inne zdadzą celująco. Ostatecznie przegląd ma na celu zarówno poprawę pozycji sił zbrojnych USA, jak i ugruntowanie i wzmocnienie NATO 3.0. Z Pitem Hegsethem rozmawiał polski minister obrony. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
7: My wiemy dobrze, że im bardziej na wschód będą przesunięte stałe bazy amerykańskie, tym lepiej dla bezpieczeństwa całej Europy. Trwa proces planowania rozmieszczenia wojsk amerykańskich.
5: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Funkcjonariusze policji i ABW zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Informację podał przed południem premier, a po południu szef MSWiA dodał, że służby mają do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością i mogła uczestniczyć także w przestępstwach 4 lata temu. Tu jeszcze trwają ustalenia śledczych.
6: Sportowy Campus.
5: W serwisie Mundial zaczyna się druga kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Za pół godziny Czesi zagrają z Republiką Południowej Afryki, mówi kapitan czeskiej drużyny Ladislav Krejci. Zdajemy sobie sprawę z tego, z jakim przeciwnikiem przyjdzie nam się zmierzyć. Szykowaliśmy się do tego przez cały tydzień, oglądaliśmy ich na nagraniach i na boisku. Nie będzie łatwo. Poza tym Szwajcaria zagra o 21:00 z Bośnią i Hercegowiną, o północy naszego czasu mecz Kanada-Katar, a o 3:00 Meksyk-Korea Południowa. Na koniec Kraków. Historyczne tramwaje z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w wakacje będą kursowały na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył do tych miast swoje zabytkowe wagony. Warszawa przekazała w tym roku do Krakowa wagon 4NJ numer 838 z kolekcji tramwajów warszawskich. To prototypowa konstrukcja z roku 57.
8: Yo, ilu mam ziomów, nakradzisz koni. A nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic. Stary żoli kiedyś polifuje.

0: To dwójka.
1: Kanye West. 22 827 7205.
2: Alternator.
3: Szybko sięgam do telefonu.
1: Proszę.
3: Dosięgnęłam. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witamy serdecznie.
4: Ja poproszę na dwójkę. I dzwonię w takiej sprawie. Chciałabym się przedstawić po raz ostatni, bo jutro zmieniam nazwisko. Czy mogę?
3: Proszę.
4: Paulina Bąk. Dziękuję.
3: Nazwisko tymczasowe.
4: Jutro zmieniam nazwisko, więc to ostatnia okazja, żeby się komuś przedstawić.
3: To prawda. Coś jeszcze można podpisać.
1: Piątek? Czy to jest ekstrawagancko,
4: piątek,
1: czy nie? Bo ja nie jestem strasznie słaby, szczerze, bo ja nie mam, także...
4: Chyba już nie jest ekstrawagancko.
1: Już nie jest, okej.
3: A będzie hucznie, czy tak zachowawczo bardziej?
4: Trzeba zdefiniować hucznie.
1: No, czy 150, dużo czy więcej ludzi, niż 150 osób?
3: Duże torty, duże lokale. Duże wydatki.
4: 120, więc... 120.
1: To tak, no to tak, no, tak po francusku, no comme ci, comme ça, no.
3: Ale raczej więcej niż mniej.
1: No ja znam takich, które powiedzieli, że sporo.
3: Chyba ma być dobra pogoda, co?
4: Chyba ma być, ale nigdy nie wiadomo. No na dobrze, to liczymy.
1: A czy nazwisko przyjmowane będzie, pierwsze pytanie, dwuczłonowe, czy zostawiasz swoje plus, dobierasz, czy jednak tak bardziej, no nie wiem w sumie, czy klasycznie, ale że przejmujesz po mężu, żonie, ja już nie wiem teraz w sumie, jak to się rozgrywa.
4: Przejmuję po mężu.
1: Odrzucasz
4: tak,
1: swoje.
4: Nie lubię swojego nazwiska, więc przejmuję po mężu.
1: Ładne nazwisko, co chcesz. Takie, powiedziałbym, że ulotne.
3: Sezonowe.
1: Sezonowe również, ale...
3: Jutro koniec tego sezonu.
1: Znaczy, nie musisz mówić jakie, bo to dowiemy się za tydzień, jak zadzwonisz, ale czy ono ma również jakąś nutkę odzwierzęcości?
3: Albo taką rzeczownikową. Czy jest takie nazwiskowe, czy jednak też prowadzi do jakiegoś innego znaczenia?
4: Nie, odmienia się, tak. Końcówka jest odmienialna, odmienia się końcówka.
3: Tak, ale będzie właśnie wskazka, czy coś tam jeszcze inaczej?
4: Skazka.
1: No to klasyczek, no.
3: Super. No życzymy wszystkiego dobrego.
4: Więcej nie zdradzam.
1: Nie.
3: Nie będziemy już
1: pytać.
3: My nawet
1: byśmy nie chcieli, no to...
3: Udanych zaślubin i całej reszty wspólnego życia.
4: Bardzo dziękujemy.
3: Do następnego.
4: Hej.
1: No dobra, dzięki, hejo. Co? U mnie na weselu było 7 osób i też było hucznie.
3: No właśnie, trzeba uważać na słowa, no. To hucznie to może rzeczywiście...
1: 7 osób na weselu. To nawet ja bym przeżył chyba. Co?
3: No pewnie tak.
1: Ale nie planuję. Wiesz. No. I co?
3: Czyli sezon ślubny w pełni. Wydaje mi się, że tydzień temu chyba też ktoś dzwonił tak właśnie przedślubnie, albo już na pewno
1: coś było.
3: Takie rozmowy już tutaj toczyliśmy, ale z przyjemnością jeszcze pogadamy.
1: Pewnie o ślubach.
3: Halo?
5: No cześć, Hania z tej strony.
3: Cześć.
5: No, to jak słyszałam, że rozmawiacie o dwuczłonowych nazwiskach, to wam powiem jedną śmieszną rzecz, no śmieszną ciekawostkę taką. Ja zanim wyszłam za mąż, to też miałam dwuczłonowe nazwisko, tak defaultowo od dziecka. I przyjmując, no nie przyjęłam nazwisko męża, ale nie mogłam już mieć trzeciego, tylko musiałam zrezygnować z któregoś i wziąć dopiero nazwisko męża. Czyli mam swoje i jeszcze jego.
3: Pół swojego i jego. Czyli półtora.
5: Tak, dokładnie. Tak. Tak.
3: No, to ciekawe są sprawy.
1: A, to ciekawe, że biorąc nazwisko, ono się wydłużyło tylko o 33%. To taki, ciekawa statystyka, nie?
5: No, inaczej nie można.
1: A czy to wpływa czy to wpływa również na rozdzielność majątkową?
3: Nie, czy reszta rodziny jest obrażona na przykład? Ja bym o to zapytała.
5: poniekąd. Ale w Polsce w ogóle nie można mieć więcej niż dwóch nazwisk, dwuczłonowych. To jest najwięcej, co możesz mieć.
1: No dobrze, no. Człowiek się uczy całe życie.
5: Tak. Słuchajcie, nie wiem na co głosować, bo nie wiem co jest, właśnie dopiero podłączyłam, więc nie mogę mi powiedzieć.
1: M.O.P. z Busta Rhymesem albo Kanye West?
5: To Kanye West, poproszę.
1: Dobra.
3: Zapisuję.
5: No, dobra, to miłego dnia wam życzę. No,
3: dzięki, wzajemnie.
1: No dobra, słuchaj, jak puścimy Anżin, to powinniśmy jeszcze jedną parę zrobić przed 18. Co ty na to?
3: Zgadzam się, ale też na hasło miłego dnia dopiero sobie pomyślałam, kiedy ono przestaje obowiązywać w ciągu dnia. Bo już tego dnia niewiele, ale zawsze miło przyjąć życzenia miłego dnia. No do, zostawiam pod rozwagę.
1: Do 23.59.
3: Myślisz?
1: Myślę, że tak. A potem możesz liczyć sobie już na następny. Aha, żeby nie było. Sami państwo sobie wygłosowali.
3: Jak komuś wygłosowali.
1: Jak komuś nie pasuje, to nie do mnie. Ja tylko proponowałem. Yo!

0: 05 facebook.com/radiocampus.
1: Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale wspólne jarzębiny.
2: Kolejny klucz.
3: Do
2: odszyfrowania. Pomyślałem sobie o polskich numerach, pod których rytm nie powstydziłby się bonobo.
3: No może by coś z tego wyszło, no.
2: No i też tak sentymentalnie przed wakacjami te korale tak jakoś...
3: Może ktoś na Podhale jedzie, to właśnie będzie mu tam kołatało się gdzieś w głowie. Marisol, to brzmi też jak jakiś kurort włoski.
2: Limassol, to znam.
3: Sprawdzę.
2: No Marisol, no Marii to chyba...
3: No nie brzmi to jak z mapy wzięte?
2: A Marisol to nie jest słoneczne wybrzeże, że sol to słońce, a Marii to morze?
3: Marisol. Alternator.
2: Czy nie żal ci? I tu też bonobo, jak nic, co?
3: No. Aleś to wykminił.
2: Taki ten wcześniejszy bonobo, a ten taki późniejszy. No i co tam ci podpowiedział internet?
3: A, źle zaczęłam. Po prostu wpisałam to w mapy zamiast.
2: No i co? Jest Marisol?
3: Marisol. No jest w Portugalii na przykład.
2: O, widzisz. Cuda.
3: No. Słuchajcie, wiele rzeczy ludzie nazywają Marisol. Wiele.
2: Można też, ja bym strzelał, że imię jest Marisol. No.
3: No, nie mogę tutaj. Co mam się dzielić?
2: Czym? Firmy, tak?
3: Marki. No, firmy różne, tutaj różne działalności, bardzo od siebie odległe. Tutaj cuda, morza piór.
2: Alternator. 228277205, para nieoczywista.
3: Polska. Jakaś może taka mniej osłuchana. Same plusy, żadnego minusa. Jak w filecie. Że przypomnę legendarny filmik, tak zwany.
2: O, ja dzisiaj idę na legendarne kino.
3: Tak?
2: No, idę. W końcu, doczekałem się.
3: Wydaje mi się, że mówiłeś o tym wydarzeniu jakieś kwartał temu, ale nadeszło.
2: Z miesiąc, tak myślę. Gdy można było kupić bilet. A teraz to sobie państwo radźcie. U Konika podejrzewam, że przebitka z 400%, jak nie lepiej. I czy się da w ogóle? Bo ja na przykład, by ktoś zadzwonił teraz i powiedział: Kamil, ja odkupię ten bilet za 500 zł.
3: Na...
2: Ja
3: powiedział: powiedz jeszcze na co bilet.
2: A, bilet na wybitne dzieło polskiej kinematografii, czyli na Sarnie Żniwo.
3: W jakim sztokinie będziesz
2: produkcji
3: oglądał?
2: ZF Skurczu, czyli zespołu filmowego Skurcz. Którego głównym jakby head of ZF Skurcz był, może jest, no, bo ja nie wiem, czy może ZF Skurcz jeszcze coś wyprodukuje. Bartosz Walaszek, znany wam pewno również z kartonów Kapitana Bomby, cóż tam jeszcze, Wściekłych Pięści Węża, Bułgarskiego Pocisku, wybitnego filmu Trzeba by kropnąć listonosza.
3: Ładne bio, dziękujemy.
2: Oraz, czekaj, bo o czymś zapomniałem.
3: No,
2: na pewno o czymś zapomniałem. Bułgarski Pocisk mówiłem?
3: Mówiłeś.
2: Mówiłem, no. To tylko najważniejsze dzieła z jego...
3: W jakim kinie?
2: ...tego portfolio. W Kinotece.
3: Kinotece. I o której
2: można
3: seans?
2: Można przyjść powąchać klamkę pewno.
3: O której seans?
2: I pot. Seans o godzinie 20, ale jest ich więcej.
3: Ale jakoś tak się przygotowujesz na to przeżycie?
2: No muszę przyznać,
3: mentalnie, fizycznie, no jednak po całym dniu pracy jeszcze 20 do kina.
2: Nie, no powiem tak. Ostatnio tego nie robiłem, ale uważam, że to jest tak... To jest tak wybitne kino, że chyba nawet pójdę do baru i zakupię popcorn.
3: Bułgarski Pościg. Dostaliśmy jakieś 17 wiadomości o treści Bułgarski Pościg. No.
2: Egzorcysta i Blok Ekipa. Zazdroszczę biletu z całego serca. Wcale się nie dziwię.
3: Właśnie po to Kamil to mówił.
2: Gdybym posłuchał chłopa w radiu, który by się chwalił tym, że ma bilet do kina, to
3: byś go znielubił, zdenerwowałby cię.
2: Ja wiem. No tak,
3: chłopie.
2: Nie, tak myślę, żebym poczuł, że fajnie ma.
3: Tak?
2: Tak,
3: no właśnie.
2: Tak o sobie myślę teraz, że fajnie mam.
3: Fajnie masz.
2: Tak, no i wiem, że będę mógł...
3: No i to najedzony będziesz szedł, tak?
2: I będę czemu?
3: No powiedziesz, że pójdziesz wcześniej do baru, tak?
2: No nie, że popcorn kupię, że na seans.
3: A, czyli będziesz jednak...
2: Będę zajadał. gadał.
3: Chrupał będziesz.
2: I będę miał też okazję spotkać moją ulubioną twórczynię internetową przed albo po seansie.
3: To nie o mnie.
2: No nie, ty jesteś moją ulubioną twórczynią tutaj radiową, więc też jestem taki delikatnie podekscytowany, bo też kiedyś o tym mówiłem, ja nie lubię, nie mam takich ludzi, z którymi chciałbym sobie zrobić zdjęcia, a pani Asia jest jedną z takich osób, z którą jak ją dziś spotkam, to będę chciał sobie zrobić zdjęcie. Po cichu również liczę, że spotkam pana Bartosza Walaszka i powiem mu: panie Bartoszu, ja to jestem ten, co pisze do pana co 3 lata, żeby zaprosić pana na wywiad.
3: To jest prawda, Kamil co 3 lata zaprasza. Jest. Nie wiem, kiedy wypada ten...
2: W tym roku,
3: tak?
2: Jesteśmy umówieni nawet na konkretną datę. Jest to data zaćmienia księżyca gdzieś. Także... Także to cały czas ta historia będzie się toczyć.
3: A propos odtoczenia się... No. Bo jeszcze ktoś pomyśli, że to jest ta audycja, która następuje po nas. Aha. Czyli o różnych produkcjach wideo. My tu jednak muzyczne głosowanie rozpędzamy.
2: Tylko uprzedzę, jesteśmy umówieni na wiadomość 12 sierpnia 2026 roku, kiedy to będzie można oglądać właśnie Zaćmienie Słońca.
3: Ustaw przypomnienie.
2: Od 3 lat mam przypomnienie. Dobrze. W telefonie. Co ty sobie myślisz? To jest już dla mnie sprawa... chciałem powiedzieć życie o śmierci, ale chyba nie. Ale jest to ważna sprawa
3: honoru, radiowa.
2: Bo jest to osoba, którą próbuję zaprosić do tego radia od początków mojego jestestwa tutaj, a jak państwo słyszycie, parę lat minęło.
3: 1 Marisol, 2 Cuda. Attention, please, this shit here feels like a whole entire

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: No tu natomiast...
1: Samfa.
0: Samfa. Przez
1: pchy. I Best The Greatest, choć myślę, że ten przydomek również by mu pasował. Czy znacie klip z ulicy Sezamkowej do tego? Oczywiście, że znamy. Znaczy ja mówię za siebie.
0: Kasia odpowiadamy po 20 minutach, 18. Ja już naprawdę nie pamiętam, do którego utworu.
1: Do Ante Up, z Zipem i Japem. Ja ci go potem puszczę, bo on jest wybitny.

0: Alternator.
1: Druga godzina Alternatora, drodzy Państwo, równo po godzinie wracamy.
2: Niesamowite. No, faktycznie. Tak. No. 1807, wcześniej było 1707.
1: To prawda.
2: Gdzie będziemy za godzinę o 19.07? Nie tutaj, to jest pewne.
1: No, to prawda.
2: Mamy dobrych zmienników.
1: Ja tak myślałem. Myślę, że jeszcze będę tu, ale już będę powoli zmierzał. No, na piechotkę sobie pójdę.
2: No, zawsze warto.
1: A jeszcze będę czekał na telefon od mojego byłego redakcyjnego kolegi, bo idziemy we dwóch.
2: Czy kolega ma blond włosy i wąsy?
1: Tak. I napisał książkę ostatnio.
2: Proszę. No. Takich mamy kolegów. Takich mamy. Redakcyjnych, no, byłych.
1: Co piszą książki.
2: Obecni też całkiem fajni.
1: No, tam.
2: 228 27 7205. Zadzwońcie, zanim powiemy za dużo.
1: Myślę, że z nikim innym tak dużo programów nie poprowadziłem jak z nim, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje.
2: Tak wielu, czy tak dużo sztuk, liczby.
1: I to, i to. Co?
2: No nie wiem.
1: No Kasia, ze 4 lata poranki prowadziliśmy razem.
2: A ile myślisz, my tu razem siedzimy? No dużo dłużej. No tak? Oczywiście.
1: Myślisz?
2: Tak.
1: To dobrze, że powiedziałem, że płci męskiej był. Rozumiesz teraz?
2: Rozumiesz. Czekaj, bo to ważne pozdrowienia.
1: No dawaj.
2: Pozdrowienia dla kierowcy za Galerią Mokotów. I nie wiem, może tam miało być coś dalej. Który zauważył
1: jednego?
2: Coś, nie zauważył, zrobił, nie zrobił. To dobrze to się skończyło, albo mniej dobrze.
1: No właśnie, prosimy.
2: Słuchał głośno kampusa. Jejku, wspaniale. I miałem echo. Hmm. Ja też zawsze podsłuchuję, jak stoję na przejściu i przejeżdża coś, to...
1: Tak?
2: Jeśli coś słychać, to staram się zanotować, co to jest.
1: Szanuję wszystkich ludzi, którzy chodzą po mieście bez słuchawek, naprawdę. No,
2: czasami warto,
1: tak,
2: się
1: ale,
2: przysłuchać.
1: Nie wiem, czy możemy to robić. Kiedyś to robiliśmy, ale teraz mam tak moralną wątpliwość.
2: To jak
1: mówiąc,
2: masz, to nie.
1: Że jak stoicie w korku i słuchacie teraz Radia Campus, to można jak delikatnie zatrąbić i zobaczycie, czy ktoś
2: zatrąbił. Ja już mam wątpliwość.
1: No ja też, no właśnie
2: to
1: dlatego.
2: To jednak jest na granicy przepisów.
1: Nie na granicy. Nie można używać sygnału dźwiękowego w mieście. No,
2: no właśnie.
1: Także, co państwo, no albo można wystawić rękę przez szybę i pomachać.
2: Albo taki, nawet jak ktoś się wstydzi, taki zwist zrobi, że tak niby się tylko chciało wywietrzyć w samochodzie.
1: Nie, właśnie, ale coś
2: i
1: takiego.
2: Tak rękę po prostu wystawić, jak ona wystaje.
1: Coś niespodziewanego
2: tak
1: właśnie.
2: Tak od łokcia do dłoni. Ja bym tak zrobiła.
1: O,
2: to dla nieśmiałych wersja.
1: Tylko uwaga, trzeba najpierw spojrzeć w lusterko, czy motocykl nie jedzie.
2: To prawda, żeby ręki nie urwało.
1: I daję instrukcję, jakbyście chcieli, żeby orzeł wam wylądował na ręku.
2: Tak, tak, tak jakbyście czekali na coś, co tam wyląduje. Po prostu tak.
1: Uwaga, 3, 4.
2: Takim wyluzowanym gestem, niby od niechcenia. Proszę się rozejrzeć, czy ktoś...
1: spojrzeć przez okno, czy ktoś tak zrobił, ale...
2: Pan tam rękę wystawił, ale dlatego, że robi sobie chyba selfie w samochodzie. I my to widzimy.
1: No w takim samochodzie,
2: w takiej koszuli...
1: Rozmawia przez telefon.
2: A, na wideo.
1: Na wideo. Ale samochód jest zaparkowany na miejscu.
2: Dobrze. A może pozoruje? Może on też z tych nieśmiałych.
1: Nie porwały was nasze propozycje z zagranicy. Zaraz będziemy państwa atakować propozycjami z Polski, rapowymi. Co ty na to? Bo ja mam takiego jednego rapera, co go chciałem dzisiaj posłuchać.
2: Znaczy nie. Rap jego, się ale... często wydobywa z samochodów, więc polski zwłaszcza. W Polsce można.

0: Co państwo z tą parą zrobicie, nie wiem.
1: Ty dzięki grupa musisz iść od dziewczyn, które piszą na priv.
0: Ale niegdyś nie było tygodnia, żeby nie pojawiała się propozycja problemu w
2: albo prośba o propozycję.
0: Oto o to mi chodziło. Taki skrót.
2: Dosłownie podchodząc do sprawy, jakiś problem na mistrzostwach pewnie też się pojawi, choć nie ten.
0: Kto wie?
2: No zapraszamy.
0: No w sumie tak. Masz telefon? Weź, napisz SMS-ka. Masz?
2: Nie masz, no co ty.
0: A ja mogę mieć.
1: Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.
3: Alternator.
0: W sprawach wszelakich, ale głównie głosowania, zapraszamy państwa na...
2: Ktoś do nas dzwoni tą drugą metodą, Kamil, co ja mam zrobić?
0: Czekaj, to ja nie jestem gotowy, szczerze mówiąc, na
2: człowieku,
0: to, żeby...
2: z WhatsAppa, już pewnie nie słyszysz, jak do ciebie mówimy.
0: Czekaj, to chyba tu trzeba, tu...
2: O, rozłączył się.
0: Rozłączył? Chyba tak trzeba było zrobić, ale...
2: Napiszę.
0: A weź spróbuj ty do niego zadzwonić.
2: Tak?
0: No.
2: O, ja to ta sama osoba, czy to inna?
0: Nie wiem, spróbuj. Spróbujmy. Czekaj, ja tu odpalę.
2: Halo, dzień dobry.
4: Ale was zaskoczyłem przypadkowo.
0: Wziął z zaskoczenia.
2: Tak was
4: zaskoczyłem, że przejechałem własny skręt do domu. Ale dobrze.
0: A w prawo czy w lewo?
4: Dobrze, to w prawo miałem skręcić teraz.
0: To jeszcze nie najgorzej.
4: Taka to historia.
0: Możesz w prawo i będzie na to samo.
4: To tylko 50 metrów. To tak, ja głosuję na dwójeczkę i... przy okazji mam takie pytanko, bo dużo różnych rapsów faktycznie leci, ale nigdy nie słyszałem na przykład polskiej wersji. I pytanie, czy macie?
0: Strzelam, że nie.
2: Ja już miałam dopytać, ale polskiej wersji czego?
0: Przepraszam, słuchaj, no oszukałem cię, ale no... no nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, szczerze mówiąc, no...
4: No, to właśnie bardzo ciekawe, bo...
0: Mogę ci powiedzieć, kto gra.
4: Kontrowersyjnych chyba...
0: Bo są tacy, co grają polską wersję w kampusie.
4: Halo?
0: No, jesteś? Słyszysz?
4: Tak, jestem.
0: Jest jedna audycja, która gra polską wersję i grała ją raz, dwa, trzy, cztery, przynajmniej sześć numerów. W odstępach czasowych między rokiem 22 a 26. Ostatni raz numer polskiej wersji zagrany został 2 dnia kwietnia 26 roku. Dokładnie o godzinie 21:19:53 w czwartek. Czwartek? Hip Hop Campus?
2: Tak jest.
0: No.
4: To jest dopiero pamięć. No to dobrze by było, jakby coś poleciało. Bardzo fajna muzyczka. Także pozdrawiam.
2: Dzięki,
4: cześć.
2: Pozdrawiamy.
0: No cytując klasyka, tego nie mogę dla ciebie zrobić, ale mogę zrobić coś innego. No, ale tak. Co?
2: Tak? A nic, jakoś tak czuję, że albo źle siedzę, albo coś się pogorszyło od zeszłego tygodnia, ale tak, no, nie mogę rozczytać tych SMS-ów. Nie.
0: Może czas na nowe...
2: Czy ktoś tu niewyraźnie pisze?
0: Czas na nowe okulary, Kasia. No, to...
2: Dajcie spokój, żeby się człowiek przekonywał o tym w czwartek 20:20.
0: No jest to jedna z gorszych pór, o których można się przekonać, że wzrok zaczyna szwankować. Aczkolwiek muszę przyznać, że ja też jakoś tak odczuwam ostatnio coraz bardziej tą taką zmianę pory dnia. Nie wiem, czy tak... Że
2: ale
0: strasznie...
2: jest ci ciemno o godzinie, tak? Ale teraz długo jest jasno.
0: Nie, no właśnie, ale że tak się robi szarzawo i wtedy jak jest, to się chyba kurza ślepota nazywa.
2: Tak?
0: Ja nie mam tego, tak mi się wydaje, bo normalnie widzę, ale tak czasem się zastanawiam, czy to już nie jest jakiś, że jednak metryka się będzie zmieniać w tym roku po raz kolejny i to już chyba coś trzeba, nie wiem, jakieś witaminy może zacząć łykać, bo to...
2: Nie wiem, nie będziemy tutaj diagnoz z rękawa krótkiego
0: nawet.
2: Co tam na
0: wzrok się je? Więcej,
2: różne
0: więcej
2: tam rzeczy mówiono.
0: Karotenu. No dobrze, to co, gramy? Aha, no dziwnie wyjdzie z tym czasem. No to coś, chcesz coś pobiadolić jeszcze państwu?
2: Nie, może coś po prostu muzycznego dorzucimy.
0: Chcesz się podzielić
2: jakąś ciekawostką? Lepszej jakości content niż nasze...

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Minęła 18.30. Piotr Topuliński.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Opozycja domaga się specjalnej sesji Rady Miasta. Lekarz radny rezygnuje z mandatu i oddaje część pieniędzy. Wieczorem w Sejmie dyskusja na temat dopłat do składek ZUS dla artystów. Fejkowe strony z biletami na Mundial. Sprawą zajmuje się FBI.
2: Wiadomości.
1: Na wniosek prezydenta stolicy cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany. Rafał Trzaskowski przekazał, że nową prezeską zarządu placówki została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Ta decyzja to pokłosie sytuacji, o której pisał portal Zero.pl. Koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Na oddziale prowadzonym przez lekarza niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejek. O sprawie tak mówił dziś lider partii Razem Adrian Zandberg.
3: Jakiś czas temu było tak, że Platforma Obywatelska w Krakowie przewaliła referendum. No i wtedy Donald Tusk rozwiązał strukturę Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Więc ja mam takie pytanie. Skoro tamci zostali ukarani za to, że przegrali referendum, to czy przewodniczący Tusk, czy to jedna z najbardziej skandalicznych afer, jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, ma zamiar rozwiązać struktury warszawskie Platformy Obywatelskiej?
1: Trwają wielopoziomowe kontrole, mówi sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
4: Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, o prawie powiedziałem, mówię o kwestiach etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał. Znam jego pryncypialność w tej kwestii i wiem, że to będą, jeżeli takie rzeczy będą wychodziły, z całą pewnością te konsekwencje będą.
1: Dawid Kacprzyk stracił pracę w Szpitalu Południowym. Jak podał po południu stołeczny ratusz, lekarz zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu środków, co najmniej 0,5 miliona złotych z zarobionych ponad 1,5. Sejm zajmie się wieczorem rządowym projektem ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód medyczny. Zakłada on, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS-u. Będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu. Głównymi beneficjentami mają być artyści o najniższych i nieregularnych dochodach. Po raz drugi w tym tygodniu siły ukraińskie uderzyły w moskiewską rafinerię naftową. Jak oświadczył prezydent Ukrainy, to sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i kolejny cios w obiekty napędzające rosyjską machinę wojenną.
2: Sportowy kampus.
1: Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem ostrzegają przed ryzykiem kupna fałszywych biletów na piłkarskie Mistrzostwa Świata. W sieci jest ponad 300 platform łudząco podobnych do legalnych sprzedawców wejściówek, podaje FBI. Cyberprzestępcy łowią najczęściej na sfałszowane oferty biletów i pakietów VIP.
5: Bo na

0: Warszawa 05. facebook.com/radiocampus.
1: No i co?
2: Został nam jeden stały punkt programu, choć nigdzie nie jest zapisane, że jest stałym punktem, ale częstotliwość mówi swoje.
1: Sytuacja wygląda tak, że nawet jak wy się nie będziecie dobrze bawić, to my mamy taki zamiar. Aczkolwiek będziemy próbowali was do tej zabawy wciągnąć. Z Serżem?
2: Może tak być.
1: On? Toxicity 1.
2: Alternator. Już dwie osoby.
1: Tak. No
2: dały
1: i teraz te wspaniaki, co na jedynkę głosowały, teraz się zastanawiajcie, co z tym zrobić. Limp Bizkit. Wszystkie czapki, które mają daszek do przodu, w tym momencie muszą mieć daszek do tyłu.
2: Ale tam taka grzywka wtedy czasami wychodzi.
1: Proszę.

0: Alternator.
1: Tak.
2: 228772705.
1: Chciałem zrobić tak, że...
2: Cicho.
1: No dobra.
2: Wciskam pauzę.
1: No dawaj, no.
2: Halo?
3: Siemanko, siemaneczko, witam. Bartek z tej strony.
2: Cześć, Bartek.
3: Smutny pies. Słuchajcie, ja od razu bezapelacyjnie 100% dwójeczka. Limp Bizkit to jest praktycznie całe moje dzieciństwo, jak miałem tam powiedzmy 12 lat. I absolutnie ten numer to jest czas.
2: Czy czapka była daszkiem do tyłu noszona?
3: No właśnie, ja jakbym założył czapkę z daszkiem do przodu, to bym się albo przewrócił, albo po prostu umarł, więc nigdy nie próbowałem. Nie wiem, szczerze mówiąc, myślę, za peseczkę kogoś innego, bo dla mnie noszenie naprawdę czapki z daszkiem do przodu to... A przepraszam, jak gram w tenisa, czasami, to tylko wtedy, ale to są naprawdę wyjątki.
2: Rozumiemy. Przyjmujemy głos.
1: Zapisany.
3: Super, dziękuweczka, pozdrówki, trzymajcie się ciepło, aloha.
1: 228 277 7205. Halo.
4: Halo, halo, tu Stasi Norbert.
2: Cześć.
4: Jaś, tam z tyłu siedzi. I pytanie, bo jedynki nie słyszeliśmy. Ja to nawet nie słyszałem. Jedynki i dwójki.
2: Kamil, przypomnij.
1: Jedynka to jest System of a Down, Toxicity, a dwójka to Limp Bizkit, Take a Look Around.
5: Tam jest dwójka. A ty nie znasz jedynki nawet, nie?
4: No, więc ja chyba jedna jedynka.
2: A, czyli tutaj na przekór, dobrze, piszemy.

0: Tak, i to warto kogoś nowego zapoznać.
1: No właśnie. Głosy przyjęte.
2: Dobra.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Dzięki, hejo. 228 27 7205
1: albo 886 971 971. Tutaj też się sprawy toczą.
3: Można, czemu by nie. I co? SMS-owcy?
1: SMS-owcy. O rany, co tutaj się dzieje?
3: Dzieją się rzeczy? No,
1: dzieją się.
3: O, ludzie się biją nawet w SMS-ach prawie. I co?
1: No, tutaj są jeszcze takie opcje mieszane, że ktoś jednak daszkiem do tyłu, ale na jedynkę głosuje.
3: No, okej, okay. Nie, że zostawia głos, bo chyba głos... A nie, dobra. No, okej, okej, okej, okej, okej, no.
1: Okej, okay, tutaj tak, tu wiemy, tu wiemy.
3: Wszystko?
1: Tu policzymy, tam zapiszemy.
3: No. No dobra.
1: I gitarowa para się rozwiąże.
3: A jakbyś mogła iść na koncert którejś z tych grup, to na którą byś poszła?
1: Ja nie wiem, czy nie byłam, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że ja mogłam...
3: A na której?
1: ...doświadczyć przez przypadek systemowy down.
3: No proszę. A ty jakbyś miał iść, to na co byś poszedł?
1: Bo słuchajcie, może zrobię tylko intro, że wszedł człowiek ubrany na czarno i z daszkiem zwróconym do przodu, ale wygląda bardziej na fana sportu niż muzyki.
3: No nie, no, jakbyś miała...
4: Ja nie wiedziałem, że wy jesteście na antenie, bo macie otwarte drzwi.
3: No mamy, no.
1: Co? I serca, i głowy.
3: Człowieku, tu nikt nie przychodzi ostatnio o tej godzinie, no. Jesteś jedyny. Ale to już drugi jest czwartek z rzędu, gdzie ty nas nawiedzasz.
4: Bo ja bardzo lubię tu przychodzić.
3: No i dobrze, no przecież nikt nie broni, po to oni są, od tego są oni, no.
5: Chciałem tylko powiedzieć, no. Co się stało z leżakami, że są one w Zduńskiej Woli pod ptakiem.
1: Są? Rzeku.
3: Są. To dobrze, dobrze. No pasują tam?
5: Bardzo.
3: No to najlepiej na
1: nasze
3: świecie.
1: Nasze leżaki?
3: No, słuchaj. Nasze?
1: Mama.
3: Tak. A jakbyś miał iść na koncert którejś z tych dwóch grup, to na który byś poszedł? Limp Bizkit czy Systemowy Down?
5: Poszedłbym na Limp Bizkit i próbowałbym bardzo zapomnieć głupoty, które mówi Fred Durst. No,
3: to już zostawiamy.
5: Pa.
3: Pa.
1: Poszedł, ale wróci w poniedziałek.
3: A, będzie. Będzie to w poniedziałek.
1: O 20.
3: No, to prawda. Ostatnio zostawił nam drożdżówki. A ja się nie załapałem niestety. A ty się załapałaś? Czy
1: nie, nie, nie.
3: Nie? No, szkoda. No dobrze, drodzy państwo, na tapet wzięci Systemowy Down albo Limp Bizkit.
1: Dwójka.
3: Co z tym zrobicie, to zrobicie. 886 971 971. Tam głos można zostawić.

wsiąć na chwilę i lećmy. Pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

wsiądź na chwilę i leć mi. Pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Tak, tak, wiemy.
2: Ale zagramy.
1: Również czujemy moralną niesprawiedliwość, że to gramy, ale ważny jest tytuł tego utworu. Ale raczej jego pierwszy człon.
2: Paper. Po polsku? Papier.
1: Zostawmy niedopowiedzenie.
2: Przepraszam, jednak nie zostawiłam.
1: Papier na jedynce.

0: The Clash na dwójce.
1: No,
0: no tutaj tak.
1: Że rok.
0: Rok.
1: Że kamień. Rok. Papier na jedynce, kamień na dwójce.
0: Gdyby była trójka,
1: to byłyby Scissor Sisters pewno, ale...

0: Detonator.
1: Mamy tak. 228-27-7205. Halo?
2: Dobry wieczór. Ja wiem, że ja dopiero co byłem w studiu, ale jak usłyszałem The Clash, to stwierdziłem, że muszę zadzwonić.
1: Proszę bardzo. Daleko nie ma.
2: Poproszę o The Clash. Cieszę się, że taka piękna muzyka gra w tym pięknym radiu.
3: Przynajmniej no, przed 19:04. No.
2: Rozumiem.
3: Przyjęta.
2: Pozdrawiam.
3: Pozdrawiam.
1: Dzięki, pa. A, widzisz, nie zapytaliśmy go, po ile ryba.
3: Jaka ryba?
1: Jakakolwiek, nie wiem jaka ryba.
3: No. A dlaczego cię interesuje, po ile ryba?
1: How much is the fish, no.
3: A, w tym sensie.
1: Rolling joke, rozumiesz?
3: No, rozumiem już teraz tak, no. Ale trochę mi głupio, że zrozumiałam za późno.
1: Niestety. Dobrze, drodzy państwo.
3: SMS-owo można jeszcze w tej parze tak. Wyrazić swoją
1: Aha,
3: wolę.
1: Czemu ten papier i czemu ten kamień? I czemu nie ma nożyc? 9 minut państwu zostało. Do godziny 19 można się zarejestrować na Mistrzostwa Polski. Drugie Mistrzostwa Polski organizowane przez Radio Campus, czyli Mistrzostwa Polski Roku Pańskiego 2026. No, sytuacja jest taka, ja już wspominałem o tym, że no, ja na przykład marzy mi się kiedyś wziąć udział, bo jeśli tak się zdarzy, że zostaniecie mistrzami, mistrzynią, choć też wicemistrzynią na przykład, albo wicemistrzem, są to rzeczy, które bez przypału można wpisywać do CV. Można się też tytułować. Gdyby państwo bardzo chcieli, myślę, że nawet na nagrobku można sobie to napisać, jeśli ktoś będzie chciał.
3: No i my trochę pomożemy.
1: Że na przykład jakbym wygrał
3: w promowaniu tego zwycięstwa.
1: 35, to chciałbym, żeby na nagrobku widniało tak, świętej pamięci Polski. Kamień Michałowski, mistrz Polski, papier, kamień, nożyce roku 2030 któregoś na przykład.
3: Kto czuje zew? Zapraszamy. Radio Campus FM, tam wszystkie szczegóły i link do rejestracji. Kamil za 9 minut, a znając Kamila, zrobi to punktualnie, zamknie te zapisy.
1: Tak jest.
3: Kto się już zapisał, sprawdzajcie proszę maila, no i zapraszamy tych, którzy się nie zapisali, ale chcieliby te rozgrywki, na pewno emocjonujące, zobaczyć w sobotę.
1: Czy będzie szansa za rok? Nie wiemy, możemy się domyślać tylko, ale dopiero za rok.
3: Lat zabaw od 18, sobota. Do zobaczenia.
1: Tak
3: i dziękujemy.
1: Jest. Jak nie chcecie brać udziału, to też wpadnijcie, pokibicujcie, spotkajcie się z nami, przybijcie piątkę. Może jak dobrze pójdzie, to damy wam kubek. Nie wiem, czy...
3: Ale zachęcił, co? No nic.
1: No co? Może będzie coś... W zeszłym roku tak było, że można było zgarnąć kubek, nie? Że tam nie ktoś jak coś krzyknął, wiwat, warzywa i owoce i dostawał kubek. Albo ja na kamień i też, no.
3: To zachęcamy
1: Chciałbym
3: do
1: też powiedzieć, że
3: spontanicznych
1: będą,
3: i śmiałych reakcji.
1: Będzie dwóch prowadzących, którzy są naszym supportem tutaj czwartkowym, tak na dobrą sprawę. Bo oni w poranki, a my w wieczory. Także, no, jeśli lubicie... recept turnieje, poczucie humoru z wąsem i tego drugiego wysokiego, to drodzy państwo, no jest przynajmniej z 10 powodów, na które warto pojawić się nad Wisłą na Placu Zabaw w najbliższą sobotę.
3: Wszystko już powiedzieliśmy. 18. Zapraszamy i do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Zapraszała Kasia Wojtasik
3: i Kamil Michałowski.
1: Pa!

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Kamień, papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama.

0: Campus. Same sztosy.
1: 5 minut po godzinie 7. Kronika wypadków filmowych. Wy głodniali pewnie jesteście, tak, kroniki wypadków filmowych,
2: że... I my też głodniali.
1: Zgłodniali.
2: Wy głodniali i my głodniali. Elo.
1: To prawda, elo. Duchota straszna w Warszawie, zaraz będzie chyba padać.
2: A ja poza tym też jestem głodny fizycznie.
1: Fizycznie, w sensie
2: tak,
1: głodny jesteś po prostu,
2: jestem,
1: tak?
2: Okay. Też, to jest informacja też ważna dla was.
1: Gdyby ktoś nam chciał coś przywieźć do jedzenia, to zapraszamy na... Nawet nie wiem, jaki adres tutaj
2: jest.
1: Na neofilologię.
2: Nie.
1: Gołąbki jakieś.
2: Nie wolno takich rzeczy robić.
1: Dlaczego?
2: Trutka nam ktoś poda.
1: Koperski. Boże drogi. No tak. Nie zjadłbyś, jakby ktoś przywiózł?
2: Zjadłbym.
1: No właśnie.
2: Nie takie rzeczy się jadło. Lepiej zjeść i żałować niż...
1: By miało się.
2: Lepiej zjeść i chorować niż nie zjeść i żałować.
1: Niech ci będzie. Dzisiaj bardzo filmowo, serialowo.

0: Bo przed chwilą mnie Koperski zaskoczył, no bo miałem pewien wyrzut sumienia taki, no że dzisiaj powinniśmy mówić o najnowszym filmie największego reżysera żyjącego pewnie kina popularnego, który nowy film wypuścił.
1: Najlepszy reżyser w Nowym Jorku. Nie, najlepszy reżyser w Hollywood. O tak, bym powiedział. Nawet nie, na swojej
0: chyba
1: ulicy.
0: Najlepiej zarabiający.
1: Najlepszy reżyser
0: poza,
1: na swojej
0: ulicy. Poza Jamesem Cameronem, ale chyba najlepiej zarabiający reżyser. Może jeszcze
1: chciałem
0: poza George'em Lucasem.
1: Gdzie on mieszka?
0: O Stefana Spielberga chodzi oczywiście, którego nowy film Dzień Przeznaczenia, jak to się nazywa? No gdzie może mieszkać? W Los Angeles.
1: Luksusowej dzielnicy zachodniej części Los Angeles. Tam tak. Możecie wysłać mu coś do jedzenia, bo chyba był głodny, jak robił ten film.
0: Tak. Emergence Day nazywa się nowy film jego. I
1: nie. Disclosure Day.
0: I ja mówiłem 2 tygodnie temu, że po obejrzeniu zwiastuna jestem nieprzekonany mocno do niego. Po czym jak wyszedł, to nawet nie oglądałem recenzji, ale zasypały mnie same thumbnaile recenzji tego filmu.
1: Czyli no kciuki, i kciukowe... Nie.
0: Kciukowe paznokcie, tak. I jakoś nie byłem w stanie się zdobyć na to, więc obejrzałem 2 filmy takie bardziej...
1: Szkoda ci było farsy po prostu.
0: Też mi było szkoda farsy, ale potem nie miałem czasu, szczerze mówiąc, po prostu. Ale obejrzałem 2 filmy takie mniej.
1: Krótsze. No czyli obejrzałeś 2 półtoragodzinne filmy?
0: Mniej głośne filmy. Między innymi obejrzałem nowy film Guya Ritchiego.
1: Quiet
0: Jak
1: Place.
0: Jak zdążymy, to możemy o nim pogadać. I obejrzałem film, który będzie miał premierę u nas we wrześniu. Czyli po angielsku Pressure z Brendanem Fraserem.
1: Ciśnienie.
0: A po polsku Niebo nad Normandią? Chyba on się nazywa? Niebo nad Normandią się nazywa. Ale bardzo się cieszę, że go widziałeś, bo od niego możemy zacząć, ale najpierw...
1: Nie oglądałem Nieba nad Normandią.
0: Nie od niego. Od nie Disclosure Day, Emergence Day. Jak?
1: Disclosure Day. Dzień Objawienia.
0: Najpierw chciałem serialowo zacząć. To znaczy, niezmiennie polecam Apple Plusa i serial Widow's Bay. Obejrzałem parę kolejnych odcinków, nie skończyłem jeszcze, ale jest to super serial. W międzyczasie pojawił się nowy serial na Apple Plusie.
1: Też o zatokach jakichś.
0: O przylądkach.
1: O przylądkach. Zatoki, przylądki.
0: Tak, otoczonych wodą albo
1: jakiś geograf, marynista się dorwał do scenariuszy
0: Apple
1: chyba.
0: Plusa, tak. Mm-hmm. Mianowicie pojawił się serialowy remake, czy w zasadzie adaptacja książki pod innym tytułem, nie pamiętam jakim, ale zaraz Koper sprawdzi. Adaptacja książki pod tytułem Przylądek Strachu. Jest to 3. podejście do realizacji tego materiału literackiego. Był film z 68-69 roku z Gregorym Peckiem i Richardem Mitchamem. Taki klasyczny, czarno-biały amerykański film. To jest w ogóle rola Gregory'ego Pecka w tym samym roku, w którym on zagrał prawnika w Zabić Drozda. Tutaj też gra prawnika w trochę innej sytuacji. W każdym razie jest to absolutnie klasyczne hollywoodzkie kino i coś, co Martina Scorsese skłoniło do tego, żeby na początku lat 90. nakręcić remake tego filmu z Nickiem Noltym i z Robertem De Niro pod tytułem Przylądek Strachu, który jest, może nie jest lepszy niż ten klasyczny z lat 60., ale jest uwspółcześniony i też dużo bardziej pełnokrwisty, twardy i ciekawy przez to. A teraz mamy adaptację z Amy Adams w roli głównej. W zasadzie Patrickiem Wilsonem też w roli głównej i w zasadzie z Javierem Bardemem też w roli głównej, bo jest to przedziwna ekranizacja. To znaczy, to jest trochę tak, jakby ktoś obsadził topowy hollywoodzki film, no bo ja Amy Adams obejrzę bardzo chętnie we wszystkim, ja Javiera Bardema obejrzę bardzo chętnie we wszystkim, zwłaszcza, że jestem ostatnio strasznie wkręcony w Cormaca znowu i przeczytałem ostatnio, to nie jest kraj dla starych ludzi i obejrzałem go znowu ostatnio, więc Javier Bardem mi w duszy gra, ale tak jakby ktoś obsadził go jak topowy hollywoodzki film, ale napisał go tak jak ekranizację jakiejś takiej średniej książki Stephena Kinga. Bardzo jest to dziwne, to znaczy...
1: A to nie jest średnia książka Stephena Kinga?
0: Nie, to jest kogoś innego książka. The Executioners się nazywa ta książka z lat 50., z końcówki lat 50.
1: John Dan McDonald.
0: Tak, ale ja książki nie czytałem, ale filmy były genialne w swojej prostocie, to znaczy jest prawnik, zasłużony i renomowany, ojciec dzieciom, ojciec rodzinie, który żyje sobie spokojnym, wesołym życiem, po czym nagle wychodzi z więzienia gość, którego kiedyś bronił i którego obronił nieskutecznie i który zaczyna go prześladować, ale zaczyna go prześladować w taki sposób, który nie przekracza granic prawa, więc on stara się najpierw go odpędzić, a w międzyczasie dowiadujemy się coraz więcej o tym, co się stało, że ten splot sytuacji w ogóle ma miejsce, że ten człowiek chce go nachodzić, chce go prześladować, ma wobec niego jakiś niespłacony dług. I dowiadujemy się coraz więcej. Jednocześnie nasz główny bohater, to znaczy ten prawnik, który na początku wydaje się kryształowy, wydaje się być tradycyjnym protagonistą, człowiekiem, który jest niesprawiedliwie prześladowany przez jakiegoś szaleńca. Nie dość, że okazuje się, że ma jednak pewne rzeczy na sumieniu, to zaczyna się posuwać coraz dalej i zaczyna wychodzić z granic prawa, tak, że Koper ziewa właśnie. Zaczyna
1: składu.
0: Przekraczać granice prawa, także zaczyna się zrównywać z tym antagonistą naszym. No i w każdym razie jest to bardzo ekscytujący, emocjonujący setup do prostej historii, która jak jest opowiedziana efektywnie, to jest super.
1: Lecz
0: w tym serialu jest grzybów w barszczu tyle, co w słotnej, lecz ciepłej jesieni polskiej. To znaczy mamy historię syna, który ma jakieś problemy za sobą i nieprzepracowane traumy i cała rodzina
1: widać,
0: jest doświadczona tak.
1: Od razu po nim widać.
0: Jest doświadczona tą traumą.
1: Tak go wykastingowali, że...
0: W zasadzie do pewnego momentu nasz antagonista i protagonista grają jedne skrzypce, spotykają się, rozmawiają, jeżdżą w różne miejsca razem. Nie wiadomo, czy on będzie jednak przeciwko nim, czy będzie coś razem z nimi próbował załatwić. Jakaś polityczne rozrachunki, poprawność polityczna. No, przedziwny jakiś miks, który niestety po tych trzech czy czterech odcinkach, które w tym momencie wyszły, nie składa się w nic, co ja bym chciał przez dłuższy czas oglądać.
1: Czy w przylądku strachu sprawdza się trop, wyświechtany trop, że facet z brodą jest przynajmniej podejrzany o bycie złym typkiem?
0: No, najwidoczniej. Nie wiem, jak wyglądał, nie pamiętam, jak wyglądał Robert De Niro. Chyba był gładko ogolony w tamtej części. Robert Mitchum na pewno był.
1: Bo kiedyś brody nie były modne, ale teraz wróciły do łask i
0: no tak.
1: Jak trzeba kogoś zatrudnić, kto wystąpi w roli złola, no to bierze się faceta z brodą.
0: Bo to jest też, wiesz, o odpowiedzialności mediów, no bo media robią z tego gościa, który wychodzi z więzienia niesprawiedliwie skazany i teraz uniewinniony, bo okazało się, że cała historia tego, co on zrobił, że jak to się okazało, że jednak on tego nie zrobił i że czy może jednak to zrobił, jest tak zagmatwana. I tak widać, że jest to setup nie do filmu, tylko do serialu. Niestety zaczynamy już nie żyć nawet w srebrnym wieku seriali, tylko w brązowym bardzo mocno, bo fajny setup do 4-odcinkowego miniserialu będzie rozciągnięty, mam nadzieję, że nie na 2 sezony i rzeczy, które tutaj mają zagrać, jest tak dużo, że masz bardziej wrażenie, że oglądasz American Horror Story, czy coś takiego, co jest jakąś antologią, gdzie w każdym odcinku jakiś nowy motyw musi zagrać i musi być wypełniony, że no nie... Jestem strasznie rozczarowany, bo czekałem na ten serial i byłem przekonany, że...
1: Był mocno promowany również.
0: Że przy tej trupie artystów, którzy w nim pracują, no to jest murowany w ogóle pewniak. Będzie super. A nie jest super. Jest dość nudny i niekoherentny. To znaczy co chwilę jest coś nowego, jak tylko się w coś wciągniesz i czujesz, że jest jakiś ciekawy setup, to przechodzimy do nowego motywu. To teraz oglądamy historię synka, który ucieka z domu i nie mogą go znaleźć i w zasadzie nie wiadomo, co się z nim stało. Tyle o tym serialu. Sprawdźcie sami, bo już parę osób mi mówiło, że zaczęło i trochę nie rozumie, co jest grane, więc może wam to bardzo zagra i może w ogóle do końca sezonu okaże się, że to jest A-OK, ale jak na razie jest ciężko.
1: Czyli Wdowia Zatoka OK, a Przylądek Mega. Strachu nie OK.
0: Tak.
1: To recenzje...
0: Ma całkiem niezłe oceny na Filmwebie. 7,7 na Filmwebie to jest naprawdę całkiem nieźle.
1: Bo jest w modzie.

0: Oryginalna produkcja, historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego. No nie wiem. Pierwsze sceny tego filmu przedstawiają tego gostka jak prosto z jakiejś imprezy typu jakiś klubowy setting, przez kuchnię ucieka.
1: Polski serial? Polski.
0: Tak, okay. Tak. I trafia na jakąś orgię, która okazuje się... No jest... To jest akurat sprytnie zrobione, więc pierwsze sceny tego filmu są spoko. Natomiast później robi się już tak troszeczkę przewidywalnie, zwłaszcza, że serial promuje się, no nie chcę wam tu zdradzać bardzo, ale serial promuje się takim obrazkiem, takim thumbnailem, jakby to powiedział Maciek, na którym widać człowieka, młodego człowieka w skórze, który trzyma na rękach jeszcze młodszego człowieka, czyli dziecko. No i już, no to było dla mnie, serial się nazywa Proud, ma taki tagline, nikt nie mówił, że będzie łatwo, to ja po tym thumbnailu już wszystko wiem. Ty już wszystko wiesz, o czym to będzie serial?
1: Domyślam się, ale może twórcy
0: to będzie film o człowieku, który myślał, że świat leży u jego stóp, aż do momentu, jak nie okazało się, jak po prostu jak w jakimś filmie z lat 80. z Robertem De Niro, że musiał się zaopiekować małym dzieciakiem. To ja już po prostu widzę, no nie?
1: Three men and a baby.
0: Tak, albo, nie wiem, dorwać małego, jakieś inne takie tematy.
1: Znaczy nie, przede wszystkim pomyślałbym, że jest to film o społeczności różowej, tak jak napis, który
0: ja oczywiście nie chcę jakoś skreślać tego filmu, bo,
1: serialu,
0: bo widzę, że tutaj być może jest ten motyw, że on... No wiadomo, nie będzie to komedia o tym, że on próbuje zrobić napad na bank, a to dziecko mu gdzieś ciągle uciekają, musi go gonić po desce wystającej za okno w wieżowcu.
1: Jak się nazywa ten film?
0: Który?
1: Brzdąc w opałach?
0: Tak.
1: Okej. Okay. Jezus Maria, no.
0: Ojej, wiem, jak pan Walkiewicz by robił recenzję na Filmwebie tego serialu, to by napisał Brzdąc w opałach, albo nie wiem, Gej w opałach. O, no. Tak. Na pewno tak by zrobił, ale tutaj widzę, że no, są jakieś szanse, że w tym serialu więcej będzie tego, że on oczywiście musi dorosnąć, żeby się zaopiekować dzieckiem, ale też nie może zatracić zbyt wiele stracić ze swojego dotychczasowego stylu życia.
1: Mam nadzieję,
0: że tak, nie będzie to taki zwrot o 180 stopni, że on teraz już ani nie imprezuje, nie kochany, ja tu teraz już nie mogę. Już nie zawala terminów w swojej agencji modeli czy aktorów, tylko teraz już będzie przykładnym ojcem, najlepszym. Tylko będzie tam trochę tych krzeseł porozstawianych po podłodze, o które on się potknie i na ten głupi swój się wywali.
1: Blond fryz.
0: Ale póki co wywali. To jest właśnie taki trochę przysnąłem na tym.
1: Okay.
0: Ale fajna kreacja tego Ignacego Lisa, jest to nowa twarz, nie widziałem jej wcześniej i nie przypomina mi żadnego innego aktora i myślę, że spoko gra. Także to akurat polecam wam do sprawdzenia, jest tylko jeden odcinek, więc też nie ma dużej presji. No nie, jakby nie widzisz przed sobą 13-odcinkowego serialu.
1: Dzisiaj o filmie Pressure, jak się uda, możemy pomówić. To posłuchajmy muzyki i nowy Stefan Spielberg w takim razie. Czy będzie coś z zakończeń filmów? Może to jest pytanie do naszych słuchaczy, bo mi je zadał.
0: A wszyscy teraz będą filmy oglądać, będą mecz oglądać teraz chyba, nie filmy.
1: Ach, nie. Nie, dopiero późno są te mecze. Koper mi zadał takie pytanie, czy jest jakiś taki kawałek, który kojarzę, który kończy film i jest tak bardzo charakter... Przykład, oczywiście, Rage Against the Machine, Wake Up w Matrixie, że masz mocne zakończenie filmu i kawałek, który się staje... Jest kultowy i staje się kultowy przez to, że jest zakończeniem tego filmu i wzmacnia przekaz tego filmu. Czy macie taki numer i taki film? Podzielcie się, to może go usłyszycie w tejże audycji.
0: To może teraz ten właśnie przywołany przez ciebie?
1: A czemuż by nie w takim razie?
0: No
1: 20
0: to
1: minut
0: jazda.
1: Po godzinie 7. Maciek Małek.
0: I Grzegorz Koperski.

0: Bardzo nas rozczarowaliście, bo nikt nie napisał, że najbardziej klasycznym
1: utworem kończącym film i z takim właśnie przytupem. Myślałem, że to będzie oczywiste, ale że właśnie jest taki film Fight Club i tam mało na końcu znany gra taki utwór Where is my mind? Pixies. Nikt na to nie wpadł. A ja miałem to...
0: Mortal Kombat tutaj tak nam wysyłają inne. Niech wam będzie w takim razie. Żałujemy.
1: Tak. Dostaliśmy też głosóweczkę, ale to odsłuchamy, jak nie będziemy puszczać wam muzyki z winyla.
0: Tak. 19:26. To co w takim razie? John Williams muzycznie i...
1: Tak jest.
0: Steven Spielberg.
1: Tak jest.
0: Tak, żartowaliśmy, Jarek. Dzięki.
1: Wszyscy napisali. Jakby pojawiło się 5 głosów centralnie, 5 różnych osób napisało nam, że Pixies, Where's My Mind to dobry numer. Owszem, ale nie ma takiej energii. Ja tu szukałem, wiecie dlaczego szukałem takiego utworu? No.
0: Bo inna energia. Inaczej się kończy Matrix niż Fight Club.
1: Tak, ale ja chciałem takie, żeby było takie klaśnięcie, bo
0: stop.
1: Pan Steven Spielberg nam serwuje takie klaśnięcie
0: Cut to Black
1: na końcu filmu. I takie, że noż.
0: Kończy się jak Rodzina Soprano?
1: Więc powinien po prostu... Ja nie wiem, jak się kończy Rodzina Soprano.
0: Już ci mówię.
1: To za chwilę. Skończę mówić. A tu oczywiście Steven Spielberg i John Williams, znany duet. Nawet w pewnym momencie w tym filmie, teraz jeszcze lecę nie po kolei, rzucam luźne myśli, jest jakaś taka scena spokojna, czy w domu coś niepokojącego i jest takie granie. I myślę sobie tak, no tak, Spielberg, no zestarzałeś się, w filmie się już nie gra takiej muzyki. To brzmi troszeczkę jakby na nasi bohaterowie...
0: A co to za kawałek jeszcze raz?
1: Tam co grało?
0: No.
1: Nie no, w pewnym momencie po prostu jest muzyka instrumentalna,
0: John Williams,
1: orkiestralna.
0: Oryginalna, no.
1: Tak, oryginalna, napisana do tej sceny, pasująca jakby do rozmów w toku, że jakieś rzewne skrzypeczki i tak sobie myślę, co to w ogóle jest za muzyka, kto to wybierał? I potem dopiero sobie zdałem sprawę, że no tak, no, John Williams napisał z wielkim trudem, albo nie, albo z wielką łatwością, muzykę do całego tego filmu, ilustracja każdej sceny, na pewno to się odnosi do tego, w jakim stanie ducha są teraz Emma Thompson, czy nie Emma Thompson, tylko...
0: Emily Blunt.
1: Emily Blunt, no nie, i tam ona przeżywa i to się jakoś tak łączy, ale ten film mi się wydaje, jakby został wyciągnięty gdzieś z lat 80. Poza tym, że w latach 80. ten film byłby nasycony kolorami, a tu jest tak, jakby go ktoś wyprał z kolorów. Jakby ten color grading, czyli to kolorowanie ponowne tego było takie bardzo... miało wywołać u nas jakieś takie skojarzenia z takim smutnym światem, dążącym do nikąd, do beznadziei, do jakiegoś smutnego końca. Albo, który ma się kojarzyć, nie wiem, właśnie z odcinkiem z archiwum Mix, jak ktoś mi powiedział, ktoś napisał do mnie.
0: Ale to a propos, podobno ten ostatni numer jest wręcz po prostu nawiązaniem do z archiwum Mix. Nie, że jest takim stylistycznym bardzo mocnym nawiązaniem. Weź to znajdź i pójść w takim razie.
1: Co?
0: Ja powiem, no ten ostatni kawałek z Disclosure Day. No spróbujmy.
1: Disclosure Day. Bo mówimy outro o tym filmie.
0: Tak, ja słyszałem o tym filmie, że on wizualnie, jakby jako produkcja filmowa, nawet jest satysfakcjonującym powrotem do tego, co Spielberg robi najlepiej, ale poza tym jest rozczarowujący, mocno naiwny i taki spod ręki człowieka, który jest już jednak odklejony, że jest taką jakby powrotem do bliskich spotkań trzeciego stopnia, ale no nie bez tego nowatorskiego podejścia, które one reprezentowały, no? Co to będzie?
1: Czy Disclosure, czy Reprise?
0: Jedziesz z tym, panie Williams. Bum, bum, bum, bum. Każdy kawałek na tym... na tym soundtracku kończy się wielokropkiem, co już jest negotiations, 3 kropki, empathy, trzy kropki, Celestial, trzy kropki, Unseen, trzy kropki, Science, trzy kropki. Tak jakby muzyka do Interstellar.
1: Ten film się kończy trzema kropkami również. Ten film się też kończy trzema kropkami. Ale być może ja tego nie zrozumiałem, bo potem, potem zacząłem kminić, że no nie może być tak. Ten film się kończy tak, jakbyś... Jakby
0: ktoś... Dobra, o czym jest ten film w ogóle?
1: Dobra. Tak będzie głośno?
0: No, czekamy, aż coś się zacznie dziać w tym kawałku i wtedy może usłyszymy, no?
1: Dobra. To jest film o świecie, który... W którym, no... Wchodzimy w ogóle z takiej grubej rury. I to mi tak też nie pasuje. To film się zaczyna od takiej sceny na hali, gdzie trwa mecz wrestlingowy. W sensie, no, taka bitka wrestlingowa. O. I biją się facety. Mhm. Chłopy się biją, publiczność szaleje, a jeden z gości na tej publiczności to nasz protagonista. I teraz, jak on się nazywa? W tej roli chłopak, który gra księcia Karola w The Crown, czyli Josh O'Connor. Tutaj Daniel. Mamy Daniela Daniela. I Daniel jest gościem, który podczas tego meczu wrestlingowego kontaktuje się z jakimiś rządowymi agentami, którzy go wywlekają z tego miejsca i mówią: oddawaj wszystkie swoje dokumenty, bo mamy twoją dziołchę. I okazuje się, że Daniel jest whistleblowerem, który wykradł dokumenty z tajnej, złej, wrogiej organizacji, jakieś materiały, które chciał upublicznić, ale no, oni pojmali jego dziołchę, więc on musi tutaj dziołchę...
0: Jego dziołchą jest Emily Blunt? Czy
1: nie, jego dziołcha jest Houston. Eve Houston. I ja też właśnie zobaczyłem, że to nie jest Emily Blunt. Mhm. Co się stało? Albo ją zaraz killem i musi się pojawić Emily Blunt, albo coś jest nie tak. No w każdym razie on... Te...
0: Rozumiem, że informacje, które wykradł, to to, że zbliżają się kosmici.
1: A tego nie muszę ci mówić chyba. W sensie... No,
0: to można ze zwiastuna wnioskować.
1: To jest wielka, zła organizacja, która trzyma takie informacje i ma je. Mhm. No i on chce je upublicznić. No i... I pojawia się wielki zły, pan Colin Firth, z brodą, więc no już wiadomo.
0: Podobno super rola w ogóle, że Colin Firth rzadko grywa bad guy'a.
1: Okropny, tak. No. Bardzo antypatyczny.
0: No, no.
1: To, że ja potem gdzieś przeczytam, no on stoi na czele tej organizacji. On nie chce dopuścić do wycieku tajnych informacji, które trzyma Daniel. I cały film. I teraz tak. Ani śladu w tym filmie później o tych wrestlerach, ani śladu takiego, no dziwne to jest. Nie dostajemy, na początku wchodzimy w taką jakby Amerykanę, taką na całego. Dobra, oglądamy amerykański film, będą kolory, będą się prać po gębach, będzie wrestling, będzie tailgating, będzie futbol, będzie armia, navy, wszystko. Z takiej Amerykany to dostajemy faktycznie tylko facetów w czerni, w czarnych samochodach, z tajnych rządowych agencji, którzy poruszają się wyłącznie w kolumnach, wchodzą z buta i ścigają biednego naszego złego Daniela. W sensie biednego, dobrego Daniela, whistleblowera. Więc to jest połowa filmu, druga połowa filmu, to znaczy nie połowa w sensie czasowym, ale no on im stara się przez cały ten film próbuje im uciec, wymknąć, zabrać, upublicznić i tak dalej.
0: A Emily jest dziennikarką, bo dziennikarze tak, to jest najważniejsza w Kansas kasta City, ludzi. No.
1: W KCXC pracuje sobie jako pogodynka Emily Blunt.
0: Pogodynka, okej. Okay.
1: Tak, i jest taką szaloną duszą tam, pocieszną, jak to pogodynka, no nie? Ma jakąś swoją rzecz, tam weather shimmy, opowiada z pasją oczywiście o frontach nachodzących i jej ulubionym zjawiskiem pogodowym jest grad, więc ma swoje ulubione zjawisko pogodowe.
0: Hail.
1: Tak, hail. No i... ale widać, że coś tam ją trapi. Nie jest taką oczywistą kobieciną w filmie. No i oczywiście Daniel i Emily, to są postaci, które będziemy obserwować z zapartym tchem i w jakiś sposób scenariusz ich musi spleść.
0: Okej, okay, całe szczęście.
1: Ze sobą, tylko że, no i się to ogląda, no, ogląda się to, tylko że, słuchaj się, no i ostatecznie tak, jest zła organizacja, są dobrzy ludzie i są ufoludy, no nie? I wszystko musi się rozegrać między tymi trzema interesariuszami i teraz ja się pytam, czy to jest dobry film, że wszystko to pan Steven Spielberg próbuje nam wmówić, że Stany Zjednoczone znów ratują świat. Że ufoludy wybrały sobie naród wybrany
0: z bardzo 90-sowy.
1: Tak.
0: 90-sowy w czasach, gdzie on swoje największe triumfy święcił.
1: Gdzie przylatują kosmyty? No USNA. Gdzie jest człowiek, który uratuje nas przed nadchodzącą zagładą? W USNA. I gdzie jest rządowa agencja, która próbuje wszystko zniszczyć? W USNA. I jest to, no to jest taki zgrany motyw, wyświechtany motyw, trochę, no może oczywiście można powiedzieć, kochamy z Archiwum X, chcemy tego więcej i to jest taki specjalny odcinek z Archiwum X, tylko nie mamy charyzmatycznego tutaj Moxa, Foxa Muldera, ani nie mamy naszej wspaniałej agentki Scully, która wszystko...
0: Próbowano odświeżyć i przywrócić w XXI wiek z Archiwum X i to się nie udało.
1: Ani Emily tu nie jest agentką, ani Daniel nie jest tutaj folderem, Moxem. No, oglądałem to. Przyznam, że gdzieś w środku, w takim siodełku tego filmu zmrużyłem oko, ale szybko się wykaraskałem z tego. No...
0: A czy to jest satysfakcjonujące w ogóle?
1: Nie. Nie. Właśnie byłem bardzo zawiedziony końcową, bo film się nazywa Dniem Objawienia. Mhm. Wszyscy tutaj, dobrzy oczywiście, dążą do tego, żeby objawić prawdę światu. Prawda jest, można nawet na zwiastunach sobie to zdekodować, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, o czym jest ten film, jaka jest prawda, która ma wyjść na jaw, to może to sobie odkryć, albo po prostu dowieść się z filmu. Też nie jest to jakby bardzo skomplikowane i nie wymaga czytania drugiego i trzeciego dna. Chcemy wam powiedzieć, mamy tajne materiały i chcemy je odczytać światu na antenie. Emily Blunt pracuje w telewizji i ona chce przez ten telewizor, przez tę kamerę powiedzieć światu, jaka jest prawda. I ten film jest tak niesatysfakcjonujący według mnie z tego powodu, że film, że mimo tego, że krzyczy, powiemy wam jaka jest prawda, chcemy wam powiedzieć prawdę, mamy wam do powiedzenia rzecz, którą musicie usłyszeć, żeby, nie wiem, cały świat zaczął się trzymać za ręce, żeby wszystko się zmieniło. I to jest, przypominam, film fikcyjny. To jest zmyślona historia. To się nie dzieje naprawdę. Można by było wymyślić dowolny fakt, który należy powiedzieć, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć, ocenić go. Czy to faktycznie warto było?
0: No, filmy o ufoludkach są już bardzo retro.
1: I oni, mogę to powiedzieć, moim zdaniem nie mówią tego. Mhm. A mało tego, w takiej bardzo ważnej scenie, w której teoretycznie ktoś mówi, jaka jest prawda, no to jest temat, jak motyw, jak u Quentina Tarantino w Pulp Fiction, że otwiera walizę, wszystkich oświeca, ale ty się nie dowiesz.
0: Dusza Marcellusa Wallace'a.
1: Ty się nie dowiesz. I to mnie tak wkurza. Oczywiście, to jest, można powiedzieć, lepsze kino. Coś jest niedopowiedziane, możesz się zastanawiać, albo próbować właśnie odkryć to jedno słowo, co ono oznacza. Chce ci się to bawić? No, pewnie tak. 30 stopni w cieniu, będzie niedługo w Warszawie, będziemy przylepiać się do asfaltu, pójdźmy do kina i spędźmy ten czas z amerykańską produkcją, tak, w klimatyzacji. Będziemy ślurpać sobie brain freeze albo jakiś inny napój gazowany i chrupać popcorn i może to jest dobry motyw, żeby spędzić ten czas kina. Ja się nie musiałem zastanawiać, na co wykorzystam 3 godziny, jak spojrzałem w repertuar.
0: 3 godziny, Boże, nie, 2,5 trwa.
1: Tak. Bo no, jak w repertuarze są jakieś marne dokumenty, przepraszam bardzo, to jest oczywiście żart, i jakieś europejskie miernoty, oczywiście to również żart, no jest Steven Spielberg z nową produkcją,
0: tak.
1: lecisz na to jak w dym, no nie? I potem masz...
0: Też mam wrażenie, że mainstreamowi recenzenci zaliczyli taki blast to the past, to znaczy ten film ma prasę taką Spielbergową właśnie, jakbyśmy mieli lata 80-90, to znaczy rozpływają się absolutnie mainstreamowi recenzenci nad nim, że to jest film objawienie. To jest epokowe w ogóle wydarzenie.
1: Nie mówią to jest, tak. Mówią tak?
0: Pojawiały się takie recenzje, a ludzie, którzy de facto stanowią teraz mainstream, czyli twórcy internetowi, komentatorzy, recenzenci, nie powiązani z wydawnictwami, więc nie powiązani z wytwórniami, no bardzo źle oceniają ten film. To znaczy oceniają go jako stratę czasu, jako no, dzieło człowieka, który tworzył awangardowe kino popularne i no, najlepsze wytwory kina popularnego lat temu 20-30, a teraz już dawno nie zrobił nic wyjątkowo dobrego.
1: Naszą rolą jesteśmy w marnej pozycji, moim zdaniem, żeby mówić temu człowiekowi, co ma robić, no nie? I w czym no, się najlepiej sprawdzi. I on może robić, co chce. Mi się wydaje, to było takie moje młodzieńcze spostrzeżenie, butne i głupie, jurne i durne, że stary reżyser, stary w moim mniemaniu, no nie, jakbym młodym chłopakiem, że on traci wyczucie, że już filmy, które znamy z lat 80. i 90. w latach 2000, to już nie to samo. On już nie ma tego. Miał to kiedyś, teraz tego nie ma, teraz mógłby robić pocztówki z wakacji jak Woody Allen albo Fablemansów kolejnych. No. Nie? I my byśmy mogli sobie to oglądać i on ma kunszt, on ma doświadczenie, on ma łatwość, nie musi jakby odkrywać na nowo tego, co kiedyś mu się udało
0: wykazywać. No. On stworzył współczesne kino, to znaczy Szeregowcem Ryanem, Parkiem Jurajskim, paroma Indianą Jonesem, stworzył współczesne kino. Stworzył to przez pryzmat, czego postrzegamy filmy, na które warto pójść do kina w wielu gatunkach. I oczywiście to trochę tak jak z Martinem Scorsese, nie? Który ma pewnie w sobie jeszcze jeden, dwa, może trzy filmy, daj mu Bóg, ale pewnie z perspektywy widza lepiej by było, żeby tworzył bardziej autorskie kino, aczkolwiek nakręcił Fablemansów i wszyscy byli niezadowoleni. Więc nakręcił kino takie, jak kręcił lat temu 40 i też większość ludzi jest niezadowolona.
1: Ja mam wrażenie,
0: więc
1: że jest rozwiązanie. Spielberg próbuje, znowu, to jest tylko jakaś moja diagnoza, że on próbuje zrobić to, co powinni robić młodzi reżyserzy na jego miejscu, czyli brać, tak jak właśnie mówisz, z tych filmów, które on stworzył kanon filmu typu właśnie o ufoludach, filmu przygodowego i go twórczo wykorzystać i przerobić i iść z tym dalej i biec z tym dalej, bo on stworzył Podwaliny, on stworzył właśnie Almanach, a on no, nie no powinien tak, tego
0: tylko,
1: robić.
0: Tylko właśnie ludzie, to na koniec w takim razie, bardzo często w recenzjach tego filmu pojawia się film, który bardzo, bardzo, bardzo lubię.
1: Ja bym zobaczył mały film Spielberga.
0: Pojawia się film, który bardzo, bardzo, bardzo lubię. To poprzedni jego film, to był mały jego film, ci Fablemanowie.
1: Nie, na on jego też skalę, był, on był też, on był...
0: Na jego skalę to był dość mały film. Mhm. Pojawia się film, który bardzo, bardzo, bardzo lubię w argumentacji, to znaczy, że nakręcenie takiego filmu w świecie, w którym lat temu, 10 prawie, pojawił się film Arrival, Nowy Początek, jest nieporozumieniem po prostu. To znaczy ktoś, kto tworzy filmy w dobie, w której Arrival istnieje i też już uporządkował kino science fiction w pewnym sensie, jest kompletną pomyłką.
1: Niech jest ten film tego Pila, pana, nie?
0: Run?
1: Nie Get Out.
0: Nie Get Out, ten ostatni jego, tak? Boże,
1: nie,
0: drugi.
1: Ten o ufoludach,
0: no
1: ten
0: tak,
1: o ranczu.
0: Było Run, Us i trzeci się nazywa They Are Here. Nie.
1: No, taki był to dobry
0: sprawdzimy,
1: film.
0: Zaraz posłuchajmy na razie muzyki, bo ja bym chciał o tym Guy Ritchie jeszcze trzy słowa powiedzieć, a zaraz będą nas wyganiać. To w takim razie wspomniany przez wiele osób, wszystkich przepraszamy, którzy się bardzo oburzyli. Where Is My Mind, Pixies z Fight Clubu.

0: Campus. Campus. Reklama. Hello, Warszawa. Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Kamień, papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie!
3: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus.
4: 10 minut do godziny 8, więc dosłownie w telegraficznym skrócie chciałem was przestrzec przed nowym filmem Guy Ritchiego.
5: A ja tylko, to ty sobie tutaj przygotuj notatki, a ja dziękuję bardzo słuchaczowi, który napisał, że w Chłopakach nie płaczą piosenką na outro był Marek Grechuta. I dni,
4: żałowaliśmy, że nie puściliśmy tego zamiast tych Pixies, byłoby to ciekawsze, więc...
5: Dni, których nie znamy i to rzeczywiście, to tak, no... Uderzyło prosto w uczuć, jak mawiają anglosasi.
4: Tak. Chcę was przestrzec przed najnowszym filmem Guya Ritchiego. Z Guyem Ritchiem mam po pierwsze tak, że jak wychodzi jego nowy film, to przestrzegam przed nim. Albo nie przestrzegam, bo jest to...
5: Ty oglądasz wszystkie filmy Guya Ritchiego.
4: I każdy z nich oglądam praktycznie w takim samym setupie. To znaczy, pojawia się jakiś film, powiem ci, jak się stało, że obejrzałem ten. Byłem na konferencji w Złotych Tarasach, która odbywała się w kinie w Złotych Tarasach. I jak wjeżdżałem, to wisiał tam wielki plakat filmu z Jackiem Gyllenhaalem i z Henrym Cavillem.
5: I zamiast na konferencję przyszedłeś do kina.
4: Nie. Co jest grane w ogóle? Ale super film. Po czym, będąc w internecie, zauważyłem, że jest ten film do obejrzenia. Zacząłem go oglądać i mówię, coś mam... podejrzenie, mam przeczucie, sprawdziłem i był to nowy film Guya Ritchiego, ponieważ Guy Ritchie ma takie emploi od lat, nie wiem, 10 co najmniej, że kręci 1-2 filmy, które się bardzo ciężko ogląda i które nie wiem w ogóle po co są nakręcone. Może one zarabiają mnóstwo pieniędzy, ale mam wrażenie, że nie, bo mało kto o nich mówi i między tymi filmami filmy, które są całkiem niezłe. Przykład. Gentlemani, film naprawdę całkiem niezły. Po nim Wrath of Man, tam Gniew Człowieka czy coś, film bardzo średni, bardzo średni. Po nim Operacja Ruse de Guerre, film beznadziejny. Po nim Guy Ritchie Zgromadzenie, Guy Ritchie The Covenant, naprawdę całkiem niezły film. Po nim film Ministerstwo tam...
5: nie, Gentlemanów.
4: Gentlemanów czy czegoś, zjadliwy. Po nim film z Johnem Krasińskim, Źródło Młodości, czy jakżekolwiek to się nazywało. Och, Boże drogi. Och, boli... trzeci pośladek boli od oglądania tego filmu. I po nim film In the Grey. Nawet nie wiem, jak on się nazywa po polsku. Zawodowcy się nazywa po polsku, tak?
5: Tak.
4: Jest to film, który ja widziałem 1,5 tygodnia temu i bez kitu nie jestem w stanie sobie przypomnieć, o czym on jest. Jest to film, który jest marnacją dobrych aktorów.
5: Takich filmów już było 5.
4: Takich, ale bez
5: z
4: kitu.
5: Z Cavillem, jakimś innym typem
4: i babką. Gdzie oni są twardzielami, którzy rozwiązują trudne sytuacje i jest to marnacja dobrych aktorów, prawie jak nowy Roadhouse. To znaczy Jake Gyllenhaal powinien w tym czasie grać w dobrym filmie, a gra w kompletnej szmi. Henry Cavill również powinien ten czas poświęcić na Warhammera, nie na zawodowców, in the grey. No, na tyle, na ile sobie przypominam, to nawet nie jest angażujący setup, to znaczy jest firma, która odzyskuje wielkie długi. Inaczej, jest fundusz inwestycyjny, który inwestuje bezmyślnie pieniądze, zamiast inwestować jak wielki fundusz inwestycyjny w rzeczy, które ma jakiś zwrot, inwestuje w szemranych kolesi, którym pożycza miliardy dolarów, ale ma takich załatwiaczy. W tej roli drobna, ale bardzo ładna pani o latynoskich korzeniach, która ma grupę swoich twardzieli, którzy odzyskują te pieniądze i oni muszą się dostać na prywatną wyspę bardzo bogatego kolesia i go zmusić do tego, żeby on te pieniądze oddał. No i cały film jest o tym, że oni najpierw formułują plan, żeby go dopaść, żeby zwrócić najpierw swoją uwagę, później wyprowadzić go w pole, a później zbiec przed nim i te pieniądzory od niego wyciągnąć. Ale jest to po prostu... To jest tak, jakbyś oglądał kiedyś Guy Ritchie zresztą. Nakręcił w serii takich wyprodukowanych przez BMW reklam. Reklamówkę krótką ze swoją ówczesną żoną Madonną i Clive'em Owenem. Clive Owen był kierowcą, który w każdym krótkim formacie reklamowym jeździł innym modelem BMW i to było to reżyserowane przez innego reżysera. I mam wrażenie, że Guy Ritchie, tak mu się to spodobało, że nigdy z tego nie wyszedł. To znaczy, te jego filmy wyglądają jak reklamy. Coś, co kręcisz, co wygląda super, oglądasz to i zastanawiasz się, w którym momencie będzie logo, nie wiem, Tissota, czy Rolexa, czy Perrier w tym, że po prostu oglądasz to i myślisz sobie, ale to by było fajne, gdyby miało początek, koniec, rozwinięcie jakieś sensowne, a nie było tylko taką po prostu sekwencją, w miarę atrakcyjną, ze znanymi aktorami, którym ktoś zapłacił dużo pieniędzy. Ja nawet rozumiem, czemu oni w tym grają, bo mogą się fajnie ubrać, bo Guy Ritchie ma wyczucie stylu i w ogóle zna się na tym. Mają dialogi, które sprawiają wrażenie fajnych dialogów. Mogą być twardzielami i wcielać się w atrakcyjnych, twardych gości, ale to się nie klei kompletnie w coś, tak jakby ufoludek z filmu Disclosure Day przyleciał i chciał ludzi oczarować po prostu angażującym filmem akcji. Kompletnie się to nie spina.
5: Mogły próbować, może by mu wyszło.
4: Może to tak jak z Uwe Bollem, że po prostu opłaca się to. Gdzieś kasa jest tak wydana, że dużo pieniędzy płynie do tych ludzi i oni będą mieli bezpieczną emeryturę. Tylko czy Guy Ritchie chce być Uwe Bollem? Nie sądzę. Tyle od nas dzisiaj.
5: Ufoludem chce być, nie Uwe Bollem.
4: To na pewno, to na pewno. Więcej w przyszłym tygodniu, może również Wiatry nad Iwo Jimą, nie, jak się nazywa ten film? Pogoda nad Normandią?
5: Życzcie nam wiatrów, byleby był nas przywiały tu z powrotem. Tak.
4: Do zobaczenia, Maciek Małek
5: i Grzegorz Hopers.
4: Pa!
5: Hello! Flavor D, Scholar.

Cześć, jestem Janek z Cukru i zapraszam na 100% Cukru, audycję, w której każdy odcinek to jakieś inne zagadnienie związane z muzyką. Dziś będzie zmysłowo, bo dziś będą zmysłowe brzmienia, będą brzmienia sensualne, czyli będzie trochę neo-soulu, będzie R&B, będzie jakiś taki głęboki jazz, funkowy klimat, a zaczniemy od utworu artysty, która się nazywa Quendressa. Jest to artystka z Londynu. Urodziła się w Londynie, ale jej rodzina jest z Kosowa. Twierdzi, że mimo wychowania w Londynie, to ta kultura właśnie kosowsko-albańska miała na nią duży wpływ. Czyli no, podobna sytuacja trochę jak z Dua Lipą, która też ma korzenie kosowsko-albańskie, a wychowała się w Londynie. Z tym, że muzyka Quendressy jest jeszcze bardziej zmysłowa niż muzyka Dua Lipy, jest głęboka, nastrojowa, znajduje się gdzieś na styku R&B i neo-soulu. Jest też przy tym w jej muzyce elektroniczna produkcja, kolorowa, a przy tym oszczędna. Wybrałem do zagrania utwór Too Much, chyba jej największy hit. Jest w nim taki soczysty bas, luźny jak u Les Claypoola z Primusa. Myślę, że to jest idealny utwór do nocnej jazdy samochodem, ale na pewno nie do szybkiej jazdy, raczej do takiej powolnej przejażdżki, cruising, tak to się nazywa po angielsku, cruising. I jak ktoś teraz nas słucha w samochodzie, to właśnie do tego zachęcam, do takiego wolnego cruisingu, do tego numeru Quendressa Too Much.

Coendressa Too Much. Mam nadzieję, że poczuliście już klimat. Tak, dzisiaj gramy nastrojowo. Dzisiaj jest zmysłowy wieczór, zmysłowe brzmienia, więc teraz będzie Mind Design i utwór Camel Blues. Utwór, który pomógł Mind Designowi podpisać kontrakt z legendarnym Stones Throw Records. Oczywiście uwielbiam Peanut Butter Wolfa, czyli właściciela tej wytwórni. Ma on niesamowite ucho do talentów, ale w tym wypadku nie trzeba było jakiejś niezwykłej przenikliwości, bo chyba każdy, kto kocha muzykę, podpisałby artystę, który przyszedłby z takim właśnie numerem. Jeżeli dzisiaj temat to zmysłowe brzmienia, no to ciężko jest to przebić. Ten numer będzie jeszcze bardziej oszczędny niż ten, którego słuchaliśmy przed chwilą. Opiera się przede wszystkim na klimacie i tej wspaniałej linii basowej. Ma w sobie elementy instrumentalnego hip-hopu, neo-soulu, muzyki lo-fi. Mind Design śpiewa wolno, bardzo nawet wolno. Można powiedzieć, że Melo recytuje, śpiewa: widzę na twojej twarzy, że coś jest nie tak, że źle się bawisz, więc po prostu chodźmy stąd. Przenieśmy się gdzieś indziej. Taki tekst fajny, prosty, ale fajny. Dopiero przygotowując się do tego odcinka, odkryłem też, że w tym utworze jest sample z utworu Nelly Furtado, z utworu Say It Right. To takie plumkanie. No, świetny jest ten dźwięk i świetny jest to numer Mind Design Camel Blues.

Mind Design Camel Blues. To właśnie ten dźwięk, który było słychać między innymi na końcu, to jest właśnie ten sample z Nelly Furtado. Dzisiaj zmysłowe brzmienia będą tylko utwory, które nie są jak z kamienia, utwory, które nie są też eteryczne, tylko utwory, które są tak jakby były w płynie, tak jakby były płynne. Liquid Love, właśnie tego teraz posłuchamy, utworu Liquid Love Roya Ayersa, utworu, który został nagrany gdzieś na przełomie lat 70. i 80., ale ukazał się dopiero w latach 2000 na kompilacji Virgin Ubiquity. Przed chwilą przy poprzednim utworze powiedziałem, że no takiego numeru nie dało się przeoczyć, że żadna wytwórnia przecież by nie przeoczyła takiego numeru. Jak widać, da się, można przeoczyć każdy numer, no bo skoro ten numer został przeoczony, no to każdy numer mógłby zostać przeoczony. Jak można było tego nie dać na płytę, to jest dla mnie nieprawdopodobne, bo to jest taki killer. Dzisiaj gramy pościelówy i to jest kwintesencja pościelówy. Wolne tempo, wibrafon, ten wokal Sylwii Cox. Funk jazzowy, klasyk, z którym można się poczuć tak jak w jedwabnej piżamie i w jedwabnej pościeli. Roy Ayers, Liquid Love.

Roy Ayers, Liquid Love. Z takim utworem nie chce się odjeżdżać w stronę zachodzącego słońca. Chce się zostać i popatrzeć sobie na ten zachód z tarasu widokowego. Najlepiej w jakimś wygodnym leżaku. Dzisiaj gramy wolno, gramy zmysłowo. Teraz będzie zespół Hiatus Coyote. Australijski zespół, nie zawsze zmysłowy. Afrojax, jak z nim gadałem kiedyś w wywiadzie, to powiedział, że to jest obecnie technicznie najlepszy zespół na świecie i faktycznie, no nie znam się na tym aż tak bardzo, ale na tyle, na ile potrafię ocenić, to są nieprawdopodobnie zdolni muzycy. Posłuchamy utworu Red Room, który powstał podobno podczas nocnego jamu o godzinie 3 nad ranem w Rio de Janeiro. Zespół był wtedy po całym dniu pracy z wspaniałym, legendarnym brazylijskim kompozytorem Arturem Verocajem. Artur sobie poszedł spać, no bo już też ma swoje lata, a oni zostali sobie jeszcze podżemować i wtedy powstał ten utwór. Podobno to był najszybciej ukończony przez nich utwór, jaki kiedykolwiek na ich płycie się znalazł. Może dlatego to jest mój ulubiony utwór tego zespołu i też największy ich hit, no bo nie jest przekombinowany. A oni, no moim zdaniem, mają tendencję taką, że no, lubią czasem przekombinować utwór. Niby jest to zespół neo-soulowy, ale oni grają z takim skillem, jakby to był zespół jakiś prog-rockowy albo jazz-rockowy. No ale Red Room to jest taki właśnie ich, można powiedzieć, popowy hit. Bardziej oszczędny niż ich typowe kompozycje. Ale mimo to, to jak to jest zagrane, mimo że to jest utwór może jak na nich prostszy, ale to jak to jest zagrane i to jak Napalm śpiewa tam pod koniec, to jest coś nieprawdopodobnego. No po prostu to są kozacy. Tak trzeba to określić. Hiatus Coyote, Red Room.

Hiatus Coyote, Red Room. Dzisiaj gramy zmysłowe utwory, więc teraz będzie być może najbardziej zmysłowy utwór z 1996 roku, czyli z roku, w którym się urodziłem. Pozostajemy w klimacie neo-soulowym. Ascension Don't Ever Wander Maxwella. To jest kolejny utwór na liście. Już kiedyś mówiłem na YouTubie, że bardzo lubię ten utwór, bo nagrałem taki odcinek właśnie specjalnie o muzyce tylko i wyłącznie z roku 96. Co ciekawe, Maxwell napisał ten utwór razem z klawiszowcem Italem Shurem, który to napisał też utwór Smooth Santany, także niezły ma rozstrzał, muszę przyznać, pan Shure. Nie są specjalnie podobne do siebie te dwa utwory. Każdy, kto żył w latach 90. raczej kojarzy utwór Ascension. Opiera się na świetnej, tak fajnie rozbujanej linii basowej i łagodnym wokalu Maxwella. Jak w latach 90. w klubach grali taką właśnie muzykę, no to nie dziwię się, że był wtedy wyższy przyrost naturalny. Maxwell Ascension.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama. Maxwell Ascension. Dzisiaj temat to zmysłowe brzmienia i następny utwór, jakiego posłuchamy, jest już tak zmysłowy, że to jest prawie przesada. Można się przy nim rozpłynąć jak lody waniliowe na gofrze. Ma w sobie takie ciepło, jest słodki, nazywa się nazywa się Oh Honey. Jest to największy przebój amerykańskiej grupy soulowej Delegation. Podobno wytwórnie zaskoczyło, że ten utwór stał się aż tak wielkim hitem. Myśleli, że to po prostu ładna, romantyczna ballada, a utwór nie tyle stał się hitem, co stał się wręcz klasykiem gatunku i muszę przyznać, że ja też jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, no to pomyślałem sobie, no ładne, ładne, ale dopiero z czasem zrozumiałem, jaki to jest genialny numer i on w ogóle mi się nie nudzi. Powiem więcej, z czasem podoba mi się tylko bardziej i bardziej. Może opiera się na leniwym groove'ie i może nie ma w nim jakichś fajerwerków, ale jest przepiękny i jest doskonały. Jest po prostu doskonały. Mówi się tak po polsku, miód na moje uszy i możliwe, że to właśnie ze względu na ten utwór. Tak się mówi. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak właśnie było. Delegation, Oh Honey.

Delegation. Oh, honey. A teraz będzie utwór z najlepszej płyty 2021 roku według portalu Pitchfork, czyli z płyty Hawk's Tales, Jasmine Sullivan. Posłuchamy z tej płyty utworu On It z gościnnym udziałem Ari Lennox. To jest taki neo-soulowy slow jam, opiera się na łagodnym groove'ie i oszczędnej perkusji, bo główną rolę grają tutaj głosy dziewczyn i Matko Boska, jak one śpiewają, Matko Bosko, co się stanęło, ich głosy brzmią razem tak pięknie, już tam pod koniec one się tak popisują, one już się tak popisują wtedy i niesamowite jest to, co tam się dzieje, co tam się wyprawia. Tak jak powiedziałem, utwór z płyty roku Pitchforka, u mnie tej płyty nawet nie było w podsumowaniu, nawet w top 20, ale gdyby wszystkie utwory były takie jak ten, no to cóż, no to wtedy to pewnie byłaby moja płyta roku również. Jasmine Sullivan, Ari Lennox, On It.

Jasmine Sullivan, On It. To było coś nowszego, a teraz wracamy do klasyki zmysłowego grania, bo dzisiaj tylko zmysłowe brzmienia. Przed nami najstarszy utwór, jakiego dzisiaj posłuchamy. Marvin Gaye, I Want You, czyli utwór otwierający jego legendarną płytę z 76 roku. Płytę, którą mam w ogóle na winylu i kupiłem ją w Biedronce za 50 zł i brzmi okej, brzmi całkiem okej. Były to dobre czasy, jak można było kupować sobie płytki w Biedrze. Początkowo w ogóle ten utwór nie był przeznaczony dla Marvina, tylko inny soulowy artysta Leon Ware przygotował ten numer dla siebie, ale Berry Gordy, szef Motown Records, usłyszał to demo i stwierdził, nie no kurczę, może lepiej, żeby Marvin to zaśpiewał. No i pokazał to Marvinowi, a Marvinowi tak się spodobała ta kompozycja, że w ogóle ta współpraca rozrosła się do całego albumu ostatecznie. Leon Ware był współproducentem całej tej płyty. I Want You to nie tylko jedna z najbardziej zmysłowych kompozycji w historii całej muzyki soul, ale to też jeden z najpiękniejszych utworów w ogóle w historii muzyki. Jest hipnotyzujący wręcz ten utwór, przy tym niesamowicie delikatny, taki aksamitny. Łączy się w nim soul, funk, wczesne disco, oparty jest też na jazzowych harmoniach. Marvin oprócz głównego wokalu dograł też tutaj takie no, dodatkowe partie, takie adliby różne, co tworzy taką atmosferę wewnętrznego dialogu z samym sobą, tak jakby po prostu gdzieś tam gonitwę myśli miał Marvin Gaye w głowie. Ja wiem, że jestem starym dziadem, wiem, że tak jest, ale no nie ma już takiej muzyki. Nie ma już po prostu takiej muzyki, nie ma już takiej magii, aż tak wielkiej magii, chociaż myślę, że ta magia wróci. Prędzej czy później, ale wróci. Marvin Gaye, I Want You.

Marvin Gaye, I Want You, czyli najstarszy utwór w dzisiejszej audycji, a teraz będzie coś nowszego i też znacznie bardziej bezpośredniego. Nowszego, ale nie można powiedzieć, że nowego, no bo z roku 96, czyli znowu będzie utwór z roku, w którym się urodziłem. Aaliyah, One in a Million. Jeden z moich ulubionych utworów R&B w historii. Utwór, od którego zaczęła się nie tylko wielka kariera Timbalanda, ale też Missy Elliott, bo oboje brali udział w procesie tworzenia tego właśnie dzieła. Timbaland oczywiście w produkcji beatu. I do dziś jest to jeden z jego najlepszych bitów, jeśli nie w ogóle najlepszy. Missy Elliott była odpowiedzialna za kompozycję, przede wszystkim za melodię wokalną. No i ta melodia wokalna w tym utworze płynie po prostu jak Wisła po polskiej krainie, czyli wspaniale, jak wiemy, no bo Wisła oczywiście wspaniale płynie, jest super. Tak jak wszystkie utwory na tej liście, ten utwór też jest oczywiście zmysłowy, no bo dzisiaj taki jest temat, zmysłowe brzmienia. Ten utwór jest jak ciemna noc jest ten utwór. Noc, no chyba prawie zawsze jest ciemna, ale no ten utwór jest jak wyjątkowo ciemna noc. Aaliyah, One in a Million.

Aaliyah, One in a Million. Ależ to jest bangier. Aaliyah to jest artystka, która miała przed sobą ogromną karierę. Ogromną, może nawet większą niż Beyoncé, ale niestety umarła młodo, w wieku zaledwie 22 lat w katastrofie awionetki na Karaibach. Na szczęście i tak pozostawiła po sobie sporo dobrej muzyki. Przed nami już utwór ostatni. Zakończę utworem Ivy Franka Oceana z jego legendarnej płyty Blonde. Dla wielu najlepszej płyty lat 2010-19. Dla mnie też jednej z najlepszych, a jak ktoś mi powie, że najlepszej, no to kłócić się nie będę, no bo nie ma o co zasadniczo. Jest to utwór R&B, ale nietypowy, bo bez perkusji. To jest takie ambientowo-popowe R&B, też z elementami indie rocka ze względu na tę gitarkę. Oczywiście jest w tym ten niepowtarzalny klimat płyty Blonde, taki klimat lo-fi, ale taki lo-fi, który tylko i wyłącznie z Frankiem Oceanem się kojarzy i z nikim innym. Nie da się porównać z niczym tej płyty, moim zdaniem. Utwór ten ma charakter retrospektywny. Fajnie się kończy. Fajnie się kończy tak spektakularnie, więc uznałem, że dam go na koniec. Dziękuję. Mówił dla was Janek z Cukru z kanału Cukier Official. Do usłyszenia za tydzień. A teraz na koniec Frank Ocean i Ivy.

0: zadzierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

pieśni o miłości. Tak się składa, że akurat znam je, ich połowę napisałem sam. On nagle do słuchawki od prysznica, że do babci będzie dzwonił, nie śpiewamy, już potrzebna cisza. I tak patrzę na urwisa, jak zaczyna gadać w różnych językach, że wuja Banek, wuja Adaś.

zdarzyło się, okej. Do kogo dzwonimy, pytam. On się uśmiecha i do ręki mi słuchawkę wpycha. Dziadek. Nie lada wyzwanie.

0: piątkę, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Akademickie Radio Campus.

Jehowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Hip Hop Campus 22. Upały w Warszawie. Witają was Procente,
1: Nogix
2: i Owczar. Dobry wieczór.
1: A my tutaj zamieniliśmy się z Nogixem, żeby było trudniej nas po prostu zlokalizować, kto jest kto.
0: Kto okay. Jest to rozwiązanie zagadki.
1: Także dzisiaj we trzech, tak jak w tym kawałku, chociaż w tym kawałku to w sumie jesteśmy
0: we pięciu.
1: Nie, no bo jeszcze jest przecież saksofon, nie? Piąty.
0: A, no tak, tak, tak.
1: Jest jeszcze Karlo na saksofonie, my z Parzelem, Major na bicie i Wilku WDZ oczywiście. Chociaż tam jeszcze można by doliczyć osoby, które miksowały, masterowały i by pewnie wyszło 1000 osób. Dzisiaj w Warszawie jaka pogoda, panowie? Bo ja w Pradze powiem wam, że jak w Afryce Południowej, dosłownie, bo Czechy grały z drużyną RPA dzisiaj na Mistrzostwach Świata, to po czesku się mówi Jiźni Afrycka Republika, czyli właśnie Republika Południowej Afryki. No i niestety 1-1 bardzo byli zawiedzeni fani tutaj drużyny czechosłowackiej. Tak, mogę to na szybko wam mniej więcej streścić. No ale bardzo gorąco dzisiaj w Pradze, jak w Warszawie?
2: W Warszawie dość pochmurnie, ale ciepło. I szykuje się bardzo słoneczny weekend, więc dzisiejsza tematyka audycji tutaj idealnie się wpasuje tak w jest. Prognozę pogody.
1: Tak, mieliśmy taki pomysł, żeby troszeczkę puścić dzisiaj utworów letnich, ponieważ wiemy, że studenci ciężko pracują przy egzaminach, przy różnych kolokwiach, pocą się nocami, piją kawę zamiast spać, denerwują się, trzęsą im się ręce z tymi notatkami w dłoniach po prostu, więc chcemy was troszeczkę, drodzy słuchacze, zrelaksować dzisiaj, nastroić pozytywnie przed tymi miesiącami urlopowymi, lipcem, sierpniem, a dla niektórych, którzy już w zasadzie pewnie po weekendzie będą już wakacje. Także dzisiaj Owczak szczególnie został naszym selektorem. Michale, tobie oddajemy dzisiaj palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o wybór kawałków. Także możesz już teraz przedstawić kolejny utwór.
2: Dobra. Pierwszy utwór słowno-muzyczny, który wybrałem w ramach dzisiejszej selekcji, to Larry June z Two Chainsem i Nabicie Alchemista z ich płyty Life is Beautiful, to taki luxury rap, jak to mówią w mediach w tej chwili, czyli rap o życiu w luksusie i życiu wygodnym. W ogóle już sama ksywa, czy imię i nazwisko, Larry Czerwiec, prawda, pasuje tutaj do naszej dzisiejszej tematyki z dwułańcuchem i alchemistem. Posłuchajcie, jakie mają dobre życie. Będą chłopaki o tym nawijać i jest to naprawdę taki laidbackowy, bardzo pozytywny kawałek i cała płyta jest zresztą taka.
1: Dobra, w takim razie lecimy z tym numerem do 23. Hip Hop Campus. Jesteśmy na żywo i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w Radiu Campus 97.1 FM.

0: up about with these children? We linked you because it's in their vow. You've already stated that. I was just wondering what your thoughts were on whether you thought you really had an impact on a lot of the young people and whether you thought it was negative or positive.
1: Larry June, 2 Chainz, za nami.
2: Life is Beautiful, no. Ich tytułowy kawałek z płyty pod tym samym tytułem.
3: Żywot jest szpatny, a szpinawy. Tak jest. No, a patrzę tak jednym okiem na mecz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina 0-0. I jeszcze Edwin Dzeko gra cały czas. Ile on już ma lat? Chyba jest w wieku Roberta Lewandowskiego, jak nie lepiej. No i w ogóle, jak się nastawiacie na te najbliższe wakacje? Będziecie na jakieś koncerty się może wybierać? Jakie plany, kochani?
2: Ja idę na The Roots, jeśli chodzi o hip-hopowe koncerty, więc
3: taki to w Warszawie grają?
2: W Warszawie grają w Progresji.
3: O, pięknie.
2: Tak. Kiedyś byliśmy razem, pamiętasz, na Ursynowie?
3: No byliśmy, no nie raz byliśmy na jakichś koncertach razem, Michale.
2: Ale na właśnie The Roots.
3: No na The Roots, pamiętam, w hali tam na Ursynowie to był koncert. Fajny koncert swoją drogą.
2: Fajny.
3: Wyszedł gościu z Puzonem, takim wielkim. To był Puzon? Pamiętasz?
2: Tak, pamiętam, to nie był Puzon, ale nie wiem, jak się ten instrument nazywa.
3: Ale to jest taki wielki,
2: wielka trąba.
3: Ogromny
2: Jerychońska.
3: Jerychońska trąba to było. No, faktycznie, tak to wyglądało. No, ale ostatnio byliśmy też razem na koncercie, wszyscy we trzech, na oczywiście urodzinach Hip Hop Campusa. I chciałem zapytać może Owczara, jak się Michale podobało na koncercie urodzinowym? Czy nie wstydziłeś się za to, że jesteś częścią naszej edycji?
2: Absolutnie nie, czułem dumę. Dziękuję bardzo za propsy, które tutaj podziękowania na początku, które mi przekazałeś. Było super, były super koncerty, podobało mi się nagłośnienie w klubie, super było słychać wszystkich artystów i byłem tym bardzo, że tak powiem, mile zaskoczony, bo dawno nie byłem na takim, bym powiedział, undergroundowym koncercie hip-hopowym. Chyba z tych artystów takich, którzy tam nawijali, bardzo mi się podobał ten Mada WCK. To jest gościu, który tak końca, powiedzmy, bym powiedział, takie moje klimaty w tej chwili, jeśli chodzi o polski hip-hop.
3: No, on niesamowicie nawinął charyzmatycznie i też pokazał warsztat, mówiąc krótko.
2: Tak.
3: Na mega wysokim poziomie. No, dużo takiej artystycznej złości było w tym występie i też jestem pod wrażeniem. Ja też chciałbym spropsować Maggie Morris.
4: Tak, dokładnie.
3: Która była naszym tutaj naszym rodzynkiem, jeśli chodzi o kobiecy rap podczas urodzin na scenie, bo też były raperki w publiczności, ale to już inna historia. Natomiast Maggie Morris, super zarapowała i spodziewałem się fajnego koncertu, ale i tak byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zresztą chcę spropsować wszystkich artystów, bo praktycznie nikt tego występu nie potraktował na urodzinach Hip Hop Campusa po macoszemu, tylko...
4: Tak, wszyscy się ładnie spisali, więc...
3: Tak, także
4: to dziękujemy też.
3: I dla Tobika z Plako Viberem, i dla Junesa, i dla Napół Etatu, oczywiście dla wspomnianych Mady i Maggie Morris. Kto tam jeszcze wymaga propsów? No oczywiście Cascade Majowie, Flow. Skorup, no Cascade Flow z Babincim. Babinci dużo przeklinał, ale na szczęście nie byliśmy wtedy na antenie na 97.1 FM.
2: Majowie też byli.
3: No Majowie, tak, Majów wymieniłem, Skorup. No oczywiście był też, był DJ Sąsiad, który grał z Tobikiem i z Plako Viberem. Byli oczywiście Anusz z DJ-em Mariano MBH, którzy też świetnie poprowadzili zarówno koncerty, jak i potem afterparty. No była moja teściowa, to bardzo mnie ucieszyło. No i przede wszystkim dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy na naszej imprezie urodzinowej gościć Wojtka Rodka i Kasię Rodek, także...
2: A pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy naszych tutaj, naszych mocodawców. Pozdrawiamy naszych mocodawców. Ja nigdy nie wiem, jak powiedzieć, jak szefostwo, ale to tak brzmi, nie? Mocodawcy to jeszcze gorzej, bo to już trochę się kojarzy...
2: Przełożeni.
3: To też... nasi patroni może też tak można powiedzieć, patroni. Nasi patroni.
2: To no może... Po prostu... Dubu.
3: No, w każdym razie jakby władze Radia Campus też były na naszej imprezie i było super. No i na koniec jeszcze chciałem bardzo podziękować klubowi Dzik za super hospitality i generalnie właśnie za to nagłośnienie.
4: Tak, naprawdę nagłośnienie.
2: Pozdrawiam pana od nagłośnienia.
3: Że była woda z cytryną dla każdego i te napoje ze skrzydłami i w ogóle było świetnie.
2: Świetnie było.
3: Także tak.
2: Dlatego teraz opowiemy następny numer. Michale.
3: No dawaj, Michał. No to.
2: Wiesz co, wybrałem kolejny numer, taki letni w brzmieniu, który zarapują nam chłopaki z De La Soul, z ich płyty, bodajże De La Soul is Dead, a utwór nosi tytuł Keeping the Faith.
3: Keep in the faith. No to takie hasło dosyć uniwersalne, pod którym każdy z nas
2: tak
3: może się podpisać.
2: Jak John Bon Jovi kiedyś miał też taki utwór.
3: Keep the faith. No. Do 23 Hip Hop Campus. Zostańcie z nami.

0: Diabo de la Soul, Keeping the Faith.
1: Tak, super. De la Soul za nami. Keeping the Faith, no. Klimat letni już coraz bardziej zdaje się być wyczuwalny tutaj w naszej audycji.
2: No ewidentnie, już jest lato u nas w audycji.
1: Tak jest.
2: Temperatura powyżej 30 stopni.
0: Będzie w sobotę.
2: Godność tak. 98%. No, jak najbardziej. Owczara, czym kierowałeś się, wybierając kawałki na dzisiejszą audycję? Miałeś jakiś klucz?
0: Brzmieniem, tak, co mi się kojarzy troszeczkę z latem. Różnie, no. Niektóre mają takie jak, nie wiem, Lary Czerwiec, no to wiadomo. Tutaj akurat brzmienie i klimat, no o każdym coś tam postaram się powiedzieć i w jakiś sposób nawiązać do tego lata, czy to jest po prostu imprezowy numer, czy w jakiś tam sposób inny nawiązuje.
2: Mi się zawsze najbardziej z latem kojarzy płyta Masta Ace'a, Along
1: Hot Summer. Dokładnie tak, to jest płyta,
2: nic
1: która
2: nie jest w stanie
1: po prostu
2: zmienić.
0: Tak, sama okładka, jak on tam siedzi na tych schodach, coś sobie notuje w swoim notebooku.
2: To chyba na kartce jeszcze, bo to na wiesz, kartce. Płyta z początków lat 2000.
0: Nie stukał w telefon jeszcze.
2: Chyba, że w pager, nie? Bo takie pagerowe czasy jeszcze chyba.
0: Pager się raczej nie wstukiwało wiadomości.
2: Pager to miał, no tak, z BIG jeszcze na płycie Ready to Die. Bo ten dźwięk na płycie pagera Notoriusa dokładnie brzmiał identycznie jak u mnie w Skodzie Fabia, jak się gaz, znaczy jak się instalacja gazowa zepsuła albo skończył gaz. To ten sam dźwięk.
0: Notorius dzwonił, tak?
2: No, nie, no miałem taką sytuację, że kilka razy naprawiałem instalację gazową i akurat słuchałem płyty Notoriusa, także różne takie zachodziły dziwne. Mindfuck to się mówi tak po angielsku chyba.
0: Czyli co? No i w każdym razie. Masta
2: no chyba tak, bo ta płyta jest niesamowita. Zresztą byłem na koncercie Masta Ace'a jakieś półtora roku temu, może to już dwa lata minęły tutaj w Pradze. I grał dużo kawałków z Along Hot Summer, mimo że koncert chyba odbył się w listopadzie, z tego co pamiętam, a może się mylę, może to był marzec. No i nawet dostałem płytę od żony, taką na święta, czy na urodziny? Na urodziny, z autografem. Mam Along Hot Summer na winylu, także często słuchamy. No i jest to płyta zdecydowanie z gatunku tych, które się nie nudzą, wręcz przeciwnie, można różne smaczki odkrywać z biegiem lat. Chyba, czy waszym zdaniem jeszcze jest jakaś lepsza płyta Masta Ace'a generalnie, już nie patrząc tylko na takie z letnim pazurem?
1: Znaczy mi się ta najbardziej właśnie podoba, Long Hot Summer to jest dla mnie topka, jeżeli chodzi o Masta Ace'a.
0: No, ja nie mam zdania, wiesz, nigdy nie byłem jakimś szalikowcem Masta Ace'a, jedynie tą płytę tak naprawdę od deski do deski przesłuchałem, a do innych jakoś tak trochę podchodziłem z rezerwą.

0: Zawsze tak ksywa, no, mistrz, as, jakoś tak zawsze, tak rezerwa, nie?
1: Nie lubisz dosłowności typu, że Larry Czerwiec albo mistrz as. No dobrze, w takim razie posłuchamy teraz kawałka, co my tam przygotowaliśmy, Beautiful?
2: Beautiful, tak.
1: No to słowo beautiful dzisiaj widzę, że się powtarza, ale to nic złego, to pięknie nawet można rzec.
0: No bo wiesz, tak jest. Piękna pora roku.
1: No nie wiedziałem, który kawałek wybrać z płyty Long Hot Summer, więc wybrałem ten najładniejszy. Do 23 Hip Hop Campus, jeszcze mamy dla was kilka letniaczków, także wyluzujcie się, nalejcie sobie do szklanki wody i dodajcie lodu i będzie spoko.

0: A przed nami kto to wie?
1: Ej, naprawiłem.
2: Gratulujemy.
0: Gratulujemy procencie. Widzisz, Master Ace, czy tak? Jak to się...
1: Ale Owczak, miałeś rację, bo tutaj w trakcie, jak Master Ace nawijał o Beautiful, to przyznałem się chłopakom, że mam problem z zapięciem do roweru na kod i ten kod po prostu przestał działać. I Owczak dał mi taką radę dewelopera i faktycznie to zadziałało.
2: Widzisz, Michał,
0: kącik majsterkowy w Flip Club Campusie też oczywiście jest obecny.
2: Ja czasami mam takie porady i one działają,
1: ale
2: nie?
1: Sztosem. Tak, to bym musiał tylko dymać po nowy łańcuch do roweru, bo kupiłem sobie słowacki rower ostatnio, trekkingowy, żeby jeździć po szosach i po górach. Mhm. Ale to już zupełnie inna historia.
2: Tak,
1: natomiast
2: sportowy, no tak? Tak? Tutaj o tym razem o samorozwoju będziemy gadać. A poleciał mi czas z tej płyty Long Hot Summer, a teraz następny utwór z mojej selekcji, Naughty by Nature. Chyba ich... Może strzelę, ale to chyba była już ostatnia płyta, którą wydali jako trio. Naughty by Nature, czyli taka klasyka lat 90. takiego imprezowo-gangsterskiego hip-hopu. A ten utwór wybrałem do naszej letniej selekcji, dlatego że pamiętam dobrze teledysk, który był taki kategorii imprezka na parku rozrywki, nie? I były dziewczyny, były chłopaki i dobrze się tam bawili.
1: Cóż, no, pamiętam, nic więcej jak, dodać. Logo Naughty by Nature swego czasu zrobiło taką globalną karierę nawet wśród osób, które nie wiedziały, co to za zespół, bo
2: tak.
1: Mieli fajne logo, mieli ten napis taki kozacki, miejski, taki jak na murze by się to kredą narysowało z tym kijem baseballowym. Także no, bardzo osiedlowo to wszystko wyglądało.
2: Tak,
1: no
2: i tak, faktycznie tak w latach 90. wielu chłopaków nosiło i dziewczyn pewnie takie koszulki Naughty by Nature. To się tak trochę krzyżowało z na przykład koszulkami Cypress Hills, tą z Gliskiem, nie?
1: Albo z Czachą. No i takimi różnymi koszulkami zespołów rockowych, bo wtedy w latach 90. już pewnie niektórzy nie pamiętają, albo nie było ich jeszcze na świecie, bardzo popularne były takie sklepy typu Rock Shop i w takich sklepach można było kupić różne koszulki zespołów metalowych, ale też właśnie House of Pain, Cypress Hill, czy Rage Against the Machine, czy właśnie Naughty by Nature, różne naszywki, tam też sprzedawane były kasety, najpierw
2: merch był tak kiedyś, zwany
1: potem już oryginalny. Tak, i to miało bardzo duże wzięcie. No, sam tam chodziłem cały czas i coś kupowałem, także trochę szkoda, że już nie ma takich sklepów. No, skate shopy teraz zostały, ale
0: chociaż też już
1: tego typu
0: praktycznie tylko w internecie. Ale no to właśnie. Wiadomo, to jest znak czasów, tak?
1: No,
0: niestety wszystko
1: nie było
0: się zmienia.
1: Nowej kolekcji butów Kanye Westa albo tam Travisa Scotta, więc to były inne czasy. No.
2: Aż powiem wam, że jak będzie trwał utwór, to ja sobie sprawdzę, co teraz wydaje Naughty by Nature, czy oni coś w ostatnich czasach w ogóle nagrali, bo aż mnie to zastanowiło.
1: No ja tylko słyszałem ostatnio i widziałem ich wykon na rolce w social media.
2: Że aktualnie grali. Coś się pewnie z klasyków swoich.
1: Tak, ale grali jakiś swój klasyk, ale super im to szło. Zresztą to jest taka już chyba reguła, zauważyłem, że ci amerykańscy artyści, w sensie tacy pionierzy, dinozaury, jak grają te swoje klasyczne utwory, to robią to w mistrzowski sposób i no jak jazzmeni, także czapki z głów, a my lecimy z utworem zaproponowanym przez Owczara, czyli Jamboree. Ja, no to bardzo jazzowy tytuł zresztą to jest. Lecimy z tym.

0: To było Jamboree, Nadi by Nature.
1: W międzyczasie zweryfikowałem, że faktycznie ta płyta 1999 to była ich ostatnia płyta wydana jako trio. Później jeszcze jako duecie wydali jakąś jedną płytę w latach 2000, a teraz tylko udzielają się na przykład na gościnkach, tak jak rzuciłem okiem, no to na przykład na ostatniej płycie Redmana mają gościnkę.
2: Muddy Waters tu.
1: Tak, a jest to absolutna taka, bym powiedział, pierwsza liga i klasyka lat 90.
2: No tak. Byli bardzo popularni i do dzisiaj są, szczególnie w Radiu Campus, w audycji Hip Hop Campus. Dla nas nie ma znaczenia, z którego roku pochodzi dany utwór. Ważne, żeby był mistrzowski, kiwał tak głową jest. I robił w sercu taką wielką dziurę, niczym pocisk kasetowy.
1: Następny utwór z selekcji Quentina, kolegi, który dzisiaj do nas tutaj nie dotarł. Pozdrawiamy serdecznie.
2: A chciał i do końca wierzył, że dotrze. Tak, ale jechał z Łodzi, więc widocznie jego łódź gdzieś tam na mieliźnie ugrzęzła.
0: Ale miejmy nadzieję, że słucha, także pozdrawiamy.
1: I no, z jego selekcji wybraliśmy Hieroglyphics, You Never Knew, i ten utwór
2: You Never Knew
1: też mi się kojarzy z latem, głównie dlatego, że był teledysk kręcony na Hawajach.
2: No, ten teledysk jest mistrzowski, tak jak chodzą po wyspie, nie? Jakiś wodospad, ten teges.
1: Ostatnio sobie przesłuchałem od nowa tą płytę Third Eye Vision bodajże. Bardzo dobra płyta. Mam ją zresztą na wydaniu winylowym, z czego się bardzo cieszę. Takie fajne wydanie jeszcze z czasów, kiedy, że tak powiem, ta płyta oryginalnie wyszła, więc dobry pressing, pochwalę się. I kto tam nawija w tym kawałku? Na pewno Dell, na pewno Casual z ekipy. W ogóle oni, Hieroglyphics to była taka większa ekipa, nie? Tam byli Souls of Mischief, taka ekipa. Tak. I tam paru jeszcze solowych artystów. Ogólnie chyba byli z Kalifornii. I co? To chyba ich największy hicior, jeśli chodzi o tą działalność wspólną, nie wiem, czy...
2: No tak, bo ten teledysk bardzo dużo też dla nas, Polaków, na pewno jest to popularny kawałek, tak? Dla ludzi, którzy w tamtych czasach śledzili hip-hopowe teledyski, bo bardzo, bardzo dobra była rotacja na Vivie, chyba na MTV też, ale na Vivie to bardzo dużo razy widziałem ten teledysk i dlatego tak mi chyba też zapadł w pamięć. Chciałem dodać od siebie, że Szwajcarzy prowadzą z Bośniakami 1-0 na Mistrzostwach Świata, także są bliscy zwycięstwa. A pamiętajmy, że pierwszy mecz to był taki wstydliwy remis z Katarem. No, 1-1. Stracili gola pod koniec. Ale to nie jest tak ważne jak muzyka.
1: W międzyczasie Quentin do nas napisał właśnie, że nagrywając tą płytę Third Eye Vision, chłopaki zamieszkali na kilka miesięcy na Muay, czyli na jednej z wysp na Hawajach.
2: Hawajscy patole prawdziwi, nie jacyś podrabiani, tylko prawdziwi. Także posłuchajmy Hieroglyphics. It's like that in a hieroglyphics, yeah.

0: You Never Knew, Hieroglyphics.
1: Myślę, że ten beat spokojnie mógłby wziąć Masta Ace na płytę Long Hot Summer i by pasował idealnie.
2: A następny utwór z mojej selekcji to Rikwona Ice Cream. A dlatego wybrałem go do letniej selekcji, ponieważ wiadomo, jak jest lato, to wszyscy jemy lody, prawda?
1: Jak no
2: jest
1: tak.
2: Powiedzenie, nie? Czwartek, dzień loda na przykład.
1: A nie środa?
0: A
1: nie.
0: To środa chyba była.
2: A dzisiaj czwartek.
1: Czwartek, dzień bez majtek. A środa, dzień loda. Chyba tak było. Ale tutaj nam się klamra robi, bo w pierwszym kawałku Upały w Warszawie też tam jeden z raperów nawija o tym, że lodzik się w wafelku topi i kapie na chodnik.
2: Lodzik się chłodzi.
1: Tak. Topi. Topi.
2: Topi.
1: Nie chłodzi.
2: W ogóle taką miałem refleksję, jak sobie wybierałem ten numer, że właśnie ta płyta Rikwona to była jedna z pierwszych płyt CD, które sobie zakupiłem i zakupiłem ją w sklepie Mesjasza na tyłach kina Relax. To był legendarny sklep.
1: To była jedna z pierwszych płyt CD, które sobie kupiłeś?
0: CD.
1: A! O Jezus. CD, dobra, rozumiem. Tutaj zakłócenia na linii Warszawa-Praga nastąpiły. Ale coś jest na rzeczy, bo jeszcze może coś puścimy letniego tutaj w związku z TD. My możemy akurat, to nie Opole, możemy ksywkę TD-go wymieniać i nic się z tego powodu raczej nie stanie złego. TD. Ale teraz jedna z pierwszych płyt CD, które kupiłem wczoraj. I to była płyta Rikwona. No,
2: tak.
1: Jak to było? Only Built for Cuban Links, tak?
2: Tak. Jedna
1: kurczę, to były te solówki, nie? Wtedy Jizza wydał solówkę, właśnie Rikwona, no i Tykal Method Mana wyszedł, no, najlepsze solóweczki.
2: Tak. Każdy ma swoją ulubioną solówkę z tego czasu, kiedy Wu-Tang wydawali jeden po drugim po debiucie swoim tam jako zespół. Jeden właśnie woli tą solówkę Rikwona, inny na przykład tego Ghostface'a, chociaż Ghostface miał dwie kozackie solówki jako swoje pierwsze płyty.
1: Wszystkie jego solówki są mistrzowskie, te 20 kilka uważam, ale to okay. Moja opinia.
2: No dobra, to co? Rikwona i Ice Cream?
1: Czekaj, jeszcze powiedzmy, o tym, że Wu-Tang bardzo mocno teraz było, w ogóle cały skład od kilku lat, wydaje mi się, że jako movement, jako taka marketingowa wręcz maszyna do robienia papy, typu jak Marvel dosłownie, oni niesamowicie rozszerzyli swoje globalne wpływy, jest o nich, no pełno ich jest wszędzie.
2: Naprawdę?
1: No a teraz jeszcze New York, no ja tak
2: byli
1: mam,
2: w Łodzi.
1: No, ja
2: tak było. Na koncercie, jakieś tam parę miesięcy temu.
1: No byli w Łodzi, no i nawet do Łodzi dotarli ostatnio.
2: Faktycznie.
1: Na koncert. Natomiast teraz przede wszystkim przy okazji finałów NBA było o nich głośno, no bo Nowy Jork zdobył mistrzostwo po 53 latach bodajże. No i w przerwie tego meczu, który był bardzo ważny, bo odwrócił, to chyba była największa w historii pogoń zakończona zwycięstwem drużyny przegrywającej tam 20 ilomaś punktami. No i ten Nowy Jork tak przegrywał z San Antonio i w przerwie wyszli Wu-Tangi, zagrali właśnie Ice Cream i jeszcze kilka kawałków, pobudzili wszystkich w hali Madison Square Garden i oczywiście zespół do walki. No i efekt taki, że Nowy Jork świętuje mistrzostwo. Także nigdy nie lekceważ Wu-Tang Clan, because Wu-Tang Clan is for the children.
2: Absolutnie.
1: Tak. No, mówią, że to nie jest... Te tekstów nie mają dla dzieci, ale robią dla dzieci. Dla takich dzieci jak my.
2: Dla swoich dzieci chyba.
1: Dla swoich dzieci, tak.
0: No, to przede wszystkim chyba.
1: Dla swoich. No i może też chodzi o to, że przy tej muzyce się robi dzieci. Być może.
2: Być może.
1: No dobra, Ice Cream, mamy jeszcze ponad 10 minut, to jeszcze coś na pewno puścimy, nawet wiem co, wy się domyślacie i lecimy z tym. This is Lil Kango.

0: No i tutaj zmuszeni jesteśmy.
1: Nic nie jesteśmy
0: prowadzić
1: zmuszeni.
0: Prowadzić małą korektę, ponieważ trafił nam się tradycyjny już w naszej audycji małe nieporozumienie. Poleciało Ice Cream 2.
2: Tak, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawę, że nagrali kontynuację swojego legendarnego kawałka, która brzmi no trochę
1: inaczej. Trochę jak uczyłoli NASA bardziej, bym powiedział.
2: No na pewno nie ma takiego, chropowatego charakteru, jak miał pierwotny tutaj protoplasta, czy tam jak to nazwać, ten pierwszy utwór.
1: Pilotażowy. A to z najnowszej płyty Rekłona, prawda? Ten
2: być może. Aż tak nie jestem teraz tego pewien.
1: Ale też letni taki.
2: Letni. No daje się tutaj.
1: Bardziej
2: naszą,
1: seksualny taki tutaj zauważyłem. Bardziej już był taki, żeby nie dać słuchaczom tutaj szansy źle zinterpretować. Ewidentnie już polecieli zamiast w metaforę to w alegorię. Czyli żeby było to bardziej łopatologiczne i żeby po prostu się kojarzyło z jednym. No i faktycznie, mi tam się z jednym kojarzy ten kawałek. A wam?
0: No.
1: Milczenia, zasłona miłosierdzia, jak to Anusz mawia. Pozdrawiamy
0: zasłona miłosierdzia tradycyjna, pozdrawiam DJ Anusza.
1: Anusza dzisiaj nie ma z nami dlatego, bo gra imprezę. Także robi to, co potrafi i bardzo dobrze.
2: Widziałem na jego socialach, że gra set składający się albo będący hołdem, trybutem dla doktora Dre i napisał, że to jest doktor Dusz. Bardzo mi się podobał ten.
1: O, a dlaczego doktor Dre to doktor Dusz?
2: Nie wiem, tak napisał.
0: To trzeba było Anusza zapytać.
2: A nie taki lekarz tam, wiesz, z tego, ze szpitala, z milioner, nie? A to chyba to było do tego nawiązanie.
1: Co ma własne słuchawki, bo lekarz ma słuchawki takie do badania pacjentów. Przecież, nie? Osłuchuje wtedy, się mówi, czy na w płucach czysto, czy oskrzela, nie są przypadkiem.
2: Dobra, czyli dotkane. Co następne zapowiadamy, jeśli już mówimy
0: to
2: o
0: chyba już raczej będzie, panowie, nasz ostatni kawałek, bo widzę, że mamy
1: pójdźmy
0: jeszcze 6 minut.
1: Pójdźmy dwa na koniec.
2: Absolutnie.
1: Pójdźmy dwa na koniec. No zdecydowanie. To pierwszy kawałek, proponuję, żebyśmy puścili, co my tam mamy, Letnia Miłość?
0: Tak,
1: masz
0: jest.
1: 40 stopni w cieniu. Letnia Miłość,
0: mamy
1: warszawski deszcz.
0: Mamy Miłość, właśnie, warszawskiego deszczu.
1: To jest kawałek, który się zawsze kojarzy bardzo z wakacjami. Pamiętam, jak słuchałem go z wypiekami na twarzy, w remoncie, na imprezach DJ Volta. Super tam prażył ten kawałek, szczególnie, że wtedy też tam przychodziło dużo, dużo fajnych dziewczyn. Więc jakby można było sobie połączyć okoliczności z muzyką. No i co? Numer raz i td. Świetny duet. Może jeszcze kiedyś połączą siły. Nie, no jeszcze nie wiadomo, jeszcze młodzi są, także...
2: Może się pogodzą. Ja trzymam...
1: No pewnie, że tak.
0: No jak TD i Live się pogodzili, więc wszystko... No nigdy nie mów nigdy, jak to molesta.
1: Numer nagrał z Peją. Peja rozmawiał z TD na tym, na transmisji live. Także
0: nigdy nie mów nigdy, jak to molesta.
1: Trzeba łączyć
0: kiedyś
1: kropki. Tak, jak mawiają ci niezależni dziennikarze, trzeba łączyć kropki i zobaczyć, co z tego wyniknie. Także my trzymamy kciuki za to, żeby wygrał hip-hop.
0: Dokładnie tak. Dobrze, to co z kolei poletni miłości, panowie, poleci?
1: No coś od owczara ja bym coś dał, tylko żeby to poleciało to, co ma polecieć, nie?
2: No,
1: a nie jakieś tam
0: drugacze. Miejmy nadzieję, że poleci to, co ma polecieć.
2: I Passing Me By, czyli taki też bym powiedział bardzo letni utwór, a letni dlatego, bo jest oparty na samplu z Quincy Jonesa i utwór ten oryginalnie się nazywał Summer in the City i to też czuć w tym klimacie utworu, że jest to taki...
1: No i pięknie, a generalnie tutaj... na sierpień, tak? Zmieniliśmy miesiąc. To już
2: może
1: koniec,
2: być, nie?
1: Sierpień to już hip-hop camp. To już prawie hip-hop camp. Ja w ogóle walczę Nogix, żeby tutaj organizatorzy hip-hop campu nas też odwiedzili w hip-hop campusie.
0: Bardzo fajnie, bardzo
1: telefonicznie,
0: fajnie.
1: Żebyśmy mogli pogadać po angielsku o tym, co się będzie dziać. Albo po czesku pogadamy, też będzie fajnie. A ja chciałem tylko na koniec powiedzieć, że niesamowite rzeczy się dzieją w tym meczu, bo który leci, bo dwa wejścia temu było 1-0 dla Szwajcarów, potem była czerwona kartka dla zawodnika z Bośni i teraz jest 97 minuta, bo doliczony czas się kończy i jest, uwaga, 3-1 dla Szwajcarii i właśnie Shaqiri strzela jeszcze karnego, zaraz będzie 4-1. Niesamowite, jak w kalejdoskopie się zmieniają te okoliczności boiskowe. No normalnie teraz właśnie wykonuje rzut karny. Shaqiri, to ten taki, co grał w Arsenalu, zawodnik. Chyba potem grał też w Bayernie Leverkusen. Trafił. Prawy dolny róg. Pięknie. 4-1 dla Szwajcarów. A ta dziurawa Bośni, dziurawa jak obrona Bośni, dziurawa jak ser szwajcarski. Dziękujemy ci, Michale, że wpadłeś do nas.
2: Dziękuję za zaproszenie. To... Jest mi niezmiernie miło tutaj prezentować utwory z mojej selekcji.
1: To nie można już, nie możemy mówić, że zapraszamy owczera, tylko że po prostu się spotykamy we trzech, nie?
2: Albo w czterech.
0: No chyba tak, chyba tak.
1: No, także wiesz, owczera czuje się jakby w obowiązku zawsze być. No i co? Słyszymy się za tydzień. Dobrego wieczoru, zostańcie na 97.1 FM, bo jeszcze sporo dobrej muzyki, ciekawych audycji was czeka, a w nocy też będzie się działo, także ahoj.
2: Pijcie dobrze, dobranoc.
0: Elo.

0: sale, faut pas slam, faut pas se jeter, Jay.
1: Ah, yeah, yeah.

0: lalunya, lalunya. Ale.
1: Ale ya ya, ale ya ya.
2: Товарки!

zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje

a niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże? A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska, czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa? No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej

0: nowe logo jak ze stoka. Wszystko już jest worldwide, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego

0: wieża. W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja parataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?
1: Radio Campus, same sztosy.

zastał cię świt tam za De Gaulle'em. Jak lubisz to płyn.

0: Kampus. Kampus.
1: Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem

mi podpowiada źle, coś mi mówi. Coś mi podpowiada źle.

0: trudno będzie stąd wrócić.
1: Coś mi podpowiada źle, coś mi mówi. Coś mi podpowiada źle, coś